0: Poranin FM.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Express Los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach.

0: FM. Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Reklama.
3: Konin FM. Konin FM.

0: Wicemistrzyni Rolanda Garrosa Maja Chwalińska wraca dziś do Polski. Co z orderem Orła Białego dla prezydenta Ukrainy? Zbiera się kapituła. Rusza kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Maja Chwalińska, wicemistrzyni Rolanda Garrosa, wraca dziś do kraju. Jej samolot wyląduje na warszawskim Okęciu o 9.25. Po największym sukcesie w karierze teraz czas na zasłużony odpoczynek.
2: Mam nadzieję, że się w końcu prześpię porządnie. Byłoby miło i że w końcu coś zjem.
0: Mówiła Maja Chwalińska zaraz po paryskim finale. Teraz przed nią zaplanowany wcześniej urlop, a potem przygotowania do Wimbledonu, który startuje już za 3 tygodnie. Sztab Polki walczy dla niej o dziką kartę na ten turniej. Bez niej Chwalińska będzie musiała grać w kwalifikacjach, bo o grze w Londynie decyduje miejsce w rankingu WTA sprzed zmagań na kortach w Paryżu, a Polka była w nim poza pierwszą setką. Kapituła Orderu Orła Białego odpowie dziś na pytanie, czy pozbawić prezydenta Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia. To efekt decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z wojskowych jednostek imienia bohaterów UPA odpowiedzialnej za ludobójstwo na Wołyniu. Odebranie Orderu Orła Białego to propozycja prezydenta Karola Nawrockiego, którą popiera Krzysztof Szczucki z PiSu.
3: No nie może być tak, że imieniem morderców, ludobójców nazywa się jednostki wojska ukraińskiego i bardzo wspierane przez Polskę i Polaków.
0: Odmiennego zdania jest Karolina Ziołło-Pużuk z Lewicy. Uważa, że z decyzją należy poczekać.
4: Widać, że Ukraińcy zaczynają rozumieć, że nazwanie jednostki imieniem bohaterów UPA było czymś złym i naprawdę gestem wobec Polaków, wobec którego nie możemy przejść obojętnie.
0: Order Orła Białego Wołodymyr Zełenski otrzymał za postawę wobec rosyjskiej agresji. Nadał mu go 3 lata temu prezydent Andrzej Duda. Premier Armenii Nikol Paszynian ogłosił zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. Zapowiedział, że jego partia stworzy samodzielny rząd. Trwa jeszcze liczenie głosów. Wybory w Armenii są postrzegane jako test, czy Armenia będzie kontynuować proeuropejski kurs obecnego rządu. Międzynarodowa Agencja Energetyczna ostrzega przed kryzysem paliwowym. W wakacje kurczące się zapasy ropy zbiegną się ze szczytem letniego zapotrzebowania na paliwa. Na razie uwalniane rezerwy oraz nadwyżka z zeszłego roku chronią nas przed brakiem paliwa. Ale to rozwiązanie doraźne, a końca wojny USA z Iranem nie widać, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
5: Blokada cieśniny Ormus nadal obowiązuje, chociaż tankowców i żeglugi przez cieśninę Ormus jest nieco więcej, to jednak dalej nie rozwiązuje to problemów ze światowymi dostawami.
0: A w długi weekend maksymalne ceny paliw w Polsce wzrosły. Benzyna 95 może kosztować maksymalnie 6 zł, olej napędowy 6 zł i 48 groszy za litr. Dziś rusza kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem. To dobrowolne, bezpłatne szkolenia wojskowe, przede wszystkim dla osób w wieku 18-35 lat. Zgłoszenia można składać przez internet, telefonicznie albo osobiście w wojskowych centrach rekrutacji. Za udział w szkoleniach uczestnicy dostaną wynagrodzenie w wysokości blisko 6 tysięcy złotych brutto. Wojsko zapewnia też zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie. Turnus trwa 27 dni.
1: A co w regionie?
6: To będzie kolejne podejście do zagospodarowania terenu za blokiem Kosmonautów 2. W ostatnich latach posadzono tam dziesiątki kilkumetrowych drzew. Mieszkańcy Konina nie wychodzili z podziwu, że wkopano ich tak wiele i tak bardzo gęsto. Finalnie w pierwszym okresie nikt o nie nie dbał i zdecydowana większość zwyczajnie nie wypuściła na wiosnę liści. Teraz miasto ponownie chce zagospodarować trawnik w pobliżu Ronda Miast Partnerskich. Chodzi dokładnie o skwer Solidarności z Narodem Ukraińskim u zbiegu ulic Poznańskiej i Kleczewskiej. Do października ma tam powstać łąka kwietna, posadzonych zostanie 630 krzewów oraz 30 nowych drzew. Będą to klony, sosny, jarząby, jałowce, róże, rokietniki i berberysy. Pozyskano na to 100 tysięcy złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, przy czym całość prac pochłonie 168 tysięcy. To duży obszar centralnie witający kierowców jadących Krajową 25 z kierunku mostu Unii Europejskiej. Niestety wciąż pozostanie tam straszący budynek nieczynnego młyna. Obiekt z każdym rokiem popada w coraz głębszą ruinę. W ostatnich miesiącach zawaleniu do wewnątrz uległ dach starego budynku. Szpetną sytuację ratują billboardy reklamowe zasłaniające jego ściany. Murowany młyn jest własnością prywatną. Miasto nie ma wpływu na jego wygląd ani istnienie. Jednak już teraz można byłoby przewidzieć przyszłe skutki jego pogarszającego się stanu technicznego. Jak tak dalej pójdzie, w przyszłych latach będzie trzeba wyłączyć z użytkowania chodnik, a może nawet i pas ruchu, a mówimy o jednej z głównych dróg w mieście. Koniński Teatr Tańca przygotowuje premierę kolejnego spektaklu. Tym razem przedstawienie zobaczymy nie we wnętrzach zamkniętej sali Domu Kultury, ale na terenie Muzeum Okręgowego w Gosławicach. Wiersz na śmierć to sztuka, której inspiracją stała się postać Andrzeja Łaskarza z Gosławic, jednej z najwybitniejszych postaci związanych z historią naszego miasta, regionu i kraju. Jego życie i działalność stają się punktem wyjścia do choreograficznego eseju o tym, że dawanie nie jest stratą, lecz aktem tworzenia. Spektakl, do którego choreografię stworzyła Katarzyna Łapaj-Strzykowska, łączy lokalne dziedzictwo kulturowe z językiem teatru i tańca współczesnego. Premiera odbędzie się w formule site-specific na terenie Muzeum Okręgowego w Koninie. Muzykę do tego przedstawienia opracowali Kajetan Pilarski i Krystian Łuczak, a występują Kinga Furmaniak-Pogocka, Weronika Skurzewska, Agnieszka Łapaj-Lewandowska, Oliwia Wanot, Hanna Jaskot, Nina Jóźwiak-Lewandowska, Martyna Kulik i Katarzyna Łapaj-Strzykowska. Projekt Wiersz na śmierć jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu miasta Konina. Premiera 25 czerwca o 19:00. O bilety pytajcie w muzeum.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Około 20 stopni nad morzem, 22 na wschodzie, 24 w górach, podobnie w centrum, a najcieplej na zachodzie Polski do 26. Niebo przeważnie słoneczne, możliwe przelotne opady deszczu na północnym wschodzie, na krańcach północno-wschodnich możliwe też burze.

0: Jasno w regionie.
1: Miasto Turek podejmuje kolejne kroki w związku z gryzoniami na rynku. Przypomnijmy, mieszkańcy zaczęli zgłaszać urzędnikom obecność szczurów. Już przed długim weekendem zebrał się sztab Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, porządek publiczny oraz utrzymanie czystości na terenie Turku. Omówiono wtedy dotychczas podjęte działania oraz ustalono kolejne kroki mające na celu ograniczenie występowania gryzoni. I tak jednym z nich jest usunięcie betonowych koszy na śmieci znajdujących się na rynku. W ich miejsce tymczasowo wstawiane są kosze zastępcze wykonane z tworzywa sztucznego, które ograniczają dostęp gryzoni do odpadów. To rozwiązanie ma funkcjonować do czasu zakupu nowych koszy. Na terenie Turku rozmieszczone zostały również specjalistyczne urządzenia wykorzystywane do deretyzacji. Dla bezpieczeństwa mieszkańców zostały one odpowiednio zabezpieczone i tu służby apelują, by tych urządzeń nie dotykać, nie otwierać oraz ich nie przestawiać. W związku z pojawiającymi się sygnałami dotyczącymi obecności gryzoni podjęto również decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej akcji deratyzacyjnej na terenie całego miasta. Będzie stanowiła uzupełnienie standardowych działań realizowanych w ciągu roku. Sytuacja w Turku na bieżąco jest monitorowana. Służby przypominają również, że nie należy wyrzucać resztek jedzenia do kanalizacji ani pozostawiać odpadów żywnościowych w miejscach do tego nieprzeznaczonych, na trawnikach na przykład. Właściciele nieruchomości proszeni są o korzystanie z zamkniętych pojemników na odpady, natomiast właściciele lokali gastronomicznych o regularne opróżnianie oraz właściwe gospodarowanie odpadami. To już w tym tygodniu 2700 młodych artystów z Polski, Słowacji, Bułgarii, Ukrainy, Niemiec, Izraela, Malty, Włoch, Mołdawii i Czech lada dzień przyjedzie do Konina. W mieście trwają ostatnie przygotowania do Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca. To najstarsza i największa tego rodzaju impreza w naszej części Europy. Uczestnicy zjadą do miasta już pojutrze, w środę. Co roku to olbrzymie wyzwanie logistyczne, by przenocować ich i sprawnie przeprowadzić prezentację konkursowe, a te, jak zawsze, będą podzielone na dwie duże sale domów kultury, czyli na Oscars oraz na Konińskie Centrum Kultury. Jury będzie musiało przesłuchać 117 wokalistów w 6 kategoriach oraz ocenić 157 choreografii tanecznych. Przypomnijmy też o tych atrakcjach, które będą dostępne dla wszystkich mieszkańców Konina. W czwartek wieczorem na Placu Niepodległości w centrum miasta wystąpią Wojownice Światła Sylwii Dziardziel oraz Wiktor Waligura. Po tych koncertach taneczne rytmy zapewni DJ Raf Mix. W ciągu całego festiwalowego tygodnia przewidziano także wydarzenia w Parku Chopina na Starówce oraz festiwalowe miasteczko w centrum Konina. Z dokładnym programem można zapoznać się na stronie internetowej miasta, także na stronie Konińskiego Centrum Kultury oraz pod adresem festiwaldziecięcy.pl. Wydarzenie zakończy biletowany koncert galowy, podczas którego obejrzymy występy najlepszych młodych artystów. Finał odbędzie się na Placu Akademii Nauk Stosowanych na Morzysławiu. Gale 46. edycji MDFPiT poprowadzi ponownie aktor Adam Zdrójkowski. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do aktywnego włączenia się w to wydarzenie.

0: FM.
1: Powiaty Kolski i Koniński albo gminy Chodów, Kazimierz Biskupi, Tuliszków, Powic, Ostrowite, Lądek, Słupca czy Kłodawa to tylko część z 53 samorządów, które już zdecydowały się wesprzeć finansowo trwającą w Poznaniu budowę nowego gmachu Muzeum Powstania Wielkopolskiego. To inwestycja bardzo ważna z punktu widzenia historii całego naszego regionu, stąd do jej realizacji dorzucają się również prywatni mieszkańcy województwa. Każdy z nas może nabyć cegiełki o nominałach 100, 200, 500 oraz 1000 zł. Widnieją na nich wizerunki postaci zasłużonych dla Powstania Wielkopolskiego: generała Stanisława Taczaka, generała Józefa Dowbor-Muśnickiego oraz Ignacego Jana Paderewskiego. Na cegiełce o nominale 100 zł znalazła się grafika przedstawiająca pierwszy pułk strzelców wielkopolskich. Od początku sprzedaży Wielkopolskie Muzeum Niepodległości spieniężyło już 1912 cegiełek i 13 certyfikatów na łączną kwotę ponad 538 tysięcy zł. Dzięki pieniądzom ze sprzedaży cegiełek muzeum kupiło m.in. bardzo rzadki mundur niemieckich jednostek oraz unikatową klamrę pasa z umundurowania powstańców styczniowych. Cegiełki można kupić na stronie tobilet.pl oraz stacjonarnie w Poznaniu. Z kolei lokalne samorządy z naszego województwa przekazały na budowę obiektu w sumie 1 300 000. Przypomnijmy, że nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego ma kosztować blisko 400 milionów. Państwowa Szkoła Muzyczna 1 i 2 stopnia w Koninie imienia Ignacego Jana Paderewskiego zaprasza wszystkie chętne zespoły kameralne z regionu całej Wielkopolski do wspólnego muzykowania podczas 9. Festiwalu Kameralne Lato w Żychlinie, który odbędzie się 16 czerwca o godzinie 17 w Pałacu Bronikowskich w gminie Stare Miasto. Dozwolone są wszelkie konfiguracje instrumentalne oraz instrumentalno-wokalne, a wybór repertuaru pozostaje całkowicie dowolny. Po zakończeniu części koncertowej organizatorzy zapraszają wszystkich uczestników na wspólne spotkanie integracyjne przy ognisku, które będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń. Koordynatorem wydarzenia jest Jacek Fabiniak. Zgłoszenia można przesłać mailem, szczegóły na profilu społecznościowym Konińskiej Muzycznej. Tymczasem w sobotę odbędzie się pierwszy dzień Gosławic. Właśnie wtedy zadebiutuje coś, czego w Koninie jeszcze nie było: koło gospodyń i gospodarzy miejskich. Za ich sprawą będzie można skosztować m.in. żuru gosławskiego. Będą darmowe dmuchańce i występy lokalnych artystów. To wszystko 13 od godziny 15 na parkingu szkoły w Gosławicach. Podczas Święta Gosławic prowadzona będzie także dobroczynna zbiórka na rzecz Mata Zbierskiego, chłopca, który zmaga się z afazją i niepełnosprawnością intelektualną. Tego samego dnia wieczorem z Gosławic wystartuje towarzyski bieg w poszukiwaniu kwitnącej paproci na dystansach od 7 do 21 km przez Puszczę Bieniszewską. Już za kilka dni spacer architektoniczno-fotograficzny. Przyjrzymy się detalom nowego Konina, fakturom, liniom, światłu, kolorom i elementom, które na co dzień często umykają naszej uwadze. To będzie okazja do spojrzenia na miasto z zupełnie innej perspektywy oraz poznania modernistycznej i powojennej architektury poprzez fotografię. Spacer poprowadzi Aleksandra Kopras, fotografka i członkini Towarzystwa Upiększania Miasta Konina, która podzieli się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi robienia zdjęć miejskiej przestrzeni, pracy ze światłem i uchwycania detalu. Można zabrać ze sobą aparat fotograficzny lub smartfon. Nie są wymagane żadne specjalne umiejętności. Spacer jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych fotografią, architekturą i miastem. Każdy uczestnik spaceru otrzyma okolicznościową przypinkę przygotowaną specjalnie w ramach projektu. Osoby, które zbiorą komplet 3 takich przypinek ze wszystkich spacerów, bo będą jeszcze 2 inne, wezmą udział w losowaniu zestawów gadżetów inspirowanych nowym Koninem i miejskim industrialem, m.in. toreb, magnesów i kubków. Ten najbliższy spacer, który odbędzie się już w niedzielę 14, potrwa ponad 2 godziny. Zbiórka o 11 przy dawnych domach towarowych Centrum. W trakcie przechadzki będziemy wykonywać zdjęcia, rozmawiać o architekturze i wspólnie odkrywać mniej oczywiste oblicze nowego Konina. A teraz zaproszenie na kolejną wystawę w nie tak dawno wyremontowanej zabytkowej wieży ciśnień w Koninie. W piątek najbliższy o 18:00 wernisaż prac wielkopolskiej artystki Natalii Wegner. Ekspozycja zatytułowana Z linii to obrazy na papierze zrobione z tektury papieru traktowanego akrylem, pisakami, pastelami olejnymi. W stosowanej od lat technice malarskiego kolażu wstęp na wernisaż jest bezpłatny. Przypomnijmy też, że w tym miesiącu po raz trzeci w kole odbędzie się powiatowa scena muzyczna. Znamy już więcej szczegółów. Będzie głośno i wesoło, bo wystąpią m.in. Nocny Kochanek, Paranoja, Anielski Orszak, Nie Pytaj, Złe Psy i Zardzewiały Pistolety. To będzie mieszanka gwiazd z lokalnymi zespołami. Artyści z okolic koła wciąż mogą jeszcze się zgłaszać. Mają na to czas do najbliższego piątku, 12 czerwca. A samo wydarzenie odbędzie się 26. Z kolei w powiecie słupeckim jeszcze do piątku, czyli do 12, trwa akcja Rower z Karoliną Kocięcką. Chodzi o zbieranie kilometrów na dwóch kółkach. Można jeździć indywidualnie, kiedy i gdzie się chce. Trzeba jednak włączyć specjalną aplikację i przesyłać wyniki pomiarów na adres mailowy Gminnego Ośrodka Kultury w Lądku. Będą do wygrania nagrody. Z kolei od piątku do niedzieli czekają nas imprezy z okazji Święta Solnego Miasta, czyli Dni Chłodawy w powiecie kolskim. W piątek 12 turniej piłki nożnej o Puchar Solnego Miasta Chłodawa na stadionie imienia Zbigniewa Niewiarowskiego. Będą sportowe emocje i rywalizacja drużyn na lokalnym obiekcie. Następnego dnia 7 bieg chłodawskiego Święta Soli na dystansie 10 km oraz Nordic Walking 5 km. Trasa poprowadzi przez stadion, Park Górnika i ulice miasta. Tego samego dnia na Placu Wolności w Chłodawie odbędzie się przegląd orkiestr dętych, a w niedzielę 14 od godziny 16 scena pełna atrakcji. Studio piosenki Muzol, Los Caballeros i Latin Stars z tancerkami. Gwiazda wieczoru, zespół wideo, potem DJ Sophie, muzyka, wizualizacje i pokaz pirotechniczny, a na zakończenie zabawa taneczna z DJ-em Chrisem.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia? Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie Twoja firma naprawdę znaczy coś więcej. Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę, budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę. Bo każda złotówka zostaje tutaj, gdzie naprawdę ma znaczenie. Radio Konin FM. Twoje lokalne radio.
7: Reklama.
8: A co w regionie?
9: Pod hasłem "Czas obronić małżeństwo, czas ochronić życie" w nadchodzącą niedzielę w Lichaniu przejdzie Marsz dla Życia i Rodziny. Zacznie się 14 czerwca w południe od mszy w Bazylice sprawowanej w intencji małżeństw pragnących potomstwa. Po niej uczestnicy przejdą sanktuaryjnymi alejkami rozważając różaniec. Pochód zatrzyma się potem przed pomnikiem Jana Pawła II. I zmieniamy temat, jak zawsze po długim weekendzie. W niejednym wielkopolskim szpitalu brakuje krwi. Dlatego zachęcamy do udziału w terenowych akcjach. W środę w budynku przychodni przyszpitalnej w Słupcy, to od rana, w piątek po południu na parkingu Centrum Handlowego w Starym Mieście koło Konina, w sobotę w Ślesinie, a w niedzielę w Kramsku. Można też każdego dnia roboczego odwiedzić punkt w szpitalu przy Wyszyńskiego w Nowym Koninie. Tymczasem sprawdźmy, co w tym miesiącu wydarzy się podczas Dni Przedcza. Zaplanowano tam sportowe emocje w postaci turnieju sołectw w piłce nożnej, koncert gwiazd z muzyki disco pola, wśród nich D-Bomb oraz Massimo, występy lokalnych artystów i kabaretu. Będzie też masa folkloru i pięknych tradycji lokalnych z kujawskim sypaniem wzorów piaskiem na czele oraz oczywiście zabawa taneczna. Ponadto mnóstwo konkursów, zabaw i atrakcji dla mieszkańców w każdym wieku. Na Dniach Przedcza bawimy się 20 i 21 czerwca w Parku Zamkowym oraz jego najbliższych okolicach. W tym samym czasie będą także Dni Kleczewa. Wśród gwiazd Dawid Kwiatkowski oraz BRO. Do tego w tym terminie będą Dni Konina, gdzie wystąpią Agnieszka Chelińska, Kękę, Kacper Błoński i zespół Ira. Samorząd powiatu tureckiego podjął pracę nad przygotowaniem nowej strategii rozwoju, która powstaje z udziałem mieszkańców. Ich wiedza, opinie i spostrzeżenia są dla urzędników ważne i cenne. Pozwolą zweryfikować diagnozę powiatu i dookreślić kierunki jego rozwoju. Mieszkańcy zachęcani są przez urzędników do wypełnienia ankiety internetowej dotyczącej m.in. oceny warunków mieszkania, pracy, wypoczynku i usług, z których korzystają mieszkając w miastach i gminach powiatu tureckiego. Pytani są także o cele i kierunki kierunki rozwoju, obszary wymagające nowych inwestycji i modernizacji, czyli o dziedziny, które rozwijają się dobrze i o te, które powinniśmy wzmocnić. Internetowa ankieta będzie dostępna jeszcze do najbliższej środy 10 czerwca. Tymczasem 20 i 21 czerwca pod patronatem Konin FM Dni Sompolna oraz Wielkopolski Piknik Sołtysów. Najpierw w sobotę 20 o godzinie 16 wystąpi zespół Tempo Wiatry, potem o 18.30 zagra legendarny zespół Chłopcy z Placu Broni, a o 20.30 na scenie pojawi się kolejna gwiazda Grubson. Pierwszy dzień świętowania zakończy dyskoteka z DJ-em Mavim. W niedzielę 21 o 15 w Sompolnie rozpocznie się zlot motocyklowy, dwie godziny później wystąpi zespół Midwest, potem o 18 Junior Stomy, a o 19.30 gwiazda Dni Sompolna, Kasia Moś i Sompolańska Orkiestra Dęta. Na finał też będzie zabawa taneczna.
7: Konin FM.
10: Konin FM.
7: Naturalnie, że lokalnie.

0: Naturalnie, że lokalnie.
1: Uwaga na cyberoszustów, piszą fałszywe SMS-y o zwrocie podatku. Wakacje w Polsce wybiera coraz więcej osób z powodu jakości usług. Ósmoklasiści mają dogrywkę. O 9:00 dodatkowe egzaminy dla tych, którzy nie mogli zdawać w maju.
2: Wiadomości Konin FM.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Uwaga na fałszywe wiadomości o zwrocie podatku. Cyberprzestępcy podszywają się masowo pod rządowy serwis podatki.gov.pl. W rozsyłanych wiadomościach informują o rzekomej nadpłacie podatku i możliwości odzyskania pieniędzy. Fałszywy SMS wygląda profesjonalnie, mówi Elwira Harmuszko z Cyber Rescue.
3: Cyberprzestępcy mogą niestety podszyć się pod każdy numer.
1: Dostajemy też link, który przenosi nas na fałszywą stronę internetową, wyglądającą jak profil zaufany. Pojawiają się tam pytania o dane osobowe i dane karty płatniczej. Jeśli na nie odpowiemy, dane trafiają do przestępców. Gdybyśmy podali dane, natychmiast trzeba skontaktować się z bankiem, wyzerować limity na karcie i ją zastrzec. Warto też zastrzec numer PESEL. Nowe polskie samoloty F-35 odbędą rajd po Polsce pod nazwą Powitanie z Polską, zapowiedział wiceminister obrony. W piątek najnowocześniejsze samoloty bojowe świata, które odebrała już polska armia, wylądują w Krakowie, Gdańsku i Warszawie. Dzięki temu Polacy będą mogli zapoznać się ze sprzętem, mówi Cezary Tomczyk. Do końca roku mamy mieć 14 takich samolotów, w przyszłym roku odbierzemy kolejnych 12. Wielu Polaków w te wakacje zrezygnuje z lotu samolotem na urlop. Z powodu wysokich cen biletów lotniczych częściej będziemy wypoczywać w kraju, widać to po statystykach. Nad Bałtykiem jest teraz o 13% więcej rezerwacji niż w ubiegłym roku. Drogie paliwo lotnicze to nie jedyny powód, dla którego wybieramy nasze kurorty, mówi dr Andrzej Stasiak z Uniwersytetu Łódzkiego.
4: Poprawiła się jakość polskiej turystyki, usług w tym sektorze. Tutaj już w wielu przypadkach nie mamy się czego wstydzić, a wręcz przeciwnie, wypadamy bardzo dobrze na tle konkurencji i europejskiej, i może nawet światowej.
1: Ekspert dodaje, że polska turystyka coraz częściej wygrywa nie ceną, ale jakością usług. Najnowsze informacje o ataku rosyjskiego drona w pobliżu elektrowni w Czarnobylu. Dron nie spowodował skażenia, nie wzrosło promieniowanie. Przypomnijmy, rosyjski bezzałogowiec uderzył w magazyn zużytego paliwa jądrowego 15 km od elektrowni w Czarnobylu. Rekordowe tłumy na spotkaniach z papieżem w Hiszpanii w niedzielnej mszy świętej z Leonem XIV w centrum Madrytu uczestniczyło ponad 1,5 miliona osób, dwukrotnie więcej niż się spodziewano. Tygodniowa pielgrzymka Ojca Świętego odbywa się w cieniu największego w historii kryzysu zaufania do duchownych na Półwyspie Iberyjskim.
5: Kiedy uwolnimy się od zgiełku tysiąca głosów, uświadomimy sobie, że niektórzy oszukują nasze pragnienia, inni kupują naszą lojalność, nie dodając nam otuchy, a jeszcze inni mówią z własnej woli. W ciszy rozumiemy, że ideologie przychodzą i odchodzą, podczas gdy prawda trwa.
1: Mówił do zgromadzonych Leon XIV. W Madrycie papież pozostanie do jutra, następnie uda się do Barcelony i na Wyspy Kanaryjskie. Egzaminem z języka polskiego dziś o 9:00 rozpocznie się dodatkowa sesja egzaminu ósmoklasisty. Jutro odbędzie się egzamin z matematyki, a w środę z języka polskiego. Przystąpią do nich uczniowie, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli zdawać ich w maju. Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca.
2: Konin FM. Pogoda.
6: No i co my tutaj mamy? 15 stopni w tej chwili. W Wielkopolsce mamy temperaturę 11 km na godzinę, to podmuchy wiatru, czyli niewiele. A 1021 hektopaskali to ciśnienie w naszym regionie, które będzie spadało. W ciągu dnia w Koninie maksymalnie spodziewajmy się 26, może nawet 27 stopni. Będzie słonecznie. Jutro też osiągniemy w naszym mieście temperaturę 27 kresek, ale jutro po południem może spaść deszcz.
7: Budzimy
8: wschodnią Wielkopolskę.
9: Dzień dobry, jak tam u Państwa po długim weekendzie? Pragnę przypomnieć, że czas wstawać, bo mamy już poniedziałek i jest po godzinie 7:00. A za chwilę o filmie dokumentalnym dotyczącym okupacji hitlerowskiej w Turku. Następnie o dniu archeologii w Koninie.

0: Józefa Mehoffera będzie można obejrzeć już w najbliższy czwartek. Po projekcji filmu odbędzie się spotkanie z doktorem Adamem Pleskaczyńskim, dyrektorem Biura Edukacji w Instytucie Pamięci Narodowej. Archiwum Igły to unikatowy w skali kraju i Europy zbiór około 4000 oryginalnych negatywów dokumentujących życie codzienne w powiecie tureckim w latach 1941-43 w czasie okupacji hitlerowskiej. Spotkanie odbędzie się 11 czerwca o 17 w Muzeum w Turku. Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się mailowo lub telefonicznie.
1: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
2: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
3: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
4: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
5: W niedziele handlowe również.
6: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w centrum meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych dostępnych od ręki prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się.
7: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
8: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lepiej.

0: kalendarza.
1: Dzisiaj mamy 8 dzień czerwca. Imieniny obchodzą Seweryn oraz Medard, zatem wszystkiego dobrego dla solenizantów. W kalendarzu także Dzień Informatyka, Światowy Dzień Oceanów, Dzień Cyrku bez Zwierząt oraz Światowy Dzień Guza Mózgu.
0: Kartka z kalendarza.
1: Co wydarzyło się 8 czerwca w historii świata, Polski i tak dalej? Proszę, chyba dzisiaj tylko a nie, coś z Ameryki też będzie. W 1422 roku król Władysław Jagiełło potwierdził prawa miejskie Kruszwicy. W 1815 ogłoszono powstanie Królestwa Polskiego, tak zwanego kongresowego. W 1997 roku Jan Paweł II kanonizował w Krakowie królową Jadwigę Andegaweńską. A w 2023 roku Donald Trump jako pierwszy były prezydent Stanów Zjednoczonych w historii, wtedy był byłym, usłyszał federalny akt oskarżenia. Kronin FM.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Aleksander Zwieriew ma swój upragniony wielkoszermowy tytuł. W finale French Open rozstawiony z dwójką Niemiec pokonał Włocha Flavio Cobollego. Spotkanie z trybun obserwował nasz wysłannik na turniej Przemysław Pozowski.
2: Ten finał Rolanda Grossa był przedziwny i to nie dlatego, że nie grali w nim Jannik Sinner czy Carlos Alcaraz, ale ze względu na to, jak ten mecz wyglądał. Był bardzo nierówny, z wysokiego co zaczął Aleksander Zwieriew, który wygrał pierwszego seta 6-1, po to, by drugiego przegrać 4-6. W trzecim znowu górą Niemiec, który przecież nie wygrał do tej pory żadnego wielkiego szlema, 6-4. No i w czwartym secie tiebreak. Zwycięski dla Cobolliego, dla Zwieriewa oznaczało to, że on przegrał swojego dopiero trzeciego z 27 tiebreaków granych na Rolandzie Garrosie. No i wreszcie, gdy wydawało się, że na piątego seta Włoch wyjdzie pełen energii, to przegrał go 1-6. Jeszcze próbował pobudzać publiczność do dopingu przy stanie 1-4, ale kolejne dwa gemy również padły łupem Zwieriewa, który na koniec mógł położyć się na mączce i powiedzieć: wreszcie to mam.
1: Singla kobiet wygrała Mira Andrijewa, pokonując w finale Maję Chwalińską. Polka od dziś jest 21. rakietą świata. Piłkarz reprezentacji Danii Christian Eriksen, który w trakcie meczu Mistrzostw Europy 5 lat temu stracił przytomność i był reanimowany na murawie, znów zasłabł na boisku. Do zdarzenia doszło w drugiej połowie wczorajszej towarzyskiej potyczki z Ukrainą w Odense. Tym razem dużo szybciej odzyskał przytomność, ale spotkanie zakończyło się po niecałych 70 minutach przy prowadzeniu Danii 2-1. Koszykarki USA i koszykarze Łotwy zdobyli złote medale 10. Mistrzostw Świata w odmianie 3-3, które zakończyły się wczoraj w Warszawie. Amerykanki w niezwykle zaciętym finale pokonały Australijki 21-20 i sięgnęły po swój czwarty tytuł. Łotysze, mistrzowie olimpijscy z Tokio, byli w finale lepsi od Niemców. Zwyciężyli 20-15. Polskie siatkarki przegrały w Nankinie z Chinami 1-3 na zakończenie pierwszego turnieju Ligi Narodów. To ich pierwsza porażka w rozgrywkach. Wcześniej drużyna Stefano Lavariniego pokonała Belgię 3-2, Czechy 3-0 i Serbię 3-2. I na koniec lekka atletyka i niemała niespodzianka w konkursie skoku o tyczce w diamentowej lidze. Armand Duplantis po raz pierwszy od 3 lat został pokonany. I to przed własną publicznością w Sztokholmie. Przegrał z Australijczykiem Curtisem Marshallem.
0: Konin FM. Konin FM. Naturalnie, że...

Już w piątek zapraszamy do udziału w Europejskich Dniach Archeologii organizowanych pod patronatem Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Tegoroczne spotkanie Archeologia od Kuchni w Muzeum Okręgowym w Koninie pozwoli zajrzeć za kulisy prac archeologów oraz poznać niezwykłe zabytki przechowywane w naszych gosławskich muzealnych zbiorach. W programie znajdą się na przykład prelekcja, co właściwie robi archeolog, oraz spotkanie z kustoszem w magazynie archeologicznym, podczas którego uczestnicy będą mogli zobaczyć eksponaty z bliska. Wydarzenie już 12 czerwca o 17. Zapraszamy na osiedle Gosławice i przy okazji przypomnijmy, że następnego dnia, czyli w sobotę 13 czerwca od południa do 18:00 będzie tam tradycyjny piknik paleontologiczny, nie tylko dinozaury. Tematu archeologii również nie zabraknie, a szczegółowy program można znaleźć pod adresem muzeum.com.pl.

0: odwiedź już dziś salon Styl Optika przy Chopina 21H. Okulary są wyrobem medycznym. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się.

0: Wszystkie kategorie, prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób, kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS, turbo promocje, turbo szkoleniowcy, turbo szkoła jazdy, Konin Poznańska 47, 500 076 890.
1: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej, wybierz lepiej.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
1: Od 8 do 11 bez energii Wieruszew i Włodzimirów, a także Stare Miasto, m.in. przy Janowickiej, Lisieckiej i Ogrodowej. Wyłączenia prądu mogą także pojawić się w Półwiosku Lubstowskim, Różnowie i Różopolu. Lista ulic i godzin jest taka długa, że nie sposób tutaj wszystko wymienić, jeżeli chodzi o te miejscowości. Od 9 do 13 prądu nie będzie w Wielanach, Winnicy, a także w Kopydłowie.

0: Przywódcy europejscy zaproponowali 5 warunków pokoju na Ukrainie. Program Moje Zdrowie poprawił wykrywalność wirusa HCV. Coraz bardziej lubimy biblioteki. 4 na 10 Polaków czyta co najmniej jedną książkę rocznie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Natychmiastowe i kompletne zawieszenie broni to pierwszy z warunków koniecznych do zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej. Przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Ukrainy po spotkaniu w Londynie przedstawili 5 takich warunków. Wojna powinna się zatrzymać na obecnej granicy pola bitwy. Na Ukrainie powinny pojawić się międzynarodowe siły pokojowe, a inny warunek to, cytat, zabezpieczenie interesów Europy w sferze bezpieczeństwa. Rodziny ukraińskich jeńców wojennych kierują list do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Bliscy pojmanych żołnierzy zbiorą się pod MSZ-em o 8:30. To forma apelu, by rządy sojusznicze wobec Ukrainy zwiększyły wysiłki na rzecz pomocy ukraińskim jeńcom. Ben O'Connor.
2: Apel rodzin jeńców wojennych kierowany jest także do ambasady amerykańskiej i do siedziby Polskiego Czerwonego Krzyża. Ukraińskie władze mówią o 7 000 pojmanych przez Rosjan żołnierzy, wobec których Rosjanie ustawicznie łamią postanowienia konwencji genewskiej. Według raportów organizacji humanitarnych jeńców poddaje się torturom i przymusowo wciela do rosyjskiej armii.
0: Dzięki programowi Moje Zdrowie wzrosła o 20% wykrywalność osób zakażonych wirusem HCV. Wywołuje on wirusowe zapalenie wątroby typu C. Program profilaktyczny Moje Zdrowie został wprowadzony w ubiegłym roku. Zastąpił program Profilaktyka 40+. Jest skierowany do wszystkich osób od 20 roku życia. Do stycznia tego roku skorzystały z niego 3 miliony Polaków. Kolejarze przywrócili ruch pociągów na odcinku Słupsk-Ustka po usunięciu drzewa z torów i naprawie uszkodzonej sieci trakcyjnej. Wczoraj w okolicy Słupska przeszła gwałtowna burza, spowodowała długie utrudnienia. Pociągi kursują już bez przeszkód. W Sopocie otwarto nowe obserwatorium astronomiczne. Będzie służyć mieszkańcom, turystom i uczniom szkoły podstawowej numer 1, przy której budynku powstało. Oprócz obserwacji nieba oferowane będą różne wydarzenia popularno-naukowe. Oferta będzie się zmieniać w zależności od sezonu. Mieszkańcy Sopotu mają wstęp bezpłatny. Co najmniej jedną książkę przeczytało w ubiegłym roku 41% Polaków. Dane podała Biblioteka Narodowa. Pytamy czytelników, jakie książki czytają i w jakich okolicznościach.
3: Na plaży.
4: Wiadomo, że jeśli jest duży hałas, to może to trochę przeszkadzać, ale jak chcemy się wciągnąć, zagłębić fajną historię, to myślę, że to jest drugorzędne.
5: W domu, poza domem, w parku, na hamaku.
6: Dorota Borowiecka, jestem kierownikiem filii numer 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Hieronima Łapecińskiego w Lublinie. Duża rzesza czytelników przerzuciła się na książki elektroniczne.
7: W miarę dobrze się słucha, trzeba się skupić. Jak ktoś czyta, to jest ciekawiej niż jak czytasz samemu.
8: Bardzo wsłuchujemy się w to, co sugerują nam czytelnicy i wiele książek pojawia się z ich inicjatywy, z ich propozycji.
9: Wszędzie lubię czytać książki, nie ma to znaczenia.
0: Raport Biblioteki Narodowej wskazuje, że wzrasta znaczenie bibliotek publicznych. Coraz częściej nie tylko wypożyczamy z nich książki, ale spędzamy tam czas, czytając, słuchając audiobooki i grając w planszówki.
1: Konin FM. Pogoda.
10: Mamy już 18 stopni w Wielkopolsce i 12 km na godzinę to podmuchy wiatru, a 1021 hektopaskali to ciśnienie. Ciśnienie ma tendencję spadającą, ale jeszcze nie teraz, jeszcze troszeczkę utrzyma się na takim wysokim poziomie. W ciągu dnia dzisiaj maksymalnie 27 kresek w Koninie, będzie słonecznie, jutro też będzie ciepło. Też jutro możemy spodziewać się 27 stopni na ziemi konińskiej, ale jutro po południu możliwe, że spadnie trochę deszczu i ta temperatura zleci w dół.
11: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
12: Witam po długim weekendzie. W poniedziałek po godzinie 8:00. Za chwilę o kolejnej próbie obsadzenia drzewami skweru przy Rondzie Miast Partnerskich w Koninie. Następnie o szkoleniu w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej na osiedlu Nowy Dwór. W tej godzinie także o najnowszym spektaklu Konińskiego Teatru Tańca. Będzie to sztuka poświęcona biskupowi, który wybudował zamek w Gosławicach. Przed 9:00 z kolei zaproszę mieszkanki Goliny na kurs samoobrony.

To będzie kolejne podejście do zagospodarowania terenu za blokiem Kosmonautów 2. W ostatnich latach posadzono tam dziesiątki kilkumetrowych drzew. Niestety zdecydowana większość zwyczajnie nie wypuściła na wiosnę liści. No tak niestety bywa, z tymi drzewami są niezwykle kapryśne. Teraz miasto ponownie chce zagospodarować trawnik w pobliżu ronda miast partnerskich, a chodzi dokładnie o skwer Solidarności z Narodem Ukraińskim u zbiegu ulic Poznańskiej i Kleczewskiej. Do października ma tam powstać łąka kwietna, posadzonych zostanie 630 krzewów oraz 30 nowych drzew. Będą to klony, sosny, jarząby, jałowce, róże, rokietnik i berberysy. Pozyskano na to dofinansowanie, a całość prac pochłonie 168 tysięcy.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
1: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
3: T-House Stal Kon w Koninie wykonuje profesjonalne usługi spawalniczo-monterskie. Na miejscu przy ulicy Wojska Polskiego 17 lub z dojazdem do klienta. Solidność, doświadczenie i dokładne wykonanie. Telefon 731 555 684. T-House Stal Kon w Koninie prowadzi także sklep z akcesoriami spawalniczymi, wypożyczalnią sprzętu, artykułami BHP, odzieżą ochronną i roboczą. Sklep przy ulicy Jana Pawła II 86 w Koninie.
4: Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
5: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w centrum meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych dostępne od ręki prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten

Każdy tę sztukę powinien mieć opanowaną w jednym małym palcu. Zatrzymanie akcji serca nie wybiera miejsca ani czasu. AED może uratować życie, ale czy wiemy, jak go użyć? Delegatura Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Koninie również posiada takie urządzenie, włączone do miejskiej sieci AED. I co ciekawe, jest to historycznie druga w Polsce po sieci krakowskiej. 15 czerwca o 17 WIL zaprasza na bezpłatne szkolenie z obsługi AED w siedzibie w Koninie przy ulicy Liliowej 9. Szkolenie poprowadzi lekarz Siergiej Duriagin, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii wraz z członkami Laboratorium Edukacji Ratownictwa ERLAB. Zachęcamy zatem Państwa do udziału.

0: Radio Lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Aleksander Zwieriew i Mila Andrijewa triumfatorami French Open. No to zerknijmy na rankingi. Niemiec umocnił się na trzecim miejscu, a Rosjanka awansowała na szóste. Iga Świątek jest wciąż trzecia, ale zejdźmy trochę niżej. Maja Chwanicka, finalistka French Open, jest oficjalnie 21. zawodniczką na świecie, czyli awansowała aż o 93 miejsca. Wczoraj przez cały dzień brudowała w zagranicznych mediach, gratulowali osobiście Andre Agassi czy John McEnroe. Być może takich gwiazd było więcej, ale tego już się nie dowiemy.
3: Nie wiem, bo ja nie odbieram nieznajomych numerów. I to nie robię od wielu, wielu lat już, więc może tak było, ale no nie jestem w stanie na to odpowiedzieć.
2: Maja Chwanicka po rozegraniu w Paryżu aż 10 meczów i dotarciu do finału zapowiedziała, że musi odpocząć, a plan brzmi prosto.
3: Lubię sobie poczytać książkę, jestem taką babcią chyba w środku jednak. Książka, herbata czy kawa, właśnie przyjaciele, rodzina.
2: Polka dziś wyląduje rano w Warszawie, na kort wróci najwcześniej w eliminacjach do Wimbledonu. Christian Eriksen znów zasłabł na boisku. Duński piłkarz w trakcie meczu towarzyskiego z Ukrainą zapał się za klatkę piersiową i upadł na murawę. Podobnie jak 5 lat temu na Mistrzostwach Europy. Kontynuował jednak karierę grając z wszczepionym kardiowerterem, mówi kardiolog sportowy profesor Łukasz Małek.
4: Ale skoro nie wyszczepiono tego urządzenia i on wciąż z nim grał, no to jakieś ryzyko nawrotu takiego zdarzenia u niego istniało. I być może on znał swoje ryzyko, akceptował je. To prawdopodobnie było podobne zdarzenie, tylko teraz nie doszło do pełnego zatrzymania na długo krążenie, bo zainterweniowało to urządzenie, ale to jednak trwa pewien czas, więc dochodzi do chwilowej utraty przytomności, po której on się ocknął.
2: Meczu jednak już nie wznowiono i po 70 minutach piłkarze zeszli do szatni przy prowadzeniu Duńczyków 2-1. Włoski nastolatek nie przestaje zachwycać. Andrea Kimi Antonelli wygrał prestiżowy wyścig o Grand Prix Monaco, 6. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. To jego 5. wygrana z rzędu w sezonie. Takiej serii przed 20 urodzinami nie miał jeszcze żaden kierowca w historii. Za zawodnikiem Mercedesa finiszowali Lewis Hamilton z Ferrari i Isaac Adjar z Red Bulla.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Warszawski Teatr Tańca przygotowuje premierę kolejnego spektaklu, a tym razem przedstawienie zobaczymy nie we wnętrzach zamkniętej sali Domu Kultury, ale na terenie Muzeum Okręgowego w Gosławicach. Wiersz na śmierć to sztuka, której inspiracją stała się postać Andrzeja Łaskarza z Gosławic, jednej z najwybitniejszych postaci związanych z historią naszego miasta, regionu i kraju. Jego życie i działalność staje się punktem wyjścia do choreograficznego eseju o tym, że dawanie nie jest stratą, lecz aktem tworzenia. Spektakl, do którego choreografię stworzyła Katarzyna Łapa-Istrzykowska, łączy lokalne dziedzictwo kulturowe z językiem teatru i tańca współczesnego. Premiera odbędzie się w formule Site Specific na terenie Muzeum Okręgowego w Koninie. 25 czerwca, godzina 19. I już teraz w muzeum można pytać o bilety.
1: Konin FM.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska SUP jednokomorowa Krivit aż 100 zł taniej, tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni 549 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Potrzebujesz jednych okularów do czytania, pracy i prowadzenia auta? W salonie Steel Optica w Koninie trwa promocja na okulary progresywne. Wybierz dwie pary okularów progresywnych. Szkła w drugiej parze, także przeciwsłoneczne, otrzymasz gratis. Odwiedź już dziś salon Steel Optika przy Chopina 21H. Okulary są wyrobem medycznym. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money.
10: Cherry Money?
9: Nowy Ekspres Los.
10: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
4: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej. Reklam.

Uwaga, panie z miasta i gminy Golina. W piątek zostanie przeprowadzony niezwykle przydatny kurs samoobrony dla kobiet. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z burmistrzem Mirosławem Durczyńskim zapraszają mieszkanki gminy 12 czerwca na godzinę 18:30 do hali widowiskowo-sportowej w Golinie. Wcześniej jednak trzeba się zapisać w MOPS-ie. Partnerami wydarzenia są Biblioteka Publiczna, Komisariat Policji, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespół Interdyscyplinarny. Opanowanie technik samoobrony zdecydowanie zwiększa poczucie bezpieczeństwa. Kobiety są w stanie same odeprzeć atak, jak również ochronić na przykład swoje dziecko.

0: 5 warunków pokoju na Ukrainie, proponuje Wołodymyr Zełenski. Niecodzienny festiwal, cały Poznań grał na ukulele. Hiszpania, Anglia, Francja i Niemcy największymi faworytami mundialu, przynajmniej dla naukowców.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mocny głos Zełenskiego i 5 warunków pokoju na Ukrainie. Warunki konieczne do zakończenia wojny przedstawili przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Ukrainy. Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla Sky News deklaruje: nie umrzemy po cichu. Prezydent Ukrainy zasygnalizował, że Kijów jest gotowy do kolejnych ataków na cele położone w głębi Rosji, podobnych do niedawnego uderzenia na Petersburg. Nasza odpowiedź jest taka, że nie umrzemy po cichu, ale odpowiemy. Będziemy silni każdego dnia. To prawda. Prezydent Ukrainy potwierdził też, że skontaktował się z nim Roman Abramowicz, powiązany z Kremlem oligarcha i były właściciel londyńskiego klubu piłkarskiego Chelsea. Biznesmen miał wyrazić chęć bycia mediatorem między Moskwą a Kijowem. Rusza kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem. To dobrowolne szkolenie wojskowe, przede wszystkim dla osób w wieku od 18 do 35 lat. Trwa 4 tygodnie. Wojsko płaci uczestnikom 6 tysięcy złotych brutto. Zapewnia też zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie. Chętni mogą się zgłaszać przez internet, telefonicznie lub osobiście w wojskowych centrach rekrutacji. Wynajem mieszkania po niższej cenie w zamian za jego wyremontowanie. Samorządy oferują program Mieszkanie na Remont. Właśnie rusza nabór do takiego programu w Łodzi. Zainteresowanie jest duże, dlatego mieszkań będzie więcej. Bartosz Kądziołka.
2: Rok temu mieszkań było 11, a wniosków 150, dlatego w tym roku mieszkań jest 30. Zasada jest prosta. Wybieramy mieszkanie, robimy w nim remont na własny koszt i w swoim guście i z uwzględnieniem wskazówek miasta. Podobnie jak rok temu, mieszkania można było wcześniej zobaczyć, mówi wiceprezydent miasta Adam Wieczorek.
3: Zobaczyli, jaki jest zakres remontu. Policzyli, czy im się opłaca mieć w zasadzie dożywotnio mieszkanie, bo w cenie czynszu 1/4 rynkowe i liczby wskazują, że to się wszystko kalkuluje.
2: Lista mieszkań i zakresy remontów dostępne są na stronie magistratu. Wnioski będzie można składać przez 5 dni do 12 czerwca. Miasto zapowiada kolejne edycje programu.
0: A podobne programy na różnych zasadach działają w wielu innych polskich miastach, m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Festiwal Ukulele w Poznaniu. Setki muzyków grało wspólnie przez kilka dni w centrum miasta. Z uczestnikami rozmawiał Adam Kaźmierczak.
4: Co takiego jest w ukulele, że po prostu chce się na tym grać? Słyszałem, że to jest najradośniejszy instrument świata.
5: No właśnie, wydaje się, że jest mały, śmieszny. Nasze paluszki jak takie pchły po tych czterech strunach przeskakują.
6: Jestem tutaj od 4 lat jakoś i za każdym razem wspaniale.
4: Dziś ostatni dzień, no tej ostatniej edycji, to co? Rozumiem, że dzisiaj tak do pieca ostro da się.
7: Ostro do pieca, zgadzam.
6: Taki jest plan.
0: Festiwal odbywał się co roku od 10 lat i to koniec. Organizatorzy zapowiedzieli, że był ostatni. Reprezentacje Hiszpanii, Anglii, Francji i Niemiec mają największe szanse na piłkarskie mistrzostwo świata. Symulacje przeprowadzili naukowcy z uniwersytetów w Innsbrucku i Dortmundzie. Mundial zaczyna się już w czwartek. Mecze wieczorem i w nocy naszego czasu, bo turniej organizują wspólnie Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. Polska na mistrzostwo świata szans nie ma żadnych, bo na mundialu tym razem nie wystąpi.
1: Konin FM. Pogoda.
8: Mamy już 20 kresek na termometrach w Wielkopolsce. 18 km na godzinę to porywy wiatru w naszym województwie, a 1021 hektopaskali wynosi ciśnienie i ono będzie jeszcze przez troszeczkę takie wysokie, a potem zacznie spadać nie za dużo, bo na 1014 hektopaskalach zatrzyma się pod wieczór. W ciągu dnia w Koninie dzisiaj maksymalnie 27 kresek, będzie słonecznie, jutro też 27 stopni, ale jutro taka temperatura dotrze sobie do godzin popołudniowych i potem popołudniem może niestety spaść troszkę deszczu. Chociaż wiemy, jak to z naszymi opadami w okolicy, że mówią, że będzie padało, a będzie coś tam lekko pewnie kropiło. W każdym razie jutro po południu może ta temperatura z 27 kresek, które osiągniemy dziś, jutro może ona popołudniem zlecieć w dół. Ale nie za dużo.
9: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
10: Witam po długim weekendzie. W poniedziałek po 9 na początek już za chwilę będzie o zakazie wstępu do parku Tura. Potem zaproszę do Żychnina na noc detektywistycznych zagadek. Następnie o spółdzielni socjalnej, która powstaje w Kleczewie. Podobnie jak ta w Żgowie ma zajmować się przestrzenią publiczną. Na koniec zaproszę do Łężyna na spotkanie o tym, jak czasem niełatwo jest zrozumieć mężczyznom kobiety i kobietom mężczyzny.

0: dzisiaj nie można wchodzić do parku Tura. Ten zielony obszar na osiedlu Wyzwolenia w Turku pozostanie niedostępny co najmniej do środy włącznie. A powodem zamknięcia parku była konieczność przeprowadzenia oprysków preparatami grzybobójczymi drzew z gatunku platan klonolistny w celu zahamowania rozrostu choroby zwanej antraknozą, która jest grzybową chorobą platana. Władze Turku zwróciły się do mieszkańców oraz ich czworonożnych pupili, by nie przebywali w najbliższym czasie na terenie parku. Producent środka, który jest tam stosowany w opryskach, zaleca zakończenie okresu karencji wraz z całkowitym wyschnięciem preparatu na roślinach. A antraknoza wywołuje zamieranie pędów i przedwczesne opadanie liści, co może prowadzić do uschnięcia całych drzew. Stąd konieczność zabiegów ratujących park Tura.
1: Konin FM. Konin FM.
2: Reklama. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
5: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w Centrum Meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych dostępnych od ręki prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się!
6: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
7: To miejsce czeka na twoją reklamę. Napisz do nas reklama@konin.fm.
2: Reklama.
1: Konin FM 104.1.

Najbliższy weekend w gminie Stare Miasto zapowiada się bardzo ciekawie. 13 czerwca w Pałacu Bronikowskich w Żychlinie odbędzie się Noc Zagadek. Jeżeli lubicie escape roomy, zagadki, rywalizację i walkę z czasem, to ta propozycja jest właśnie dla Was. Jak zawsze za scenariusz gry odpowiadać będzie niezastąpiony pisarz i detektyw Krzysztof Petek. Będziemy poszukiwać ukrytego skarbu gdzieś na terenie Żychlina do późnych godzin nocnych. Każdy kolejny trop i rozwiązane zadanie będzie wskazówką, która w końcu doprowadzi zwycięską drużynę do upragnionego celu. Zapisy na sobotnią Noc Zagadek w Żychlinie prowadzi Staromiejska Biblioteka. Konin FM.

0: świeże, lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Spektakularny awans o 93 pozycje. Maja Chwalińska jest już oficjalnie 21. rakietą świata. Oczywiście zawdzięcza to kapitalnej dyspozycji w Paryżu, gdzie startujące z eliminacji dotarła do finału wielkoszlemowego French Open. W nim przegrała z Mirą Andrzejewą, która awansowała na 6. miejsce. W pierwszej trójce bez zmian prowadzi Aryna Sabalenka przed Ileną Rybakiną i Igą Świątek. U mężczyzn też bez zmian prowadzi Jannik Sinner, drugi jest Carlos Alcaraz, a trzeci Aleksander Zwieriew, który wczoraj sięgnął po upragniony wielkoszlemowy tytuł. W finale Rolanda Garrosa pokonał Włocha Flavio Cobollego 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Już tylko 4 dni dzielą nas od rozpoczęcia mundialu. Większość uczestników sprawdza formę w meczach sparingowych. Chorwacja pokonała Słowenię 2-1, Maroko zremisowało z Norwegią 1-1, Ekwador pokonał Gwatemalę 3-0, a Kolumbia i Jordanię 2-0. Mecz Danii z Ukrainą przerwano po 70 minutach przy prowadzeniu gospodarzy 2-1. Powodem było drugie w karierze zasłabnięcie na murawie Christiana Eriksena. Duńczyk wrócił jednak do szatni o własnych siłach, ale pojechał do szpitala na badania. Amerykanki i Łotysze mistrzami świata w koszykówce 3-3. W finałach turnieju w Warszawie USA wygrały z Australijkami 21-20, a Łotwa była lepsza od Niemców, pokonała ich 20-15. Świetny weekend w Pucharze Świata w kajakarstwie górskim dla Klaudii Zwolińskiej. W piątek była w Pradze druga w swojej koronnej konkurencji K1. Wczoraj również była druga, ale tym razem w krosie.
3: Dla mnie jest to dość ciężka dyscyplina ze względu na to, że jestem typową slalomistką. Ja lubię być sama, lubię techniczne elementy, a tutaj na krosie trzeba się napierniczać z innymi. No ja tego nigdy nie lubiłam, ale się przestawiłam troszeczkę, zmieniłam moje nastawienie i teraz jest mi troszeczkę łatwiej. Po prostu nastawiam się bardzo mocno bojowo. Nie wiem, chyba do bokserek przyjęłam po prostu za jakieś zapędy.
2: W Salomie Zwolińska przegrała z Australijką Jessica Fox, a w krosie uległa jedynie francuzce Camille Prigent. Holenderka Demi Vollering zwyciężyła w zakończonym Saluzzo wyścigu kolarskim Giro d'Italia. Na ostatnim etapie była czwarta, ale dotychczasowa liderka, jej rodaczka Anna van der Breggen, była wprawdzie szósta, ale straciła ponad 2,5 minuty do czołówki i musiała oddać różową koszulkę liderki.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Jest nowy pomysł dla gminy Kleczew. Spółdzielnia socjalna. Od dłuższego czasu urzędnicy analizują rozwiązania, które mogłyby jeszcze bardziej usprawnić funkcjonowanie miasta i gminy oraz zwiększyć możliwości organizacyjne samorządu. Jednym z nich jest utworzenie w Kleczewie spółdzielni socjalnej, która mogłaby realizować zadania związane m.in. z utrzymaniem terenów zielonych i innymi pracami wykonywanymi obecnie przez osoby odpowiedzialne za ten obszar. Podobne rozwiązanie od lat sprawdza się w gminie Żgów. Daje to większą elastyczność działania, pozwala skuteczniej organizować pracę oraz stwarza możliwość pozyskiwania dodatkowych środków zewnętrznych na rozwój działalności. W tej chwili samorząd jest na etapie poszukiwania osób, które posiadają doświadczenie organizacyjne, przedsiębiorcze lub menedżerskie i byłyby zainteresowane zaangażowaniem się w tworzenie oraz wprowadzenie takiego podmiotu. Jeśli ktoś chciałby spróbować sprostać takiemu wyzwaniu, to proszę, może śmiało zgłosić się do burmistrza Kleczewa.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
3: Jazda! Jazda! Lewo! Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe, HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
4: Zielona! Paliwo, że pszczoła nie siada! Wysokiej jakości paliwo. Ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
5: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.

Klub seniora Bekeriada zaprasza wszystkich zainteresowanych na wyjątkowe spotkanie poświęcone różnicom w komunikacji kobiet i mężczyzn. Porozmawiamy o tym, dlaczego często mówiąc to samo rozumiemy zupełnie co innego oraz jak emocje, doświadczenia i sposób wyrażania myśli wpływają na wzajemne relacje. Spotkanie będzie okazją do ciekawych rozmów, wymiany spostrzeżeń i spojrzenia na codzienną komunikację z odrobiną humoru oraz refleksji. Poprowadzi je Andrzej Wasilewski, autor i tłumacz książek Kapitan, Żeglarz Leśniczy, a także pasjonat gotowania. To już pojutrze w środę o 18:00 w filii Łężyn Konińskiej Biblioteki Publicznej.

0: Ciężarówka przewróciła się na autostradzie, blokuje A4. Kolejna wymiana ognia między Iranem a Izraelem. Powstaje największa w Polsce makieta kolejowa. Odwzoruje wszystkie województwa.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Poważne utrudnienia na autostradzie A4 na Śląsku. W Gliwicach przewróciła się ciężarówka. Przewoziła paszę, ładunek wysypał się na drogę i blokuje pasy ruchu w kierunku Wrocławia. Kierowca nie odniósł poważnych obrażeń, ale utrudnienia potrwają z pewnością kilka godzin. Obywatel Turcji, który miał spowodować pod Warszawą śmiertelny wypadek, będzie dziś przesłuchany. Do zdarzenia doszło w weekend w Ząbkach. 37-letni taksówkarz zajechał drogę innemu kierowcy. Chciał skręcić w lewo z prawego pasa. Uderzył w niego prawidłowo jadący samochód, który potem dachował i uderzył w słup sygnalizacji. Mówi Kamil Sobutka ze stołecznej policji.
2: Uderzenie było tak duże, że pojazd został rozerwany na pół.
0: Dwie osoby w wieku 22 i 23 lat zginęły. W szpitalu walczy o życie trzeci z poszkodowanych. Zatrzymany kierowca taksówki z aplikacji był trzeźwy. Przemysław Czarnek zażądał dymisji rządu Donalda Tuska. Powodem są słowa wiceministra nauki Karola Szeptyckiego, który porównał członków UPA do żołnierzy wyklętych. Czarnek, wskazywany przez Prawo i Sprawiedliwość jako kandydat na przyszłego premiera, ocenił, że obecność Szeptyckiego w rządzie jest potężnym skandalem. Izraelskie siły powietrzne zaatakowały środkowy i zachodni Iran. To pierwsze naloty od zawieszenia broni, które nastało wiele tygodni temu. Był to odwet za irański ostrzał Izraela, mimo że prezydent USA Donald Trump wzywał Izrael do powstrzymania się od uderzenia. Spada zainteresowanie turystów Bieszczadami, twierdzą lokalni przedsiębiorcy. W hotelach w długi weekend było około 30% obłożenie, mówi Łukasz Wojtas z Mariny Polańczyk.
3: Jeśli chodzi o samo zainteresowanie mariną czy glampingiem, no to nie jest pełne.
0: Bieszczadzki WOPR potwierdza, w porównaniu z ubiegłym rokiem turystów było wyraźnie mniej. Ratowniczka Anna Krygowska liczy na poprawę.
4: W porównaniu z rokiem ubiegłym na pewno turystów teraz jest mniej, ale mamy nadzieję, że też turyści się zjadą. Na wodzie widzimy bardzo dużo żaglówek.
0: Złą sławę przyniosły regionowi ubiegłoroczne ataki niedźwiedzi. Branża turystyczna liczy na to, że wysokie ceny biletów lotniczych skłonią turystów do większego zainteresowania Bieszczadami. W Lublinie powstaje największy w kraju model makiety kolejowej. Ma odwzorować wszystkie 16 województw i przybliżyć infrastrukturę, topografię i charakterystyczne obiekty poszczególnych regionów. W planach są także elementy interaktywne. Mówi Sebastian Rzepa, pomysłodawca i konstruktor makiety.
5: To, co my budujemy, to nie odwzorowujemy terenu 1:1. Są to wybrane charakterystyczne obiekty, miejsca z danego województwa połączone fikcyjnym terenem, tak żeby to cieszyło oko, żeby było interaktywne.
0: Otwarcie pierwszej z 16 planowanych części makiety na początku przyszłego roku. Artyści odznaczeni medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Minister Kultury Marta Cienkowska wręczyła je w Opolu piosenkarkom Krystynie Prońko i Renacie Przemyk. Odznaczenie dostał też Bogdan Olewicz, autor nieśmiertelnych tekstów dla Perfektu. Autobiografia, Nie płacz, Ewka i Chcemy być sobą to jego dzieła. Podobnie wykonywany przez Urszulę Malinowy Król.
1: A co w regionie?
6: To już w tym tygodniu 2700 młodych artystów z Polski, Słowacji, Bułgarii, Ukrainy, Niemiec, Izraela, Malty, Włoch, Mołdawii i Czech lada dzień przyjedzie do Konina. W mieście trwają ostatnie przygotowania do Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca. To najstarsza i największa tego rodzaju impreza w naszej części Europy. Uczestnicy zjadą do miasta już pojutrze, w środę. Co roku to olbrzymie wyzwanie logistyczne, by przenocować ich i sprawnie przeprowadzić prezentacje konkursowe, a te, jak zawsze, będą podzielone na dwie duże sale domów kultury, czyli na Oscars oraz na Konińskie Centrum Kultury. Jury będzie musiało przesłuchać 117 wokalistów w 6 kategoriach oraz ocenić 157 choreografii tanecznych. Przypomnijmy też o tych atrakcjach, które będą dostępne dla wszystkich mieszkańców Konina. W czwartek wieczorem na Placu Niepodległości w centrum miasta wystąpią Wojownice Światła Sylwii Dziardziel oraz Wiktor Waligura. Po tych koncertach taneczne rytmy zapewni DJ Raf Mix. W ciągu całego festiwalowego tygodnia przewidziano także wydarzenia w Parku Chopina na Starówce oraz festiwalowe miasteczko w centrum Konina. Z dokładnym programem można zapoznać się na stronie internetowej miasta, także na stronie Konińskiego Centrum Kultury oraz pod adresem festiwaldziecięcy.pl. Wydarzenie zakończy biletowany koncert galowy, podczas którego obejrzymy występy najlepszych młodych artystów. Finał odbędzie się na Placu Akademii Nauk Stosowanych na Morzesławiu. Galę 46. edycji MDFPiT poprowadzi ponownie aktor Adam Zdrójkowski. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do aktywnego włączenia się w to wydarzenie.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Od 20 do 26 stopni dzisiaj. Najcieplej będzie na południowym zachodzie Polski. W całym kraju zachmurzenie umiarkowane, możliwe przejaśnienia, a w niektórych miejscach na północnym wschodzie Polski przelotne opady deszczu, nawet burze. Ciśnienie wysokie, około 1020 hektopaskali.

0: Kolin FM, najbardziej roztańczone radio w regionie, w nowym tygodniu. Mam nadzieję, że po długim weekendzie całkiem nieźle wypoczęliście. Ja nazywam się Olaf Kaszyński, witam was po 10 w poniedziałek 8 czerwca w imieniny Seweryna i Medarda. Dzień informatyka, dzień oceanów, dzień cyrku bez zwierząt i światowy dzień guza mózgu. Słońce od 4.16 do 20.53, dzień trwa 16 godzin i 37 minut. Długie czerwcowe dni jeszcze cały czas przed nami i ten czerwiec szczególnie chyba najmłodsi lubią najbardziej. Ja zapraszam bardzo serdecznie na nasze spotkanie. W tej godzinie zaglądamy do Krzysztofa Cugowskiego. Bądźcie z nami.
1: Kolin FM, najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: 104.1.
1: Okazuje się, że nawet największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej nie zawsze mogą liczyć na wysoką emeryturę. Krzysztof Cugowski, legenda zespołu Budka Suflera, zdradził, że po wszystkich waloryzacjach jego świadczenie z ZUS wynosi około 1700 zł miesięcznie. Sam artysta podchodzi do tego z dużym dystansem i humorem, ale przyznaje, że z takiej kwoty trudno byłoby spokojnie żyć. Dlatego mimo wieku emerytalnego nadal pozostaje aktywny zawodowo. I co ciekawe, ważnym źródłem dodatkowych dochodów są dziś dla niego tantiemy i odtworzenia utworów w serwisach streamingowych. Potrafią one przynieść nawet około 10 000 zł miesięcznie. To pokazuje, jak bardzo zmienił się rynek muzyczny i że

0: a także zajęcia, które rozweseleją każdy dzień. Opiekę sprawuje wykwalifikowany, serdeczny personel. Informacje: telefon 794 904 902 i 794 205 551. Zapraszamy!
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100

0: Szczegółach i na kastorama.pl.
1: Ależ losy.
2: Ale co?
1: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w centrum meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych dostępnych od ręki prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się!
4: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej. Reklama.
5: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Miasto Turek podejmuje kolejne kroki w związku z gryzoniami na rynku. Przypomnijmy, mieszkańcy zaczęli zgłaszać urzędnikom obecność szczurów. Już przed długim weekendem zebrał się sztab Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, porządek publiczny oraz utrzymanie czystości na terenie Turku. Omówiono wtedy dotychczas podjęte działania oraz ustalono kolejne kroki mające na celu ograniczenie występowania gryzoni. I tak jednym z nich jest usunięcie betonowych koszy na śmieci znajdujących się na rynku. W ich miejsce tymczasowo wstawiane są kosze zastępcze wykonane z tworzywa sztucznego, które ograniczają dostęp gryzoni do odpadów. To rozwiązanie ma funkcjonować do czasu zakupu nowych koszy. Na terenie Turku rozmieszczone zostały również specjalistyczne urządzenia wykorzystywane do deretyzacji. Dla bezpieczeństwa mieszkańców zostały one odpowiednio zabezpieczone i tu służby apelują, by tych urządzeń nie dotykać, nie otwierać oraz ich nie przestawiać. W związku z pojawiającymi się sygnałami dotyczącymi obecności gryzoni podjęto również decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej akcji deratyzacyjnej na terenie całego miasta. Będzie stanowiła uzupełnienie standardowych działań realizowanych w ciągu roku. Sytuacja w Turku na bieżąco jest monitorowana. Służby przypominają również, że nie należy wyrzucać resztek jedzenia do kanalizacji ani pozostawiać odpadów żywnościowych w miejscach do tego nieprzeznaczonych, na trawnikach na przykład. Właściciele nieruchomości proszeni są o korzystanie z zamkniętych pojemników na odpady, natomiast właściciele lokali gastronomicznych o regularne opróżnianie oraz właściwe gospodarowanie odpadami. Powiaty Kolski i Koniński albo gminy Chodów, Kazimierz Biskupi, Tuliszków, Powic, Ostrowite, Lądek, Słupca czy Kłodawa to tylko część z 53 samorządów, które już zdecydowały się wesprzeć finansowo trwającą w Poznaniu budowę nowego gmachu Muzeum Powstania Wielkopolskiego. To inwestycja bardzo ważna z punktu widzenia historii całego naszego regionu, stąd do jej realizacji dorzucają się również prywatni mieszkańcy województwa. Każdy z nas może nabyć cegiełki o nominałach 100, 200, 500 oraz 1000 zł. Widnieją na nich wizerunki postaci zasłużonych dla powstania wielkopolskiego: generała Stanisława Taczaka, generała Józefa Dowbor-Muśnickiego oraz Ignacego Jana Paderewskiego. Na cegiełce o nominale 100 zł znalazła się grafika przedstawiająca pierwszy pułk strzelców wielkopolskich. Od początku sprzedaży Wielkopolskie Muzeum Niepodległości spieniężyło już 1912 cegiełek i 13 certyfikatów na łączną kwotę ponad 538 tysięcy zł. Dzięki pieniądzom ze sprzedaży cegiełek muzeum kupiło m.in. bardzo rzadki mundur niemieckich jednostek oraz unikatową klamrę pasa z umundurowania powstańców styczniowych. Cegiełki można kupić na stronie tobilet.pl oraz stacjonarnie w Poznaniu. Z kolei lokalne samorządy z naszego województwa przekazały na budowę obiektu w sumie 1 300 000. Przypomnijmy, że nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego ma kosztować blisko 400 milionów. Zbliża się pyszne wydarzenie pod naszym patronatem na Bulwarze Nadwarciańskim. Już od piątku do niedzieli Konin stanie się miejscem, które połączy smaki, kulturę i kulinarne inspiracje z różnych stron świata. Przez 3 dni mieszkańcy regionu będą mogli uczestniczyć w aż 3 festiwalach, tworzących jedno wielokulturowe święto smaków. Będzie festiwal azjatycki, który zabierze nas w podróż po smakach Dalekiego Wschodu. Tam na stoiskach pojawią się dania inspirowane kuchnią japońską, tajską, chińską i koreańską. Aromaty trawy cytrynowej, imbiru, chili i orientalnych przypraw stworzą prawdziwy klimat azjatyckiego street foodu. Będzie też festiwal smaków świata, który pozwoli odkryć kuchnie z różnych zakątków globu. Na uczestników czekać będą aromatyczne street foody, lokalne specjały oraz autorskie interpretacje popularnych dań z wielu krajów. To będzie doskonała okazja, by spróbować nowych smaków i odbyć kulinarną podróż bez opuszczania naszego miasta. Będzie też coś wyłącznie dla pełnoletnich, czyli festiwal trunków rzemieślniczych. Na miejscu będzie można spróbować autorskich trunków z różnych stron świata, często takich niedostępnych w regularnej sprzedaży. I to będzie weekend pełen smaków, aromatów oraz wyjątkowej atmosfery na naszym Bulwarze Nadwarciańskim w Starym Koninie. Wydarzenie odbędzie się w piątek 12 czerwca w godzinach 15-21, w sobotę od 12 do 21 i w niedzielę 14 czerwca od południa do godziny 18. Zapraszamy.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że

0: Kolin FM na 104.1. Kolejne hity, kolejne ciekawe informacje z naszego regionu. A tym razem Poznań ma swojego wyjątkowego reprezentanta w ogólnopolskim konkursie Drzewo Roku. Mowa tu o dębie szypułkowym o imieniu Krzysztof, który rośnie na wildzie i ma imponujące od 250 do nawet 300 lat. To prawdziwy świadek historii. Przetrwał m.in. dwie wojny światowe i powstanie wielkopolskie. Jak podkreślałem opiekunowie drzewa, Krzysztof ma nawet swoje dzieci, bo z jego żołędzi wyhodowano młode dęby. Teraz walczy o głosy mieszkańców i nie tylko. Zaprasza do tego szczególnie Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu, bowiem to jedyne poznańskie drzewo w finale. Od 1 do 30 czerwca trwa jeszcze internetowe głosowanie organizowane przez klub Gaja. To piękna historia pokazująca, że czasem największe skarby miasta nie stoją w muzeach, tylko rosną tuż obok nas.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska SUP jednokomorowa Krivit aż 100 zł taniej, tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni 549 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama w internecie? Klikasz i zamykasz. Reklama w telewizji? Przerwa na herbatę. Reklama w prasie? A kto dziś czyta gazety? Reklama w radio. Radio jest wszędzie. W samochodzie, w pracy, w domu. Radio nie przeszkadza. Radio towarzyszy. Reklama radiowa ma największy wskaźnik zapamiętywalności i zaufania. Bo głos w radiu to głos zaufanego znajomego. Radia codziennie słucha 19 milionów słuchaczy i spędza przed odbiornikami ponad 4 godziny dziennie. To więcej niż przed telewizorem i w sieci. Radio to więcej niż dźwięk. To emocje. To sprzedaż. To Twój klient na wyciągnięcie ręki. Postaw na radio Konin FM. Więcej na iloveradio.pl.
2: Reklama.
5: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Kibice przywitali Maję Chwalińską. Gwiazda tenisa wróciła z Paryża. Rekordowo wzrosło zainteresowanie bronią. Wydano więcej zezwoleń. Dżemy mają mieć więcej owoców, a miody będą lepiej opisane. Wchodzi w życie dyrektywa śniadaniowa.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kilkadziesiąt osób zebrało się na lotnisku Chopina w Warszawie, by przywitać wracającą do kraju Maję Chwalińską. Nasza nowa gwiazda tenisa w sensacyjnym stylu dostała się do finału wielkoszlemowego turnieju Rolanda Garrosa. Pokonała najdłuższą możliwą drogę przez eliminację. Zgromadzeni w hali przylotów nie kryli wzruszenia, choć nie wszyscy jeszcze dziś rano planowali zobaczyć tenisistkę.
2: No akurat nie po Maję, a po brata.
3: Okej, okay, ale przy okazji.
2: Jest ten przypadek.
3: Ale jest frajda, że przy okazji.
2: Fajnie, tak. Dopiero teraz kojarzyłem, że Maja przylatuje. W radiu słyszałem, jak żeśmy jechali. Bardziej kibicowałem słuchając, jak oglądając, bo nie jestem za tenisem, ale może Maja pójdzie
3: w
2: ślady.
3: Tak? Gracie w tenisa, czy nie?
4: No, ja gram.
3: Tak myślałem, że przynajmniej jedna z was. Czy ty wcześniej słyszałaś to nazwisko, jako ktoś, kto gra w tenisa?
4: No ogólnie słyszałam, ale no, była to osoba, która nie była absolutnie w czołówce i no na pewno jest to takie bardzo niespotykane.
3: Liczycie na autograf?
4: Liczymy.
3: A macie przygotowane jakieś kartki, długopis, coś?
4: No nie, w sumie, ale przygotujemy.
0: Kibicami i podróżnymi zebranymi na lotnisku Chopina w Warszawie rozmawiał reporter Tomasz Fęckę. Rząd Węgier ogłosił, że w związku z postępowaniem w sprawie azylu Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego wzywa ich, by osobiście złożyli wyjaśnienia. Jeśli się nie stawią, decyzje zapadną bez nich, pisze o tym Gazeta Wyborcza. To pierwsze oficjalne stanowisko nowych władz Węgier w sprawie polityków ściganych za przestępstwa, którym rząd Viktora Orbana udzielił azylu. Polscy śledczy chcą postawić politykom zarzuty za aferę Funduszu Sprawiedliwości. Rekordowo wzrosło zainteresowanie bronią w Polsce. W ciągu roku wydano 51 tysięcy pozwoleń. Podpułkownik rezerwy dr Tomasz Białek, były funkcjonariusz służb specjalnych, nie ma wątpliwości. To reakcja na wojnę za naszą wschodnią granicą.
5: Rośnie odpowiedzialność, jakie poczucie osobistego bezpieczeństwa za państwo. Zawsze jest to związane z poziomem zagrożenia. W związku oczywiście z tym, co się dzieje na wschodzie, co nie jest zaskoczeniem, ten poziom zagrożenia wzrósł, więc niektóre osoby postanowiły na to zareagować akurat w taki sposób, żeby posiąść jakieś bazowe umiejętności strzeleckie.
0: Ekspert wskazuje też na lukę w prawie. Tak zwana broń czarnoprochowa dostępna jest bez żadnych pozwoleń, a jest śmiertelnie groźna. Ósmoklasiści zdają dziś egzamin z języka polskiego. Ci, którzy z powodów niezależnych od siebie nie mogli podejść do egzaminu w maju. Jutro będzie matematyka, a pojutrze język obcy. Wyniki zostaną ogłoszone 3 lipca. Dżemy mają mieć więcej owoców, a miody będą lepiej opisane. W połowie czerwca wchodzą w życie unijne przepisy, tak zwana dyrektywa śniadaniowa. Zmiany dotyczą m.in. produkcji dżemów i galaretek, mówi adwokat Artur Dejnowicz.
6: Dyrektywa zobowiązuje producentów do zwiększonej ilości owoców w przypadku produkcji na 1 kg produktu. Obecnie jest to 350 gram na 1 kg produktu. Po wejściu w życie dyrektywy 1 kg produktu będzie musiał być wyprodukowany przynajmniej z 450 gram owoców, a w przypadku produktów ekstra nawet z 0,5 kg.
0: Zmiany dotyczą także miodów. Etykiety miodu będą musiały wyraźnie określać kraje pochodzenia, również mieszanek miodów, wraz z procentową zawartością miodu z każdego z krajów.
1: A co w regionie?
7: Państwowa Szkoła Muzyczna 1. i 2. stopnia w Koninie imienia Ignacego Jana Paderewskiego zaprasza wszystkie chętne zespoły kameralne z regionu całej Wielkopolski do wspólnego muzykowania podczas 9. Festiwalu Kameralne Lato w Żychlinie, który odbędzie się 16 czerwca o godzinie 17 w Pałacu Bronikowskich w gminie Stare Miasto. Dozwolone są wszelkie konfiguracje instrumentalne oraz instrumentalno-wokalne, a wybór repertuaru pozostaje całkowicie dowolny. Po zakończeniu części koncertowej organizatorzy zapraszają wszystkich uczestników na wspólne spotkanie integracyjne przy ognisku, które będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń. Koordynatorem wydarzenia jest Jacek Fabiniak. Zgłoszenia można przesłać mailem, szczegóły na profilu społecznościowym Konińskiej Muzycznej. Tymczasem w sobotę odbędzie się pierwszy dzień Gosławic. Właśnie wtedy zadebiutuje coś, czego w Koninie jeszcze nie było, koło gospodyń i gospodarzy miejskich. Za ich sprawą będzie można skosztować między innymi żuru gosławskiego. Będą darmowe dmuchańce i występy lokalnych artystów. To wszystko 13 od godziny 15 na parkingu szkoły w Gosławicach podczas Święta Gosławic. Prowadzona będzie także dobroczynna zbiórka na rzecz Mata Zbierskiego, chłopca, który zmaga się z afazją i niepełnosprawnością intelektualną. Tego samego dnia wieczorem z Gosławic wystartuje towarzyski bieg w poszukiwaniu kwitnącej paproci na dystansach od 7 do 21 km przez Puszczę Mieniszewską.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dziś od 20 do 26 stopni. Pogoda raczej łagodna, tylko na północnym wschodzie możliwe opady deszczu, miejscami niewykluczone burze. Jutro upał aż do 28 stopni, ale jutro burze mogą przechodzić prawie nad całym krajem.

0: 4.1.
1: Ja witam was serdecznie po godzinie 11:00, tu Konin FM na 104.1 w poniedziałek. Niektórzy zmęczeni wspierają się drugą, niektórzy nawet trzecią kawą, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby być może trochę puścić wodze fantazji i pomyśleć o tym, co będziemy robić w piątek, w sobotę, a być może już dziś wieczorem, albo trochę nawet dalej wybrnąć w przyszłość, co będziemy robić na urlopie. Jeśli macie plany, chętnie o nich usłyszę. A my dziś słyszymy się w imieniny Seweryna i Medarda. Dzień oceanów, dzień cyrku bez zwierząt, dzień guza muzy i dzień informatyka. Niektórzy kojarzą informatyka z tego, że potrafi powiedzieć, a próbowałeś wyłączyć i włączyć? No i bardzo często okazuje się, że to rozwiązuje problemy, ale okazuje się także, że bardzo często jednak ta specjalistyczna wiedza informatyczna wygrywa, bo jednak trzeba pogrzebać w miejscach, o których nie każdy by pomyślał. Dzisiaj w kalendarzu trzy przysłowia. Czasem i na świętego Medarda wiosna jeszcze przytwarda, gdy deszcze w dzień świętego Medarda padają, do dni 40 często krośnie ustają. I gdy Medard z deszczem przybywa, tak samo jest we żniwa. Zostańcie z Konin FM na 104.1. Ja w tej godzinie zajrzę do charytatywnego festynu dla Ani Nowaczek w Ostrowie.
0: Nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w Centrum Meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych dostępnych od ręki prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się.
2: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
3: Reklama w internecie? Klikasz i zamykasz. Reklama w telewizji? Przerwa na herbatę. Reklama w prasie? A kto dziś czyta gazety? Reklama w radio. Radio jest wszędzie. W samochodzie, w pracy, w domu. Radio nie przeszkadza. Radio towarzyszy. Reklama radiowa ma największy wskaźnik zapamiętywalności i zaufania. Bo głos w radiu to głos zaufanego znajomego. Radia codziennie słucha 19 milionów słuchaczy i spędza przed odbiornikami ponad 4 godziny dziennie. To więcej niż przed telewizorem i w sieci. Radio to więcej niż dźwięk. To emocje. To sprzedaż. To Twój klient na wyciągnięcie ręki. Postaw na radio Konin FM. Więcej na iloveradio.pl.
2: Reklama.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Pod hasłem czas obronić małżeństwo, czas ochronić życie. W nadchodzącą niedzielę w Lichaniu przejdzie Marsz dla Życia i Rodziny. Zacznie się 14 czerwca w południe o mszy w Bazylice sprawowanej w intencji małżeństw pragnących potomstwa. Po niej uczestnicy przejdą sanktuaryjnymi alejkami rozważając różaniec. Pochód zatrzyma się potem przed pomnikiem Jana Pawła II. I zmieniamy temat, jak zawsze po długim weekendzie. W niejednym wielkopolskim szpitalu brakuje krwi. Dlatego zachęcamy do udziału w terenowych akcjach. W środę w budynku przychodni przyszpitalnej w Słupcy to od rana, w piątek po południu na parkingu Centrum Handlowego w Starym Mieście koło Konina, w sobotę w Ślesinie, a w niedzielę w Kramsku. Można też każdego dnia roboczego odwiedzić punkt w szpitalu przy Wyszyńskiego w Nowym Koninie. Tymczasem sprawdźmy, co w tym miesiącu wydarzy się podczas dni przedcza. Zaplanowano tam sportowe emocje w postaci turnieju sołectw w piłce nożnej, koncert gwiazd z muzyki disco pola, wśród nich D-Bomb oraz Massimo, występy lokalnych artystów i kabaretu. Będzie też masa folkloru i pięknych tradycji lokalnych z kujawskim sypaniem wzorów piaskiem na czele oraz oczywiście zabawa taneczna. Ponadto mnóstwo konkursów, zabaw i atrakcji dla mieszkańców w każdym wieku. Na dniach przedcza bawimy się 20 i 21 czerwca w Parku Zamkowym oraz jego najbliższych okolicach. W tym samym czasie będą także Dni Kleczewa. Wśród gwiazd Dawid Kwiatkowski oraz BRO. Do tego w tym terminie będą Dni Konina, gdzie wystąpią Agnieszka Chelińska, Kękę, Kacper Błoński i zespół Ira. Samorząd powiatu tureckiego podjął pracę nad przygotowaniem nowej strategii rozwoju, która powstaje z udziałem mieszkańców. Ich wiedza, opinie i spostrzeżenia są dla urzędników ważne i cenne. Pozwolą zweryfikować diagnozę powiatu i dookreślić kierunki jego rozwoju. Mieszkańcy zachęcani są przez urzędników do wypełnienia ankiety internetowej dotyczącej m.in. oceny warunków mieszkania, pracy, wypoczynku i usług, z których korzystają mieszkając w miastach i gminach powiatu tureckiego. Pytani są także o cele i kierunki rozwoju, obszary wymagające nowych inwestycji i modernizacji, czyli o dziedziny, które rozwijają się dobrze i o te, które powinniśmy wzmocnić. Internetowa ankieta będzie dostępna jeszcze do najbliższej środy 10 czerwca. Tymczasem 20 i 21 czerwca pod patronatem Konin FM Dni Są Polna oraz Wielkopolski Piknik Sołtysów. Najpierw w sobotę 20 o godzinie 16 wystąpi zespół Tempo Wiacy, potem o 18.30 zagra legendarny zespół Chłopcy z Placu Broni, a o 20.30 na scenie pojawi się kolejna gwiazda Grubson. Pierwszy dzień świętowania zakończy dyskoteka z DJ-em Mavim. W niedzielę 21 o 15 w Sąpolnie rozpocznie się zlot motocyklowy. Dwie godziny później wystąpi zespół Midwest, potem o 18 Junior Stomy, a o 19.30 gwiazda Dni Sąpolna, Kasia Moś i Sąpolańska Orkiestra Denta. Na finał też będzie zabawa taneczna. Już za kilka dni piknik z Sokołem Kleczew. Klub sportowy zaprasza całe rodziny, od dzieci po seniorów. Będzie można aktywnie spędzić czas, najlepiej zabrać ze sobą kocyk. Zaplanowano szaleństwo najmłodszych na Dmuchańcach, świetną atmosferę. Dzięki muzyce i występom artystycznym pyszne jedzonko i malowanie twarzy, za sprawą którego każdy będzie mógł zmienić się w ulubioną postać. Równolegle podczas pikniku ma zostać przeprowadzony turniej Sokół Cup. Wydarzenie z udziałem piłkarzy Sokoła już w tę najbliższą niedzielę na Stadionie Miejskim przy Alei 600-lecia w Kleczewie. Tymczasem Kolski Teatr Otwarty imienia Czesława Freudenreicha wychodzi z nową propozycją teatru familijnego. Szarlotka Psotka to historia pomocy domowej zatrudnionej w domu państwa Rosołek, która opacznie rozumie listę zadań, co doprowadza do serii zabawnych pomyłek. Będzie to niezwykła okazja, by wspólnie z dziećmi wejść do świata teatru pełnego emocji, śmiechu i ciepła. Spektakl dla rodziców i dzieci w wieku od 7 roku życia. Premiera także w najbliższą niedzielę 14 czerwca o godzinie 17, ale w Kolskim MDK-u. W tym samym dniu czeka nas piąty zlot pojazdów klasycznych w Kole. Gwiazdą imprezy będą Krzysiek, jego auto Lincoln Continental z programu Moto Fachury w TVN Turbo. Będzie też występ sobowtóra Elvisa Presleya. Zlot kolskich klasyków rozpocznie się w południe 14 na placu Norutowicza, czyli na Targowicy w Kole. Można przyjechać swoim zabytkiem. Ważne, by był to pojazd wyprodukowany przed 2000 rokiem. Nie ma zapisów, wstęp jest bezpłatny, będą konkursy z nagrodami, a dla dzieciaków darmowe dmuchańce oraz duże misie, które będą chodziły po placu.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że...

0: słuchacie Konin FM. No i okazuje się, że sport, dobra zabawa i pomaganie mogą iść w parze. I właśnie taki cel ma wyjątkowy festyn charytatywny organizowany w Ostrowie Wielkopolskim dla Ani Nowaczek. To festyn Sport i Profilaktyka dla Zdrowia organizowany przez Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim oraz Stowarzyszenie Ełda i Monia. Ten festyn już 20 czerwca w sobotę od 15 do 19 na obiekcie Piaski Szczygilczyka. Zapraszamy serdecznie, rozbiórka dla Ani walczącej z glejakiem. Cały dochód zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację Ani. A w programie stoiska służb mundurowych, biegi dla dorosłych, biegi dla dzieci na dwóch dystansach, Nordic Walking, poczęstunek, atrakcje dla całych rodzin, a także charytatywny pchlitarg dziecięcy. Zapraszam, 20 czerwca, sobota, od 15 do 19, obiekt Piaski, Szczygliczka, Ostrów Wielkopolski.
1: PH Stal Kon w Koninie wykonuje profesjonalne usługi spawalniczo-monterskie. Na miejscu przy ulicy Wojska Polskiego 17 lub z dojazdem do klienta. Solidność, doświadczenie i dokładne wykonanie. Telefon 731 555 684. PH Stal Kon w Koninie prowadzi także sklep z akcesoriami spawalniczymi, wypożyczalnią sprzętu, artykułami BHP, odzieżą ochronną i roboczą. Sklep przy ulicy Jana Pawła II, 86 w Koninie.
2: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Reklama. Konin FM.

0: 25 turystów w Tatrach potrzebowało pomocy w długi weekend. Polski premier apeluje do prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego. Przytomność na Murawie po raz drugi stracił ten sam piłkarz. Co dalej z jego karierą?
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ratownicy Topr podczas długiego weekendu udzielili pomocy 25 turystom. Najtragiczniejszym wydarzeniem był śmiertelny wypadek na Rysach, w którym zginął 50-letni mężczyzna, a jego towarzyszka doznała ciężkich obrażeń. Kobieta, która spadła razem z mężczyzną z dużej wysokości, została w ciężkim stanie przetransportowana do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Topr dementuje wcześniejsze informacje i podkreśla, że mężczyzna poruszał się w zalecanych rakach, jednak podczas transportu jego ciała musiały być one zdjęte i umieszczone w plecaku. Pozostałe interwencje dotyczyły głównie mniej groźnych zdarzeń, na przykład utknięcia turystów w trudnym terenie, skręcenia nóg, ale byli też turyści, którzy wymagali transportu ze schronisk z powodów problemów żołądkowych. Premier Donald Tusk zaapelował do prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę, zanim, tu cytat, emocje zrujnują naszą solidarność. Współpraca leży w interesie Polski i Ukrainy i obu narodów, podkreślił Tusk. Problemy w relacjach polsko-ukraińskich rozpoczęły się po tym, gdy pod koniec maja prezydent Ukrainy nadał imię bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych swojego kraju. Dojazdy do pracy pożerają nam życie. Średnio każdy Polak przeznacza godzinę każdego dnia roboczego, by dojechać do pracy, co daje nam ponad 200 godzin w roku w samochodzie lub w komunikacji, mówi Jerzy Węglarz z BNM Real Estate Advisory.
2: Co ciekawe, te dane nie zmieniły się wiele, porównując dane sprzed pandemii, a także z 2013 roku, więc minęła dekada, a czas dojazdu do pracy średni wynosi praktycznie tyle samo.
0: Polacy nie tylko tracą czas na dojazdy, w ogóle praca zabiera nam dużo czasu. Siedzimy w firmach średnio 3 godziny tygodniowo, więcej niż unijna średnia. 5 lat temu cały sportowy świat wstrzymał oddech, gdy podczas meczu Mistrzostw Europy Christian Eriksen zasłabł na boisku i walczył o życie na oczach wszystkich kibiców futbolu. Wczoraj duński piłkarz ponownie stracił przytomność na Murawie. Zszedł z boiska w własnych siłach, ale o tym, czy zagra na mundialu, zdecydują teraz lekarze. Michał Waszkiewicz.
3: 5 lat temu na stadionie w Kopenhadze Christian Eriksen przez kilka minut był reanimowany na środku Murawy. Finał tej historii był szczęśliwy, a dzięki lekarzom Duńczyk dość szybko wrócił do gry, wyjaśniał kardiolog sportowy profesor Łukasz Małek.
4: Szczepiono mu takie urządzenie zwane kardiowerterem defibrylatorem, które ma za zadanie zapobiec zatrzymaniu krążenia w razie wystąpienia tego, co nazywamy migotaniem komór.
3: Na grę z kardiowerterem zgody nie wyraziła włoska federacja, ale Eriksen mógł bez przeszkód kontynuować karierę najpierw w Anglii, a ostatnio w Niemczech. I nic się nie działo. Do wczoraj, gdy zasłabł w trakcie towarzyskiego meczu między Danią a Ukrainą.
4: Jakieś ryzyko nawrotu takiego zdarzenia u niego istniało. Zainterweniowało to urządzenie, ale to jednak trwa pewien czas, więc dochodzi do chwilowej utraty przytomności, po której on się ocknął.
3: Eriksen przechodzi szczegółowe badania i pewnie wkrótce zapadnie decyzja, czy może mimo wszystko zagrać na mundialu.
0: 34-letni piłkarz do wczoraj zakończenia kariery jeszcze nie planował, a mundial rusza już w czwartek, 11 czerwca.
1: A co w regionie?
5: Koniński Teatr Tańca przygotowuje premierę kolejnego spektaklu. Tym razem przedstawienie zobaczymy nie we wnętrzach zamkniętej sali Domu Kultury, ale na terenie Muzeum Okręgowego w Gosławicach. Wiersz na śmierć to sztuka, której inspiracją stała się postać Andrzeja Łaskarza z Gosławic, jednej z najwybitniejszych postaci związanych z historią naszego miasta, regionu i kraju. Jego życie i działalność stają się punktem wyjścia do choreograficznego eseju o tym, że dawanie nie jest stratą, lecz aktem tworzenia. Spektakl, do którego choreografię stworzyła Katarzyna Łapaj-Strzykowska, łączy lokalne dziedzictwo kulturowe z językiem teatru i tańca współczesnego. Premiera odbędzie się w formule site-specific na terenie Muzeum Okręgowego w Koninie. Muzykę do tego przedstawienia opracowali Kajetan Pilarski i Krystian Łuczak, a występują Kinga Furmaniak-Pogocka, Weronika Skurzewska, Agnieszka Łapaj-Lewandowska, Oliwia Wanot, Hanna Jasko, Nina Jóźwiak-Lewandowska, Martyna Kulik i Katarzyna Łapaj-Strzykowska. Projekt Wiersz na śmierć jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu miasta Konina. Premiera 25 czerwca o 19:00. O bilety pytajcie w muzeum.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu najwięcej słońca, w północnej połowie kraju miejscami przelotne opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich także burze. Na termometrach do 19 stopni na Pomorzu, do 23 w centrum i 26 na zachodzie, nad samym morzem od 17 do 20.

0: 1.
1: Po 12:00 bardzo ciekawa wiadomość dla wszystkich kinomanów z Wielkopolski i okolic. Dla tych, którzy lubią spędzać wieczory na świeżym powietrzu, bowiem do Poznania ponownie wraca kino plenerowe Pod chmurką. Pierwszy seans odbył się już 5 czerwca i teraz kolejne seansy już przed nami. Na wolnym dziedzińcu Urzędu Miasta przy Placu Kolegiackim 17. Oczywiście wszystko za darmo. Filmy będą pokazywane w czerwcu o 21:45. 12 czerwca Kopnęłabym cię, gdybym mogła. 19 Być kochaną. 26 czerwca Głos Hind Rajab. 3 lipca 21:45 Wielki Marti. 10 lipca również o tej godzinie bez wyjścia. Reszta lipcowych seansów o 21:30. 17 lipca film Sirat. 24 Tajny Agent. 31 lipca film Bird. I 7 oraz 14 sierpnia filmy o 21:00. 7 sierpnia film Drama. 14 sierpnia Nie ma duchów w mieszkaniu na dobre. I o 20:30 21-28 sierpnia pierwszy dzień Wartość Sentymentalna i kolejny Grzesznicy to 28 sierpnia. A szczegółowe informacje na temat kina na wolnym można znaleźć oczywiście na stronie internetowej, a my bardzo serdecznie zapraszamy.
2: Reklama. Potrzebujesz jednych okularów do czytania, pracy i prowadzenia auta? W salonie

0: Odwiedź już dziś salon Stil Optica przy Chopina 21H. Okulary są wyrobem medycznym. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
2: Sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce.

0: Rejwy 10 zaprasza. Pospiesz się.
1: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej. Reklama.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: 7 dni.
1: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
2: Wiadomości Konin FM.
3: To będzie kolejne podejście do zagospodarowania terenu za blokiem Kosmonautów 2. W ostatnich latach posadzono tam dziesiątki kilkumetrowych drzew. Mieszkańcy Konina nie wychodzili z podziwu, że wkopano ich tak wiele i tak bardzo gęsto. Finalnie w pierwszym okresie nikt o nie nie dbał i zdecydowana większość zwyczajnie nie wypuściła na wiosnę liści. Teraz miasto ponownie chce zagospodarować trawnik w pobliżu ronda miast partnerskich. Chodzi dokładnie o skwer Solidarności z Narodem Ukraińskim u zbiegu ulic Poznańskiej i Kleczewskiej. Do października ma tam powstać łąka kwietna, posadzonych zostanie 630 krzewów oraz 30 nowych drzew. Będą to klony, sosny, jarząby, jałowce, róże, rokietniki i berberysy. Pozyskano na to 100 tysięcy złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, przy czym całość prac pochłonie 168 tysięcy. To duży obszar centralnie witający kierowców jadących krajową 25 z kierunku mostu Unii Europejskiej. Niestety wciąż pozostanie tam straszący budynek nieczynnego młyna. Obiekt z każdym rokiem popada w coraz głębszą ruinę. W ostatnich miesiącach zawaleniu do wewnątrz uległ dach starego budynku. Szpetną sytuację ratują billboardy reklamowe zasłaniające jego ściany. Murowany młyn jest własnością prywatną. Miasto nie ma wpływu na jego wygląd ani istnienie. Jednak już teraz można byłoby przewidzieć przyszłe skutki jego pogarszającego się stanu technicznego. Jak tak dalej pójdzie, w przyszłych latach będzie trzeba wyłączyć z użytkowania chodnik, a może nawet i pas ruchu, a mówimy o jednej z głównych dróg w mieście. Ruszyły zapisy na 26. edycję wawrzynkowych biegów dziecięco-młodzieżowych oraz 17. edycję biegu rodzinnego, które odbędą się 8 sierpnia z okazji Święta Miasta Słupcy. Dziecięco-młodzieżowe biegi wawrzynkowe zostaną rozegrane w 7 kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców. Podobnie jak w ubiegłym roku zgłoszeń można dokonać również drogą elektroniczną. Wszystkich miłośników biegania, którzy chcą sprawdzić swoje możliwości i aktywnie spędzić czas, organizatorzy zapraszają już teraz do udziału. Szczegóły są dostępne na stronie miasta Słupcy. I kolejny temat. Już w piątek zapraszamy do udziału w Europejskich Dniach Archeologii, organizowanych pod patronatem Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Tegoroczne spotkanie Archeologia od Kuchni w Muzeum Okręgowym w Koninie pozwoli zajrzeć za kulisy pracy archeologa oraz poznać niezwykłe zabytki przechowywane w naszych gosławickich muzealnych zbiorach. W programie znajdą się prelekcja Co właściwie robi archeolog oraz spotkanie z kustoszem w magazynie archeologicznym, podczas którego uczestnicy będą mogli zobaczyć eksponaty z bliska. Wydarzenie odbędzie się 12 czerwca o godzinie 17. Zapraszamy na osiedle Gosławice i przy okazji przypominamy, że następnego dnia, czyli w sobotę 13 od południa do 18 będzie tam tradycyjny piknik paleontologiczny, nie tylko dinozaury. Tematu archeologii również nie zabraknie. Szczegółowy program można znaleźć pod adresem muzeum.com.pl. Co nas czeka pod koniec tygodnia, w weekend? Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Podłężnej, sołtys Rada Sołecka, a także społeczność Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka zapraszają na rodzinny festyn ekologiczny. W programie malowanie twarzy, warkoczyki, tatuaże, konkursy, loteria fantowa, animacje, słodki stół i kiełbaski, a to wszystko w sobotę 13 czerwca w godzinach od 15 do 19 na terenie boiska przy szkole w Woli Podłężnej w gminie Kramsk. Dochód z tego wydarzenia zasili konto Rady Rodziców. Tymczasem Stowarzyszenie Kłodawskie Dwory zaprasza na 6. już konferencję poświęconą historii okolic tego miasta w powiecie kolskim. Tym razem wydarzenie odbędzie się w Przedczu, którego przeszłości poświęcona będzie spora część spotkania. A mowa będzie o szlachcie powiatu przedeckiego w XV wieku, o starostach przedeckich, także o ostatnim z nich, Janie Zygmuncie Kretkowskim. Będzie również słów kilka o ostatnim przedwojennym właścicielu Ozorzyna koło Babiaka i podana zostanie nam recepta na długowieczność podczas wykładu Meandry losu mieszkańców dworu w Kwilinie. W tych tematach przemawiać będą wykładowcy z uniwersytetów w Zielonej Górze, Łodzi, Kaliszu oraz przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i Muzeum Tradycji Szlacheckiej. Konferencja Rodziny Ziemiańskiej okolic Kłodawy odbędzie się w sobotę 13 czerwca od godziny 10 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury przy ulicy Zamkowej w Przedczu w powiecie kolskim. Zapraszamy w sobotę.
2: Konin FM.
1: Konin FM.
2: Naturalnie.

0: Konin FM.
1: Słuchacie Konin FM, a w gminie Krzymów wydarzyło się coś naprawdę ważnego dla młodych rodzin. W Brzeźnie oficjalnie otwarto nowy żłobek gminny Kraina Malucha, który od początku czerwca przyjmuje już najmłodszych mieszkańców. To już druga taka placówka w gminie. Właśnie, a nowoczesny budynek został przygotowany z myślą o dzieciach od bardzo wczesnego wieku. Docelowo znajdzie tu miejsce 25 maluchów. Póki co zapisanych jest 12 dzieci. Personel przeszedł odpowiednie szkolenia także z zakresu pierwszej pomocy. Rekrutacja cały czas trwa, więc rodzice nadal mogą zgłaszać swoje pociechy. Formularz znajdziecie na stronie internetowej gminy Krzymów. Serdecznie zapraszamy.
2: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
4: Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę. Zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
5: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa List Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
6: To miejsce czeka na twoją reklamę. Napisz do nas reklama@konin.fm.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto motto. To tu.
10: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Myśliwce NATO zastrzeliły drona w łotewskiej przestrzeni powietrznej. Inicjatywę w sprawie Ukrainy przejmują europejskie kraje. Jedna książka na rok, tyle średnio czytają Polacy, chociaż nie wszyscy otwierają przy tym książki.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Siły zbrojne Łotwy poinformowały, że myśliwce NATO zastrzeliły drona, który wleciał w łotewską przestrzeń powietrzną. Wcześniej wojsko wydało ostrzeżenia przed możliwym zagrożeniem w powiatach Lucyn, Balwi i Aluksne. Na wschodzie Łotwy wschodnia część tego kraju jest szczególnie narażona na incydenty związane z dronami. Na początku maja dwa ukraińskie bezzałogowce wystrzelone przeciwko celom w Rosji spadły na terytorium Łotwy i uszkodziły magazyn ropy w mieście Rzeżyca. Incydent nie spowodował wówczas ofiar. Europa przejmuje inicjatywę w sprawie Ukrainy. Propozycję Kijowa dotyczącą bezpośrednich ukraińsko-rosyjskich rozmów poparły Wielka Brytania, Francja i Niemcy. Wczoraj z europejskimi liderami z tych krajów spotkał się w Londynie prezydent Wołodymyr Zełenski. O szczegółach Tomasz Orchowski.
2: Do porozumień w tej sprawie zgadzają się wszyscy, tyle że każdy rozumie przez nieco innego. Putin właściwie przyjmuje wyłącznie ukraińską kapitulację. To oczywiście nie do zaakceptowania dla Kijowa. Ukraińcy z Brytyjczykami, Francuzami i Niemcami przedstawili 5 warunków do zakończenia wojny. Po pierwsze, chcą natychmiastowego i kompletnego zawieszenia broni. Po drugie, przyznania, że Ukraina może zawierać sojusze, jakie chce. Po trzecie, przyjęcia gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy z obecnością międzynarodowych sił pokojowych. Po czwarte, aktywa Rosji mają zostać zamrożone do czasu, aż Moskwa zrekompensuje Kijowowi zniszczenia wojenne. Piąty warunek to, i tu cytat, zabezpieczenie interesów Europy w sferze bezpieczeństwa.
0: Tymczasem ostatniej nocy Rosjanie zaatakowali m.in. Charków oraz Odessę na Ukrainę. Uderzyli ponad 150 dronami bojowymi. Trwa ustalanie przyczyn zatrucia wody po tym, gdy w rzece Stopnica w powiecie strzyżowskim na Podkarpaciu znaleziono śnięte ryby. Alarm jako pierwsi w weekend podnieśli wędkarze. To oni zauważyli martwe ryby i powiadomili służby. Na miejscu pojawili się strażacy, inspektorzy ochrony środowiska i Wody Polskie, mówi Wiesław Bobek z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutczy.
3: Na wodzie było widać zmieniony kolor tej wody. No dzisiaj po burzy, po wczorajszych ulewach, no to kolor rzeki jest troszkę inny. W wszystkich zakolach stała tak piany oraz kolor wody był zbliżony do czarnej.
0: Łącznie wyłowiono 15 kg śniętych ryb. Policja i Wody Polskie szukają sprawcy. Grozi mu mandat do 7,5 tysiąca złotych. Jedną ścieżkę w roku, tyle średnio czytają Polki i Polacy. Poziom czytelnictwa w Polsce jest stabilny, co pokazują badania.
4: Na plaży, wszędzie lubię czytać książki, nie ma to znaczenia. W domu, poza domem, w parku, na hamaku.
5: Dorota Borowiecka, jestem kierownikiem filii numer 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie. Duża rzesza czytelników przerzuciła się na książki elektroniczne. Na e-booki głównie, ale też i audiobooki.
6: Jak ktoś czyta, to jest ciekawy.
7: Jest to taka forma zastępcza, ale też obcowanie z książką.
0: Jest też grupa czytelników, którzy po książki sięgają częściej, czytając 7 lub więcej rocznie. To około 7% badanych w najnowszym raporcie Biblioteki Narodowej.
1: A co w regionie?
8: Młodzieżowa Rada Gminy Kleczew wkracza do akcji. Jej członkowie zwrócili się do uczniów z miasta i okolicznych wiosek z prośbą o wypełnienie ankiety, która przed kilkoma dniami trafiła do szkół prowadzonych przez gminę. Dzieci i nastolatkowie mogą w niej podzielić się swoimi opiniami, pomysłami i oczekiwaniami dotyczącymi życia młodych mieszkańców gminy Kleczew. Członkowie Młodzieżowej Rady chcą poznać ich potrzeby i zainteresowania, pomysły na wydarzenia i inicjatywy, opinie na temat obecnej oferty dla młodzieży, jak również propozycje zmian i działań, które warto podjąć. Każda odpowiedź jest ważna i może przyczynić się do realnych zmian. Młodzi mieszkańcy przy wsparciu Młodzieżowej Rady razem mogą stworzyć gminę jeszcze bardziej przyjazną nowym pokoleniom kleczewian. I zmieniamy temat. Będzie premiera filmu dokumentalnego w Turkowskim Muzeum. Archiwum Igły. Ten tytuł w placówce imienia Józefa Mehofera będzie można obejrzeć już w najbliższy czwartek. Po projekcji filmu odbędzie się spotkanie z doktorem Adamem Pleskaczyńskim, dyrektorem Biura Edukacji w Instytucie Pamięci Narodowej. Archiwum Igły to unikatowy w skali kraju i Europy zbiór około 4000 oryginalnych negatywów dokumentujących życie codzienne w powiecie tureckim w latach 1941-43 w czasie okupacji hitlerowskiej. Spotkanie odbędzie się 11 czerwca o 17 w muzeum w Turku. Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się mailowo lub telefonicznie.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Słonecznie dziś, choć zachmurzenie może pojawiać się w północnej połowie kraju. Tam też przelotne opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich także burze. Ciepło do 19 stopni na Pomorzu, do 23 w centrum, do 26 na zachodzie. Nad morzem od 17 do 20 stopni.

0: Witajcie po 13. My na antenie Konin FM na 104.1 mamy sportową wiadomość z naszego regionu, która już teraz elektryzuje fanów triatlonu. Przemysław Gaj z Konina będzie reprezentował Polskę w prestiżowych zawodach na Hawajach, miejscu, które dla triatlonistów jest absolutną światową mekką. Już wcześniej zajął 4. miejsce w swojej kategorii wiekowej na zawodach Ironman na Lanzarote na Wyspach Kanaryjskich. Jak mówi sam zawodnik, jest to efekt wielu lat treningów i konsekwentnego budowania formy. Wcześniej zdobywał już medale Mistrzostw Polski i świetnie radził sobie w międzynarodowych startach, co pozwoliło mu wywalczyć kwalifikację na tę wyjątkową imprezę. Także trzymamy kciuki za Przemysława Gaja i jego start. A jeśli coś pokazuje ta historia, to to, że konsekwencja i pasja naprawdę potrafi zaprowadzić aż na drugi koniec świata.
1: Reklama. Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w centrum meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych dostępnych od ręki prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Wiadomości Konin FM.
4: Tę sztukę każdy powinien mieć opanowaną w jednym małym palcu. Zatrzymanie akcji serca nie wybiera miejsca ani czasu. AED może uratować życie, ale czy wiemy, jak go użyć? Automatyczne defibrylatory zewnętrzne są dziś dostępne na lotniskach, dworcach, w centrach handlowych i w wielu budynkach użyteczności publicznej, a nawet w pociągach kolei wielkopolskich, czy na niemal każdej remizie OSP w powiatach Wielkopolski Wschodniej. Delegatura Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Koninie również posiada takie urządzenie, włączone do miejskiej sieci AED, co ciekawe, historycznie drugiej sieci w Polsce po sieci krakowskiej. Samo posiadanie AED w pobliżu to jednak za mało. Kluczowe jest wiedzieć, jak z niego skorzystać. 15 czerwca o godzinie 17 WIL zaprasza na bezpłatne szkolenie z obsługi AED w siedzibie swojej delegatury w Koninie przy ulicy Liliowej 9 na osiedlu Nowy Dwór. Szkolenie poprowadzi lekarz Siergiej Duriagin, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, wraz z członkami Laboratorium Edukacji Ratownictwa RDAP w Koninie, czyli grupą młodzieży ze Szkoły Trójki i drużyny OSP Grójec. Zachęcamy do udziału. I zmieniamy temat. Noc Kupały czy Noc Świętojańska. Z tym zawsze kojarzymy początek lata. Tradycyjnie w regionie odbywa się wiele imprez nawiązujących do słowiańskich tradycji. Burmistrz Sąpolna wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sołectwem Mąkolno zaprasza na Święto Janki. W programie znajdą się występy zespołów dębowiacy oraz folkowe. Będą warsztaty plecenia wianków, animacje dla dzieci i dmuchańce, konkurs na najpiękniejszy wianek świętojański, grill, różne stoiska, kawiarnie, ręki i dyskoteka z DJ-em Łukaszem. To wszystko 27 czerwca w godzinach od 16 do północy na placu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąkolnie. W wydarzenie włączają się Stowarzyszenie Kobiet Inicjatyw Wiejskich, Stowarzyszenie Sąsiedzkie, Koło Gospodyń Wiejskich w Mąkolnie oraz druhowie OSP. Uwaga, panie z miasta i gminy Golina. W piątek zostanie przeprowadzony niezwykle przydatny kurs samoobrony dla kobiet. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z burmistrzem Mirosławem Turczyńskim zapraszają mieszkanki gminy 12 czerwca na godzinę 18.30 do hali widowiskowo-sportowej w Golinie. Wcześniej jednak trzeba się zapisać w MOPS-ie. Partnerami wydarzenia są Biblioteka Publiczna, Komisariat Policji, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespół Interdyscyplinarny. Opanowanie technik samoobrony zdecydowanie zwiększa poczucie bezpieczeństwa. Kobiety są w stanie same odeprzeć atak, jak i ochronić na przykład swoje dziecko. I zmieniamy temat ze sportu na kulturę. Chociaż Noc Kultury czeka nas w Koninie dopiero po wakacjach, w Oskardzie już teraz trwają przygotowania. Jeden z najważniejszych, najbardziej awangardowych i jednocześnie najbardziej kontrowersyjnych artystów polskiej sceny muzycznej ostatnich kilku dekad, wokalista obdarzony świetnym głosem, charyzmą i darem pisania tekstów pełnych ciekawych obserwacji, nie zawsze miłych, już we wrześniu 11 w Domu Kultury Oskard wystąpi Maciej Maleńczuk, który tym razem przyjedzie do Konina z recitalem zatytułowanym Maleńczuk plus Rhythm Section. Jest on retrospekcją dotychczasowych dokonań muzyka i składa się z zestawu zarówno pieśni ulicznych, jak i jego późniejszych dokonań, dzięki którym zyskał sympatię i popularność wśród szerszej publiczności. O bilety można już pytać w Centrum Kultury i Sztuki. Już za kilka dni spacer architektoniczno-fotograficzny. Przyjrzymy się detalom nowego Konina, fakturom, liniom, światłu, kolorom i elementom, które na co dzień często umykają naszej uwadze. To będzie okazja do spojrzenia na miasto z zupełnie innej perspektywy oraz poznania modernistycznej i powojennej architektury poprzez fotografię. Spacer poprowadzi Aleksandra Kopras, fotografka i członkini Towarzystwa Upiększania Miasta Konina, która podzieli się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi robienia zdjęć miejskiej przestrzeni, pracy ze światłem i uchwycania detalu. Można zabrać ze sobą aparat fotograficzny lub smartfon. Nie są wymagane żadne specjalne umiejętności. Spacer jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych fotografią, architekturą i miastem. Każdy uczestnik spaceru otrzyma okolicznościową przypinkę przygotowaną specjalnie w ramach projektu. Osoby, które zbiorą komplet trzech takich przypinek ze wszystkich spacerów, bo będą jeszcze dwa inne, wezmą udział w losowaniu zestawów gadżetów inspirowanych Nowym Koninem i miejskim industrialem, m.in. toreb, magnesów i kubków. Ten najbliższy spacer, który odbędzie się już w niedzielę 14, potrwa ponad 2 godziny z biurka o 11 przy dawnych domach towarowych Centrum. W trakcie przechadzki będziemy wykonywać zdjęcia, rozmawiać o architekturze i wspólnie odkrywać mniej oczywiste oblicze Nowego Konina.
3: Konin FM.
0: Konin FM.
3: Naturalnie, że...

0: Tunin FM.
1: Jeśli planujecie wakacje nad Adriatykiem, to mamy dla Was ważną informację. Chorwacja, jeden z ulubionych kierunków Polaków, znów podnosi niestety koszty pobytu dla turystów. Chorwacki rząd wprowadza kolejne zmiany związane z opłatami turystycznymi. Dotyczy to m.in. właścicieli apartamentów, kempingów i hoteli, którzy będą musieli liczyć się z dodatkowymi kosztami rocznymi. A jak możecie się domyślić, to najpewniej przełoży się na wyższe ceny dla gości. Dodatkowo przypomina się, że już wcześniej wzrosły różne opłaty związane z pobytem, a koszty wakacji nad Adriatykiem są coraz bardziej odczuwalne, szczególnie po wprowadzeniu euro. Do tego dochodzą jeszcze wydatki na dojazd i opłaty drogowe w krajach tranzytowych. Krótko mówiąc, Chorwacja wciąż zachwyca widokami i klimatem, ale portfel trzeba przygotować na coraz większy wydatek.
0: Tunin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
3: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30. W soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
4: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczanie mieszkania może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na Castorama.

0: 10-latka upadła w szkole i zmarła. Śledztwo w sprawie umorzone. Donald Trump wzywa Izrael i Iran do wstrzymania ataków. Będzie konkurs na darmowe podróżowanie koleją po Polsce i Niemczech.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska BIS. Po trwającym pół roku śledztwie umorzone zostało śledztwo związane ze śmiercią 10-letniej dziewczynki z Grudka na Podlasiu. Na początku grudnia dziewczynka upadła w szkole, uderzając głową o podłogę, ale nie została wezwana do niej pomoc medyczna. O wypadku nie powiadomiono też jej rodziców. Kilkanaście godzin później dziewczynka zmarła w domu we śnie. 6 grudnia rano zmarłą córkę znalazła jej matka, gdy próbowała ją dobudzić. W śledztwie ustalono, że zgon dziewczynki nie był związany z upadkiem w szkole i uderzeniem głową o podłogę, a z chorobą dziecka. Postanowienie o umorzeniu tego śledztwa nie jest jeszcze prawomocne. Izrael i Iran muszą natychmiast wstrzymać ogień, wzywa prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Między obydwoma krajami doszło do wymiany ognia. Pierwszy raz od czasu wprowadzenia rozejmu 2 miesiące temu. Szczegóły Tomasz Orchowski.
2: Izraelczycy kontynuowali uderzenia wymierzone w Hezbollah w Libanie, ale Iranu nie atakowali. Teraz spirala przemocy na Bliskim Wschodzie nakręca się ponownie. Czego chciałby uniknąć Donald Trump, bo amerykańskie społeczeństwo nie popiera tego konfliktu. To wpłynie na proces dyplomatyczny, którego celem jest zakończenie tej narzuconej nam wojny. Mówił rzecznik irańskiego MSZ-u. Teheran uderzył na Izrael, bo ten zaatakował Bejrut, mimo że zgodnie z umową wspieraną przez Amerykanów miał tego nie robić. Według Tel Awiwu operacja była odpowiedzią na ataki Hezbollahu.
0: Wracamy do kraju. Wystarczy wyremontować mieszkanie, by w nim zamieszkać. W Łodzi ruszyła druga edycja programu Mieszkanie za remont. To propozycja dla tych, którzy kwalifikują się do mieszkania komunalnego, ale go nie dostali. Z powodu dużego zainteresowania rok temu teraz lokali będzie więcej, o czym Bartosz Kądziołka.
3: Zasada jest prosta. Wybieramy mieszkanie, robimy w nim remont na własny koszt i w swoim guście i z uwzględnieniem wskazówek miasta, mówi dyrektor Zarządu Lokali Miejskich Katarzyna Błachowicz. Barszcz.
4: Staraliśmy się dać lokale, w których zakres prac nie będzie szeroki. Dajemy tylko podstawowy zakres, który powinien być minimum.
3: A po remoncie podpisujemy umowę najmu na czas nieokreślony. Stawka czynszu w takim lokalu to 1/4 wartości rynkowej. Wnioski będzie można składać przez 5 dni do 12 czerwca. Lista mieszkań i zakresy remontów dostępne są na stronie magistratu.
0: Zgodnie z obietnicą w tym roku dostępnych będzie więcej, bo aż 30 lokali, ponieważ rok temu na wystawione 11 mieszkań wnioskowało aż 150 osób. Darmowe podróżowanie pociągiem w Polsce i Niemczech to propozycja dla osób młodych do 27 roku życia. Polski minister infrastruktury dogadał się z niemieckim ministrem transportu w sprawie polsko-niemieckiego biletu przyjaźni. Chodzi o pulę 60 tysięcy darmowych biletów kolejowych dla osób młodych. Bezpłatny 7-dniowy bilet będzie można wygrać. Konkurs ma się odbyć jeszcze w tym roku. Podobna inicjatywa, ale niemiecko-francuska, odbyła się 3 lata temu.
1: A co w regionie?
5: Od dzisiaj nie można wchodzić do parku Tura. Ten zielony obszar na osiedlu Wyzwolenia w Turku pozostanie niedostępny co najmniej do środy włącznie. Powodem zamknięcia parku była konieczność przeprowadzenia oprysków preparatami grzybobójczymi drzew z gatunku platan klonisty w celu zahamowania rozrostu choroby zwanej antraknozą, która jest grzybową chorobą platana. Władze Turku zwróciły się do mieszkańców oraz ich czworonożnych pupili, by nie przebywali w najbliższym czasie na terenie parku. Producent środka, który jest tam stosowany w opryskach, zaleca zakończenie okresu karencji wraz z całkowitym wyschnięciem preparatu na roślinach. A antraknoza wywołuje zamieranie pędów i przedwczesne opadanie liści, co może prowadzić do usychania całych drzew. Stąd konieczność zabiegów ratujących park Tura. I kolejny temat. Punkt informacyjny funduszy europejskich. W Koninie zaproszona bezpłatne webinarium Twoja firma na plus. Finansowanie zwrotne dla biznesu w Wielkopolsce. Spotkanie online odbędzie się pojutrze w środę w godzinach 10-11 na platformie Microsoft Teams. Chętne wziąć w nim udział osoby dowiedzą się, jak pozyskać środki na rozwój firmy, jak wdrażać innowacje i zwiększać konkurencyjność, jakie możliwości finansowania mają mikro, małe, średnie i duże firmy z Wielkopolski, czy jak sfinansować inwestycje ekologiczne. Link do webinarium jest m.in. na stronie internetowej Miasta i Gminy Kleczew.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Sporo dziś słońca, więcej chmur w północnej połowie kraju. Tam też możliwe przelotne opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich dziś także burze. Ciepło do 19 stopni na Pomorzu, do 23 w centrum, do 26 na zachodzie. Nad samym morzem od 17 do 20.

0: Zapraszam na 14 i ostatnią godzinę naszego popołudniowego, poniedziałkowego spotkania. A w Słupcy i okolicach znów było sportowo i bardzo spokojnie. Tym razem na warcie zostały rozegrane pierwsze zawody spinningowe w tym sezonie. Jeszcze pod koniec maja wędkarze ze słupeckiego kola Mostostal rywalizowali na warcie w Dolanach. Zbiórka była o 6, a potem 4,5-godzinna rywalizacja. Na pierwszym miejscu Sławomir Wojtkowiak, 4 okoni i Klein, 1460 punktów. Drugie miejsce Olgierd Nowicki, 8 okoni, 1420 punktów. I podium zamknął Krzysztof Bachorski, 4 okonie, 820 punktów. Serdecznie gratulujemy.
1: Czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile. Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w centrum meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych dostępnych od ręki prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się.
2: Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia? Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej. Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę, budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę. Bo każda złotówka zostaje tutaj, gdzie naprawdę ma znaczenie. Radio Konin FM. Twoje lokalne radio.
3: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
4: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i Assistance.
3: I to gdzie?
4: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
5: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Kulturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Jest nowy pomysł dla gminy Kleczew. To spółdzielnia socjalna. Od dłuższego czasu urzędnicy analizują rozwiązania, które mogłyby jeszcze bardziej usprawnić funkcjonowanie gminy i miasta oraz zwiększyć możliwości organizacyjne samorządu. Jednym z nich jest utworzenie w Kleczewie spółdzielni socjalnej, która mogłaby realizować zadania związane między innymi z utrzymaniem terenów zielonych i innymi pracami wykonywanymi obecnie przez osoby odpowiedzialne za ten obszar. Podobne rozwiązanie od lat sprawdza się w gminie Żgów. Daje to większą elastyczność działania, pozwala skuteczniej organizować pracę oraz stwarza możliwość pozyskiwania dodatkowych środków zewnętrznych na rozwój działalności. Co ważne, obecnie dostępne są programy finansowania wspierające tworzenie tego typu podmiotów. Dlatego burmistrz Mariusz Musiałowski podjął już decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do powołania spółdzielni socjalnej również w gminie Kleczew. W tej chwili samorząd jest na etapie poszukiwania osób, które posiadają doświadczenie organizacyjne, przedsiębiorcze oraz menedżerskie i byłyby zainteresowane zaangażowaniem się w tworzenie lub prowadzenie takiego podmiotu. Jeśli ktoś chciałby spróbować sprostać takiemu wyzwaniu, może śmiało zgłosić się do burmistrza Kleczewa. Urząd chce stworzyć kolejne narzędzie, które będzie służyć rozwojowi gminy i jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby mieszkańców. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie zachęca do korzystania z elektronicznej formy kontaktu i założenia indywidualnego konta klienta. To rozwiązanie pozwala na realizację większości formalności związanych z pośredniakiem drogą internetową bez konieczności osobistej wizyty w placówce. To możliwość błyskawicznego składania wniosków oraz odbierania korespondencji i decyzji urzędowych, stały podgląd statusu swojej sprawy w dowolnym momencie, możliwość dokonania kompletnej procedury rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy i całodobowy dostęp do aktualnych ofert pracy oraz usług urzędu. To oficjalna, w pełni bezpieczna i szyfrowana komunikacja z urzędem. Żeby takie konto założyć, trzeba zacząć od wejścia na stronę praca.gov.pl. Jeśli ktoś potrzebuje w tej sprawie pomocy urzędnika, może w dni robocze odwiedzić stanowiska numer 22 i 23 w siedzibie pośredniaka przy ulicy Zakładowej w Koninie. Kolejny temat w wiadomościach. Najbliższy weekend w gminie Stare Miasto zapowiada się bardzo ciekawie. 13 czerwca w Pałacu Bronikowskich w Żychlinie odbędzie się Noc Zagadek. Jeżeli lubicie escape roomy, zagadki, rywalizację i walkę z czasem, to ta propozycja jest właśnie dla Was. Jak zawsze za scenariusz gry odpowiadać będzie niezastąpiony pisarz i detektyw Krzysztof Petek. Będziemy poszukiwać ukrytego skarbu gdzieś na terenie Żychlina do późnych godzin nocnych. Każdy kolejny trop i rozwiązany zadanie będzie wskazówką, która w końcu doprowadzi zwycięską drużynę do upragnionego celu. Zapisy na sobotnią Noc Zagadek w Żychlinie prowadzi Staromiejska Biblioteka. A teraz zaproszenie na kolejną wystawę w nie tak dawno wyremontowanej zabytkowej wieży ciśnień w Koninie. W piątek najbliższy o 18:00 wernisaż prac wielkopolskiej artystki Natalii Wegner. Ekspozycja zatytułowana Z linii to obrazy na papierze zrobione z tektury papieru traktowanego akrylem, pisakami, pastelami olejnymi. W stosowanej od lat technice malarskiego kolażu wstęp na wernisaż jest bezpłatny. Przypomnijmy też, w tym miesiącu po raz trzeci w kole odbędzie się powiatowa scena muzyczna. Znamy już więcej szczegółów, będzie głośno i wesoło, bo wystąpią m.in. Nocny Kochanek, Paranoja, Anielski Orszak, Nie Pytaj, Złe Psy i Zardzewiały Pistolety. To będzie mieszanka gwiazd z lokalnymi zespołami. Artyści z okolic koła wciąż mogą jeszcze się zgłaszać, mają na to czas do najbliższego piątku, 12 czerwca, a samo wydarzenie odbędzie się 26. Z kolei w powiecie słupeckim jeszcze do piątku, czyli do 12 trwa akcja Rower z Karoliną Kocięcką. Chodzi o zbieranie kilometrów na dwóch kółkach. Można jeździć indywidualnie, kiedy i gdzie się chce. Trzeba jednak włączyć specjalną aplikację i przesyłać wyniki pomiarów na adres mailowy Gminnego Ośrodka Kultury w Lądku. Będą do wygrania nagrody. Z kolei od piątku do niedzieli czekają nas imprezy z okazji Święta Solnego Miasta, czyli Dni Kłodawy w powiecie kolskim. W piątek 12 turniej piłki nożnej o Puchar Solnego Miasta Kłodawa na stadionie imienia Zbigniewa Niewiarowskiego. Będą sportowe emocje i rywalizacja drużyn na lokalnym obiekcie. Następnego dnia 7 bieg kłodawskiego Święta Soli na dystansie 10 km oraz Nordic Walking 5 km. Trasa poprowadzi przez stadion, Park Górnika i ulicę miasta. Tego samego dnia na Placu Wolności w Kłodawie odbędzie się przegląd orkiestr dętych, a w niedzielę 14 od godziny 16 scena pełna atrakcji. Studio piosenki Muzol, Los Caballeros i Latin Stars z tancerkami. Gwiazda wieczoru, zespół wideo, potem DJ Sophie, muzyka, wizualizacje i pokaz pirotechniczny, a na zakończenie zabawa taneczna z DJ-em Chrisem.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że...

0: W Białymstoku przyspiesza działania w głośnym śledztwie dotyczącym Krzysztofa Kononowicza. Śledczy nie tylko kontynuują postępowanie związane z podejrzeniem psychicznego znęcania się nad mężczyzną, ale także analizują nowe możliwe wątki w tej sprawie. Sprawa została wznowiona po wcześniejszym umorzeniu i ponownym przeanalizowaniu materiału dowodowego. Prokuratura przesłuchała już wielu świadków, zabezpieczyła dokumentację oraz bada materiały wideo związane z ostatnimi latami życia Kononowicza. Teraz pod uwagę brane są również inne przepisy kodeksu karnego, w tym dotyczące narażenia na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. Śledczy podkreślają, że postępowanie jest nadal w toku i wymaga dalszych czynności, dlatego nie ma jeszcze mowy o jego zakończeniu. I choć sprawa ma bardzo poważny i trudny charakter, to pokazuje też, że nawet po czasie organy ścigania wracają do niewyjaśnionych kwestii, by doprowadzić sprawy do końca.
1: Techhaus Stalkon w Koninie wykonuje profesjonalne usługi spawalniczo-monterskie. Na miejscu przy ulicy Wojska Polskiego 17 lub z dojazdem do klienta. Solidność, doświadczenie i dokładne wykonanie. Telefon 731 555 684. Techhaus Stalkon w Koninie prowadzi także sklep z akcesoriami spawalniczymi, wypożyczalnią sprzętu, artykułami BHP, odzieżą ochronną i roboczą. Sklep przy ulicy Jana Pawła II 86 w Koninie.
2: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa List Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa List Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
3: Kalimera! Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To miejsce czeka na Twoją reklamę. Napisz do nas reklama@konin.fm.
4: Reklama.
6: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

Za chwilę 15 i Wojtek Maciejewski. Popołudnie w dobrym rytmie to za moment, a ja dziękuję za to, że byliście ze mną w poniedziałek. Będę z wami we wtorek, w drugi dzień roboczego tygodnia, w imieniny Pelagi i Felicjana, dzień archiwów, dzień kaczora Donalda, dzień przyjaciela, dzień księgowego, dzień Agugaga i dzień trójkąta koralowego. Olaf Kaszyński, do usłyszenia. Cześć! Konin FM.

0: 19-latek podejrzano o zabójstwo swojej 16-letniej dziewczyny. Jutro ceny maksymalne paliw będą niższe niż dziś. Tłumy na lotnisku witały dziś Maję Chwalińską.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Zarzut zabójstwa swojej 16-letniej dziewczyny usłyszał 19-letni Damian F., o czym informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak. Ciało nastolatki policja znalazła w jednym z mieszkań w Białej Podlaskiej. Służby o zniknięciu dziewczyny poinformowała w piątek matka nastolatki. Bielscy policjanci szybko dotarli do mieszkania w Białej Podlaskiej wynajmowanego przez chłopaka dziewczyny i tam odnaleźli zwłoki. Według śledczych do zabójstwa doszło między 2 a 3 czerwca. Ze wstępnych ustaleń wynika, że dziewczyna miała liczne rany kłute i cięte, w wyniku których zmarła na miejscu zdarzenia. Za zabójstwo grozi w Polsce dożywotnie więzienie. Trwa posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Jej członkowie zajmują się dziś m.in. propozycją prezydenta Polski Karola Nawrockiego dotyczącą odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy. To w związku z decyzją Wołodymyra Zełenskiego, który nadał jednej z wojskowych jednostek imię bohaterów UPA. Choć Ukraina jest dla nas ważnym sojusznikiem, nie powinniśmy lekceważyć takich działań ze strony Kijowa, mówi dr Michał Przeperski z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk.
2: Agendy państwa polskiego nie mogą zamknąć oczu na to, że nasz ważny partner na wschodzie, a takim partnerem jest Ukraina, pozostaje głuchy na polską wrażliwość.
0: Wołodymyr Zełenski został uhonorowany Orderem Orła Białego w 2023 roku przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę. To najstarszy i najważniejszy order przyznawany w naszym kraju. Węgierski rząd wezwał Zbigniewa Ziobrę i Marcina Romanowskiego do osobistego stawienia się w celu wyjaśnienia okoliczności przyznania im statusu uchodźcy za rządów Viktora Orbana. A dalsze decyzje Węgier będą miały wpływ na starania polskiego rządu o sprowadzenie Ziobry z USA, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
3: Ogromne znaczenie ma to, czy Ziobro będzie w Stanach Zjednoczonych na dokumentach legalnych, czy też państwo węgierskie uzna, że w czasach Orbana te dokumenty zostały wyłudzone.
0: Jeśli Węgry uznają, że dokumenty zostały wyłudzone, mogą je uchylić, a wtedy polski minister zwróci się w sprawie Zbigniewa Ziobry do amerykańskiego Urzędu Imigracyjnego. Paliwo jutro będzie tańsze. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,93 zł, benzyny 98 6,57, a diesla 6,45, wynika z nowego obwieszczenia ministra energii. Do 15 czerwca obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Nowa królowa polskiego tenisa, niespodzianka roku i drobna kobieta o psychice giganta. Tak o Maji Chwalińskiej, która dziś wróciła do Polski z turnieju Rolanda Garrosa, mówili fani zebrani na lotnisku Chopina w Warszawie. W tłumie był także nasz reporter Tomasz Węska.
4: To była feta, to było czyste szaleństwo. Od burzy braw i oklasków trudno było usłyszeć własne myśli. Byli tu i początkujący tenisiści, tenisistki, byli starzy kibice, przypadkowi goście i ludzie, którzy o przyjeździe zdecydowali w ostatniej chwili. Kto miał szczęście, ten podał piłeczkę do podpisu, no ale łatwo nie było.
5: Przyjechałem specjalnie po to, żeby jej podziękować.
6: My wracaliśmy z wakacji w tym samym czasie co Maja i przychodziła ku nas, jak odbieraliśmy bagaże.
4: Będzie Majomania?
6: Już jest, bo generalnie jest super techniczna, sprytna, genialna.
7: Będzie duże zainteresowanie, na pewno nią jeszcze wybuchnie.
0: Maja Chwalińska sprawiła sensację, przechodząc całą drogę od eliminacji aż po finał Rolanda Garrosa.
1: A co w regionie?
8: Miasto Turek podejmuje kolejne kroki w związku z gryzoniami na rynku. Przypomnijmy, mieszkańcy zaczęli zgłaszać urzędnikom obecność szczurów. Już przed długim weekendem zebrał się sztab Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, porządek publiczny oraz utrzymanie czystości na terenie Turku. Omówiono wtedy dotychczas podjęte działania oraz ustalono kolejne kroki mające na celu ograniczenie występowania gryzoni. I tak jednym z nich jest usunięcie betonowych koszy na śmieci znajdujących się na rynku. W ich miejsce tymczasowo wstawiane są kosze zastępcze wykonane z tworzywa sztucznego, które ograniczają dostęp gryzoni do odpadów. To rozwiązanie ma funkcjonować do czasu zakupu nowych koszy. Na terenie Turku rozmieszczone zostały również specjalistyczne urządzenia wykorzystywane do deretyzacji. Dla bezpieczeństwa mieszkańców zostały one odpowiednio zabezpieczone i tu służby apelują, by tych urządzeń nie dotykać, nie otwierać oraz ich nie przestawiać. W związku związku z pojawiającymi się sygnałami dotyczącymi obecności gryzoni podjęto również decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej akcji deratyzacyjnej na terenie całego miasta. Będzie stanowiła uzupełnienie standardowych działań realizowanych w ciągu roku. Sytuacja w Turku na bieżąco jest monitorowana. Służby przypominają również, że nie należy wyrzucać resztek jedzenia do kanalizacji ani pozostawiać odpadów żywnościowych w miejscach do tego nieprzeznaczonych, na trawnikach na przykład. Właściciele nieruchomości proszeni są o korzystanie z zamkniętych pojemników na odpady, natomiast właściciele lokali gastronomicznych o regularne opróżnianie oraz właściwe gospodarowanie odpadami.
1: Konin FM. Pogoda.
9: Nowy tydzień rozpoczęty, wiele na to wskazuje, że zwłaszcza druga połowa tego tygodnia według prognoz to będzie czas niskich temperatur. W ciągu dnia mamy mieć około i delikatnie powyżej plus 20 stopni. Nie powinno też w tym tygodniu zabraknąć opadów deszczu bardzo potrzebnych. Teraz na termometrach Konin i region to około plus 24 stopni. Podobne wartości jeszcze jutro na termometrze, później zapowiadane wcześniej już ochłodzenie.
1: Konin FM.
9: Tak w skrócie podsumowując, ten długi weekend można powiedzieć był i już go nie ma. Czekaliśmy długo, doczekaliśmy się, no i jak szybko się pojawił, tak szybko zniknął. Wolny czas związany z długim czerwcowym weekendem. Wojtek Maciejewski, mówię po weekendzie, dzień dobry. Zapraszam na program Popołudnie w dobrym rytmie. Tych dobrych rytmów jak zawsze na naszej antenie oczywiście nie zabraknie. Nie zabraknie też ciekawych informacji z naszego subregionu. Te pierwsze drogowe już oczywiście za chwilkę, za moment. Jeszcze raz się oficjalnie witam, zapraszam. Wojtek Maciejewski, dzień dobry.

0: Drogowe newsy, drogowe informacje, tak jak zapowiadałem wcześniej, w Koninie roboty drogowe na trasie warszawskiej. Most na trasie warszawskiej w remoncie, tam utrudnienia zwężenia, korki w związku z tym. Korki oczywiście też na nowej przeprawie, zwłaszcza w stronę Nowego Konina. Korkuje się Rondo Miast Partnerskich, Rondo Solidarności, Światła, Aleje Kleczewska, Spółdzielców, Aleje Dworcowa, duży ruch na Kolejowej w okolicach Dworca. Więcej aut też na Wyszyńskiego, na Przemysłowej przy Policji, Konińska, Starówka. Radzimy, zachęcamy do tego, żebyście omijali wyjazd z ulicy Wałtarejwy na Kolską i Świętojańską. Duży ruch też na światłach na ulicy Zagórowskiej w Turku. Spoglądam, zerkam, rondo Romana Dmowskiego z większą ilością aut. Więcej ich też na Łąkowej przy szpitalu, na Kaliskiej oraz na Alei Jana Pawła II.
1: Konin FM. Konin FM.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603-256-728.
2: Jazda! Jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe, HDS. Turbo promocje. Turbo szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500-076-890.
3: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w Centrum Meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych, dostępnych od ręki, prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się!
4: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.

0: Poranek FM.
1: Niestety nie zabrakło tragicznych zdarzeń na terenie naszego subregionu podczas długiego weekendu. W sobotę nad ranem informacja, która się pojawiła, wstrząsnęła lokalną społecznością. Tragiczny pożar w Grabcach doprowadził do śmierci młodej osoby oraz drugą ranił. Służby ratunkowe prowadzą cały czas działania, aby dokładnie wyjaśnić wszystkie przyczyny tego potwornego wypadku. Około godziny 5:30 rano straż pożarna otrzymała dramatyczne zgłoszenie o ogniu. Jak się okazało, palił się domek letniskowy położony w rejonie jeziora Budzisławskiego. Ratownicy natychmiast ruszyli na miejsce zdarzenia, gdzie zastali już w pełni rozwinięty pożar budynku. W związku z tym strażacy od razu rozpoczęli równolegle akcję gaśniczą oraz intensywną akcję poszukiwawczą wewnątrz płonącego obiektu. Niestety w trakcie przeszukania zadymionych pomieszczeń ratownicy odnaleźli ciało 17-letniej kobiety. Pomimo natychmiastowej reakcji i podjętych prób reanimacji na pomoc było już niestety za późno, w rezultacie czego lekarz zmuszony był stwierdzić zgon młodej kobiety. Ponadto przed płonącym domem znajdował się również 17-letni mężczyzna. Jakie były przyczyny powstania tego pożaru, nad tym pracują śledczy.

0: Także lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: To będzie kolejne podejście do zagospodarowania terenu za blokiem Kosmonautów 2. W ostatnich latach posadzono tam dziesiątki kilkumetrowych drzew. Mieszkańcy Konina nie wychodzili z podziwu, że wkopano ich tak wiele i tak bardzo gęsto. Finalnie w pierwszym okresie nikt o nie nie dbał i zdecydowana większość zwyczajnie nie wypuściła na wiosnę liści. Teraz miasto ponownie chce zagospodarować trawnik w pobliżu Ronda Miast Partnerskich. Chodzi dokładnie o skwer Solidarności z Narodem Ukraińskim u zbiegu ulic Poznańskiej i Kleczewskiej. Do października ma tam powstać łąka kwietna, posadzonych zostanie 630 krzewów oraz 30 nowych drzew. Będą to klony, sosny, jarząby, jałowce, róże, rokietniki i berberysy. Pozyskano na to 100 tysięcy złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, przy czym całość prac pochłonie 168 tysięcy. To duży obszar centralnie witający kierowców jadących Krajową 25 z kierunku mostu Unii Europejskiej. Niestety wciąż pozostanie tam straszący budynek nieczynnego młyna. Obiekt z każdym rokiem popada w coraz głębszą ruinę. W ostatnich miesiącach zawaleniu do wewnątrz uległ dach starego budynku. Szpetną sytuację ratują billboardy reklamowe zasłaniające jego ściany. Murowany młyn jest własnością prywatną, miasto nie ma wpływu na jego wygląd ani istnienie, jednak już teraz można byłoby przewidzieć przyszłe skutki jego pogarszającego się stanu technicznego. Jak tak dalej pójdzie, w przyszłych latach będzie trzeba wyłączyć z użytkowania chodnik, a może nawet i pas ruchu, a mówimy o jednej z głównych dróg w mieście. Klub Seniora Bekeriada zaprasza wszystkich zainteresowanych na wyjątkowe spotkanie poświęcone różnicom w komunikacji kobiet i mężczyzn. Porozmawiamy o tym, dlaczego często mówiąc to samo rozumiemy zupełnie co innego oraz jak emocje, doświadczenia i sposób wyrażania myśli wpływają na wzajemne relacje. Spotkanie będzie okazją do ciekawych rozmów, wymiany spostrzeżeń i spojrzenia na codzienną komunikację z odrobiną humoru oraz refleksji. Poprowadzi je Andrzej Wasilewski, autor i tłumacz książek, kapitan, żeglarz, leśniczy, a także pasjonat gotowania. To już pojutrze w środę o 18 w filii Łężyn Konińskiej Biblioteki Publicznej. Tymczasem w dniach 19-20 czerwca Kleczew stanie się stolicą środkowoeuropejskiego offroadu. Na słynnym już torze Kleczewska Malta rozegrana zostanie widowiskowa czwarta runda Super Race Polaris Cup oraz towarzysząca jej trzecia runda Polaris Junior Cup. 19 czerwca w godzinach 16-19 planowane są odbiory techniczne pojazdów, natomiast 20 w godzinach 8-19 rozgrywane będą wyścigi quadów i innych pojazdów. Na starcie zmagań zamelduje się aż 70 załóg reprezentujących Polskę, Czechy, Słowację, Węgry oraz Niemcy. Zawodnicy zmierzą się w trudnych warunkach terenowych, walcząc o cenne punkty w klasyfikacji generalnej sezonu. Zapraszamy 20 czerwca do Kleczewa. Zbliża się pyszne wydarzenie pod naszym patronatem na bulwarze nadwarciańskim. Już od piątku do niedzieli Konin stanie się miejscem, które połączy smaki, kulturę i kulinarne inspiracje z różnych stron świata. Przez 3 dni mieszkańcy regionu będą mogli uczestniczyć w aż 3 festiwalach, tworzących jedno wielokulturowe święto smaków. Będzie festiwal azjatycki, który zabierze nas w podróż po smakach Dalekiego Wschodu. Tam na stoiskach pojawią się dania inspirowane kuchnią japońską, tajską, chińską i koreańską. Aromaty trawy cytrynowej, imbiru, chili i orientalnych przypraw stworzą prawdziwy klimat azjatyckiego street foodu. Będzie też festiwal smaków świata, który pozwoli odkryć kuchnie z różnych zakątków globu. Na uczestników czekać będą aromatyczne street foody, lokalne specjały oraz autorskie interpretacje popularnych dań z wielu krajów. To będzie doskonała okazja, by spróbować nowych smaków i odbyć kulinarną podróż bez opuszczania naszego miasta. Będzie też coś wyłącznie dla pełnoletnich, czyli festiwal trunków rzemieślniczych. Na miejscu będzie można spróbować autorskich trunków z różnych stron świata, często takich niedostępnych w regularnej sprzedaży. I to będzie weekend pełen smaków, aromatów oraz wyjątkowej atmosfery na naszym bulwarze nadwarciańskim w Starym Koninie. Wydarzenie odbędzie się w piątek 12 czerwca w godzinach 15-21, w sobotę od 12 do 21 i w niedzielę 14 czerwca od południa do godziny 18. Zapraszamy.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Cały czas podsumowanie długiego weekendu. Niestety pijani kierowcy też dali znać o sobie. Taki w Turku delikwent został zatrzymany przez policjantów z ogniwa patrolowo-interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Turku. 23-letni mieszkaniec powiatu tureckiego prowadził samochód osobowy, mając w organizmie niemal 3 promile alkoholu. Mężczyzna stracił już prawo jazdy. Teraz jego sprawą zajmie się sąd. Do zdarzenia doszło 4 czerwca. Funkcjonariusze pełniący służbę na terenie powiatu tureckiego zatrzymali do kontroli kierowcę samochodu osobowego. Podczas interwencji pojawiły się podejrzenia, że mężczyzna może znajdować się pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem szybko rozwiało wątpliwości. Okazało się, że wynik, który się pojawił, to niemal 3 promile w organizmie kierującego.
0: Konin FM.
2: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Potrzebujesz jednych okularów do czytania pracy i prowadzenia.

0: Odwiedź już dziś salon Styl Optika przy Chopina 21H. Okulary są wyrobem medycznym. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Zielona, paliwo ze pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
0: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8.

samochodowe w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej. Reklama.

0: FM.
1: Dziś gospodarcze wiadomości to temat związany ze spełnianiem marzeń. Jednym z tych marzeń na pewno dla wielu jest wygranie w popularnej grze, czyli w popularnym lotto. Ale jednak okazuje się, o czym informuje Totalizator Sportowy, że tylko w ciągu ostatnich 2 lat 9 zwycięskich kuponów w loteriach lotto nie zostało odebranych. Szczęśliwcom przepadły dziesiątki milionów złotych. Totalizator Sportowy wyjaśnia, co dzieje się z tymi pieniędzmi. 9 zwycięskich kuponów z ostatnich 2 lat to łącznie aż 27 milionów złotych. Na przykład mamy wygraną z 13 lutego 2024 roku. Zwycięski kupon to aż ponad 10 milionów złotych. Ta nagroda nie została odebrana. Takie nieodebrane pieniądze wracają do Totalizatora Sportowego, w konsekwencji do Skarbu Państwa. Część tych środków jest jednak przeznaczana na opłacanie nagród gwarantowanych. Jeśli więc na przykład w grze Totalizator gwarantuje w przypadku wygranej 2 miliony złotych, a w loterii zabrakło na nią pieniędzy, to różnica jest pokrywana właśnie z nieodebranych nagród.

0: Co dalej z regulowaniem cen paliw? Decyzja w tym tygodniu. Wojska Obrony Terytorialnej ćwiczą dziś z Gwardią Narodową USA. Maja Chwalińska już w Polsce. Tłumy przywitały ją z honorami.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Pod koniec tygodnia rząd ogłosi, co dalej z programem Ceny Paliwa Niżej, w ramach którego ustala maksymalne ceny na stacjach paliw. Decyzje poprzedzą konsultacje międzyresortowe, mówi minister energetyki Miłosz Motyka.
2: No jesteśmy przed rozmowami z Ministerstwem Finansów w sprawie pakietu CPN. Od początku deklarowaliśmy, że najważniejsze jest zachować pełną elastyczność tego, by móc reagować na czynniki geopolityczne. Teraz znowu widzimy zaognienie się sytuacji na Bliskim Wschodzie, stąd ta decyzja pewnie zapadnie pod koniec tygodnia.
0: Dziś kierowcy zapłacą maksymalnie 6 zł za litr benzyny 95, 6,63 za litr 98 oraz 6,48 za litr oleju napędowego, wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii. 300 osób bierze udział w symulacji ataku nieprzyjaciela na poligonie w Toruniu. Ćwiczą dziś Wojska Obrony Terytorialnej wspólnie z Gwardią Narodową Stanów Zjednoczonych.
3: Napotkane zostały wojska przeciwnika, zaatakowane zostały przez system amunicji krążącej Warmate. Obserwatorzy ognia artylerii wykonują teraz swoją pracę, więc naprowadzają ogień artylerii oraz będzie wsparcie śmigłowcowe, które będzie rzeczywiście też atakowało wybrane cele. Po czym zostaną wysłane drony, żeby zrobić pole narzutowe, minowe, które będziemy widzieli za tymi pojazdami.
0: Ćwiczenia na toruńskim poligonie kończą 10-dniowe szkolenie dla żołnierzy WOT-u z całego kraju. A przygląda im się reporterka Agnieszka Wynarska. Niemal 7 tysięcy lamp wymieni Kraków w ramach programu modernizacji oświetlenia ulicznego. Oprawy oświetleniowe będą wymienione w tym i przyszłym roku przy głównych ulicach i arteriach komunikacyjnych stolicy Małopolski. Za wymianę Kraków zapłaci około 10 milionów złotych, ale nowe LED-owe oprawy mają zużywać o około 50% mniej energii elektrycznej niż obecnie. To dla mnie nowa rzeczywistość, powiedziała dziś Maja Chwalińska po wylądowaniu w Warszawie, gdzie została przywitana przez kibiców. Polska tenisistka sensacyjnie doszła do finału wielkoszlemowego turnieju French Open. Jedynie w ostatnim finałowym meczu musiała uznać wyższość Rosjanki Miry Andrzejewy. Zawodniczka podkreśla, że tak dobry wynik to efekt wielu lat ciężkiej pracy.
4: Przez 18 lat grałem już w tenisa i ciężko pracuję i daję z siebie wszystko każdego dnia, żeby być lepszą tenisistką, więc myślę, że moment był doskonały na to, żeby to wszystko się fajnie złożyło w całość.
0: Maja Chwalińska pojechała do Paryża na French Open jako 114. zawodniczka rankingu WTA. Po dojściu do finału w wielkoszlemowym turnieju awansowała na 21. miejsce. Maja ma chwilę odpoczynku, a w grze na turnieju w Holandii jest Hubert Hurkacz. Polak i kanadyjski tenisista Gabriel Diallo awansowali dziś do drugiej rundy debla w turnieju ATP na kortach trawiastych. Wrocławianin jest jedynym Polakiem, który gra w Hertogenbosch w deblu. Przystąpi również do rywalizacji w singlu. W Holandii wystąpi także Kamil Majchrzek.
1: A co w regionie?
5: Powiaty Kolski i Koniński albo gminy Chodów, Kazimierz Biskupi, Tuliszków, Powic, Ostrowite, Lądek, Słupca czy Kłodawa to tylko część z 53 samorządów, które już zdecydowały się wesprzeć finansowo trwającą w Poznaniu budowę nowego gmachu Muzeum Powstania Wielkopolskiego. To inwestycja bardzo ważna z punktu widzenia historii całego naszego regionu, stąd do jej realizacji dorzucają się również prywatni mieszkańcy województwa. Każdy z nas może nabyć cegiełki o nominałach 100, 250 oraz 1000 zł. Widnieją na nich wizerunki postaci zasłużonych dla Powstania Wielkopolskiego: generała Stanisława Taczaka, generała Józefa Dowbor-Muśnickiego oraz Ignacego Jana Paderewskiego. Na cegiełce o nominale 100 zł znalazła się grafika przedstawiająca pierwszy pułk strzelców wielkopolskich. Od początku sprzedaży Wielkopolskie Muzeum Niepodległości spieniężyło już 1912 cegiełek i 13 certyfikatów na łączną kwotę ponad 538 tysięcy zł. Dzięki pieniądzom ze sprzedaży cegiełek muzeum kupiło m.in. bardzo rzadki mundur niemieckich jednostek oraz unikatową klamrę pasa z umundurowania powstańców styczniowych. Cegiełki można kupić na stronie tobilet.pl oraz stacjonarnie w Poznaniu. Z kolei lokalne samorządy z naszego województwa przekazały na budowę obiektu w sumie 1 300 000. Przypomnijmy, że nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego ma kosztować blisko 400 milionów.
1: Konin FM. Pogoda.
6: Za oknami dzisiaj przeważnie króluje słońce na niebie, no i tak ma być do końca dnia. Według prognoz jutro mają nastąpić zmiany. Zmiany polegające na kolejnym chłodnym froncie atmosferycznym, który ma przynieść opady deszczu i niebezpieczne zjawiska w postaci burz. Takie miały być wczoraj, było jak było. Zobaczymy, czy jutrzejsza prognoza pogody dotycząca tych burz, opadów deszczu, które mają pojawić się mniej więcej tak od 13-14, sprawdzi się. Jak na dziś sprawdza się pogoda, która mówiła o tym, że poniedziałek będzie słoneczny i ciepły. Teraz na termometrach 23 stopnie. Pięć minut dokładnie po godzinie 16. Kolejna godzina, którą wspólnie spędzamy, rozpoczęta. Seweryn Medard, Jakub, Maria, Wilhelm, Medarda, Maksymin, Maksymina świętują imieniny. 159 dzień roku, 24 tydzień, 8 dzień czerwca. Poniedziałek, mamy słońce. Dzisiaj pracuje przez 16 godzin i 38 minut w znaku bliźniąt. Zachód słońca w Koninie zaplanowany jest na 21.05.

Już jesteśmy na drogach z informacjami i ostrzeżeniami. Takie ostrzeżenie kieruję teraz do tych, którzy 92 jadą w Brzeźnie w stronę Koła. Jeszcze w Koninie możecie spotkać utrudnienia. Utrudnienia też w Koninie na światłach Świętojańska Europejska. Oczywiście korkuje nam się skrzyżowanie Wałtarejwy Kolska Świętojańska. Korek jednak największy teraz w Koninie. To nowa przeprawa. Zaskoczenie? Myślę, że nie, bo tam korek mamy od momentu, gdy ta trasa lata temu, w roku 2007 została otwarta. No i korkuje nam się rondo miast partnerskich. Korkuje się również skrzyżowanie światła Aleje Dworcowa, Aleje Spółdzielców Kleczewska. Więcej aut na Spółdzielców, na Wyszyńskiego uważać trzeba na wylotowych trasach z Konina, na przykład w stronę Kramska czy Goliny, ale największe utrudnienia na wylocie z Konina w miejscowości Władzimirów, tam roboty drogowe na wojewódzkiej trasie numer 264. Uważajcie na siebie, podróżujący, bezpiecznie docierajcie do celu.

0: Melatonin FM.
1: Reklama.
2: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
3: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
4: W niedziele handlowe również.
5: Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
3: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.

Tydzień temu mieliśmy pierwszy dzień czerwca, świętowali młodzi mieszkańcy, był Dzień Dziecka. No i podczas długiego weekendu też jeszcze odbywały się w naszym subregionie imprezy związane z tym ważnym dniem. 6 czerwca w Krzymowie, na terenie Przyscenie. Tam działo się dużo, teren ten zamienił się w tętniącą życie centrum zabawy, muzyki oraz integracji. Zorganizowany tam przez Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Dzień Dziecka przyciągnął wielu najmłodszych mieszkańców wraz z rodzinami, oferując im bogaty program artystyczny i mnóstwo atrakcji towarzyskich. Były życzenia, była zabawa, była część artystyczna.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Reklama.
2: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w Centrum Meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych dostępnych od ręki prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się.
3: Potrzebujesz jednych okularów do czytania, pracy i prowadzenia.

0: Odwiedź już dziś salon Styl Optika przy Chopina 21H. Okulary są wyrobem medycznym. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: To miejsce czeka na Twoją reklamę. Napisz do nas reklama@konin.fm.
2: Reklama. Wiadomości Konin FM.
3: Młodzieżowa Rada Gminy Kleczew wkracza do akcji. Jej członkowie zwrócili się do uczniów z miasta i okolicznych wiosek z prośbą o wypełnienie ankiety, która przed kilkoma dniami trafiła do szkół prowadzonych przez gminę. Dzieci i nastolatkowie mogą w niej podzielić się swoimi opiniami, pomysłami i oczekiwaniami dotyczącymi życia młodych mieszkańców gminy Kleczew. Członkowie Młodzieżowej Rady chcą poznać ich potrzeby i zainteresowania, pomysły na wydarzenia i inicjatywy, opinie na temat obecnej oferty dla młodzieży, jak również propozycje zmian i działań, które warto podjąć. Każda odpowiedź jest ważna i może przyczynić się do realnych zmian. Młodzi mieszkańcy przy wsparciu Młodzieżowej Rady razem mogą stworzyć gminę jeszcze bardziej przyjazną nowym pokoleniom kleczewian. I zmieniamy temat. Będzie premiera filmu dokumentalnego w Turkowskim Muzeum. Archiwum Igły. Ten tytuł w placówce imienia Józefa Mehofera będzie można obejrzeć już w najbliższy czwartek. Po projekcji filmu odbędzie się spotkanie z doktorem Adamem Pleskaczyńskim, dyrektorem Biura Edukacji w Instytucie Pamięci Narodowej. Archiwum Igły to unikatowy w skali kraju i Europy zbiór około 4000 oryginalnych negatywów dokumentujących życie codzienne w powiecie tureckim w latach 1941-43 w czasie okupacji hitlerowskiej. Spotkanie odbędzie się 11 czerwca o 17 w muzeum w Turku. Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się mailowo lub telefonicznie. Tę sztukę każdy powinien mieć opanowaną w jednym małym palcu. Zatrzymanie akcji serca nie wybiera miejsca ani czasu. AED może uratować życie, ale czy wiemy, jak go użyć? Automatyczne defibrylatory zewnętrzne są dziś dostępne na lotniskach, dworcach, w centrach handlowych i w wielu budynkach użyteczności publicznej, a nawet w pociągach kolei wielkopolskich, czy na niemal każdej remizie OSP w powiatach Wielkopolski Wschodniej. Delegatura Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Koninie również posiada takie urządzenie, włączone do miejskiej sieci AED, co ciekawe, historycznie drugiej sieci w Polsce po sieci krakowskiej. Samo posiadanie AED w pobliżu to jednak za mało. Kluczowe jest wiedzieć, jak z niego skorzystać. 15 czerwca o godzinie 17 WIL zaprasza na bezpłatne szkolenie z obsługi AED w siedzibie swojej delegatury w Koninie przy ulicy Liliowej 9 na osiedlu Nowy Dwór. Szkolenie poprowadzi lekarz Siergiej Duriagin, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, wraz z członkami Laboratorium Edukacji Ratownictwa RDAP w Koninie, czyli grupą młodzieży ze Szkoły Trójki i drużyny OSP Grójec. Zachęcamy do udziału. I zmieniamy temat. Noc Kupały czy Noc Świętojańska. Z tym zawsze kojarzymy początek lata. Tradycyjnie w regionie odbywa się wiele imprez nawiązujących do słowiańskich tradycji. Burmistrz Sąpolna wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sołectwem Mąkolno zaprasza na Święto Janki. W programie znajdą się występy zespołów dębowiacy oraz folkowe. Będą warsztaty plecenia wianków, animacje dla dzieci i dmuchańce, konkurs na najpiękniejszy wianek świętojański, grill, różne stoiska, kawiarnie, ręki i dyskoteka z DJ-em Łukaszem. To wszystko 27 czerwca w godzinach od 16 do północy na placu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąkolnie. W wydarzenie włączają się Stowarzyszenie Kobiet Inicjatyw Wiejskich, Stowarzyszenie Sąsiedzkie, Koło Gospodyń Wiejskich w Mąkolnie oraz druhowie OSP. Już za kilka dni piknik z Sokołem Kleczew. Klub sportowy zaprasza całe rodziny, od dzieci po seniorów. Będzie można aktywnie spędzić czas, najlepiej zabrać ze sobą kocyk. Zaplanowano szaleństwo najmłodszych na dmuchańcach, świetną atmosferę. Dzięki muzyce i występom artystycznym pyszne jedzonko i malowanie twarzy, za sprawą którego każdy będzie mógł zmienić się w ulubioną postać. Równolegle podczas pikniku ma zostać przeprowadzony turniej Sokół Cup. Wydarzenie z udziałem piłkarzy Sokoła już w tę najbliższą niedzielę na Stadionie Miejskim przy Alei 6 Cytlecia w Kleczewie. Tymczasem Kolski Teatr Otwarty imienia Czesława Freudenreicha wychodzi z nową propozycją teatru familijnego. Szarlotka Psotka to historia pomocy domowej zatrudnionej w domu państwa Rosołek, która opacznie rozumie listę zadań, co doprowadza do serii zabawnych pomyłek. Będzie to niezwykła okazja, by wspólnie z dziećmi wejść do świata teatru pełnego emocji, śmiechu i ciepła. Spektakl dla rodziców i dzieci w wieku od 7 roku życia. Premiera także w najbliższym najbliższą niedzielę 14 czerwca o godzinie 17, ale w kolskim MTEK-u. W tym samym dniu czeka nas piąty zlot pojazdów klasycznych w kole. Gwiazdą imprezy będą Krzysiek, jego auto Lincoln Continental z programu Moto Fachury w TVN Turbo. Będzie też występ sobowtóra Elvisa Presleya. Zlot kolskich klasyków rozpocznie się w południe 14 na placu Norutowicza, czyli na targowicy w kole. Można przyjechać swoim żabytkiem. Ważne, by był to pojazd wyprodukowany przed 2000 rokiem. Nie ma zapisów, wstęp jest bezpłatny. Będą konkursy z nagrodami, a dla dzieciaków darmowe dmuchańce oraz duże misie, które będą chodziły po placu.
2: Konin FM.
1: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

43-letnia mieszkanka powiatu konińskiego, podejrzana o udział w próbie oszustwa na szkodę starszego małżeństwa, została zatrzymana przez policjantów z koła. Oszuści w trakcie rozmowy telefonicznej przekazali nieprawdziwą informację seniorom o wypadku drogowym spowodowanym przez ich córkę przebywającą za granicą, która potrzebuje pilnej pomocy finansowej. Aby uniknąć konsekwencji prawnych, przestępcy polecili małżeństwu przygotowanie ponad 80 tysięcy złotych, które miało być przekazane wskazanej osobie. Do oszustwa jednak nie doszło dzięki działaniom kolskich policjantów, którzy zatrzymali 43-letnią kobietę, która przyjechała po odbiór gotówki. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie kobiecie zarzutu usiłowania oszustwa. 43-latka trafiła do aresztu na tymczasowy areszt trwający 3 miesiące. Sprawa ma mieć charakter rozwojowy. Policjanci przypominają, apelują o zachowanie ostrożności i tak zwanego ograniczonego zaufania wobec osób informujących przez telefon o wypadkach czy też konieczności pilnego przekazania pieniędzy. W przypadku takich telefonów należy zachować spokój, zweryfikować przekazywane informacje, kontaktując się bezpośrednio z bliskimi, a o próbie oszustwa, o czym informują policjanci, podkreślają to, o takiej próbie niezwłocznie należy powiadomić policjantów.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
2: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej. Reklama.
3: Dawno, dawno temu żyła sobie piękna królewna, której nie brakowało zupełnie niczego poza ramionami szarmanckiego, wyrofinowanego.

Wakacyjnie, Mr. Prezydent. Wakacje coraz bliżej do zakończenia rundy wiosennej rozgrywek piłkarskich. Piłkarze Sokoła Kleczew rozgrywają spotkania mające zdecydować o tym, w której klasie rozgrywkowej drużyna z Kleczewa będzie występować. Baraż o utrzymanie w drugiej lidze. Pierwsze spotkanie już za Sokołem. Mecz przegrany 1-0. Czas teraz na rewanż w Kleczewie. Sokół Kleczew, Górnik Polkowice. Jutro to spotkanie o 17:30. Jeśli chodzi o czwartą ligę, podczas drugiego weekendu 32 i 33 kolejka. W 32 Korona Piaski, Polonia Golina 0-1, Górnik Konin, Kania Gostyń 2-4. W 33 kolejce Mieszko Gniezno, Górnik Konin 0-2, Polonia Golina, Ostrowia Ostrów Wielkopolski 0-1. Piąta liga, 32 kolejka i 33 za nami, 32. Pauzowała drużyna Olimpii Koło. Wyniki: Meblosz Swarzędz, Polanin Strzałkowo 2-0, Wilki Wilczyn, Awia Kamionki 0-2, Stella Luboń, SKP Słupca 3-2, Pompa Team Jarosławiec, Polonus Kazimierz Biskupi 1-3. W 33 kolejce drużyny z naszego subregionu uzyskały następujące rezultaty: Polanin Strzałkowo, Olimpia Koło 2-3, Lechia Kostrzyn, Wilki Wilczyn 0-2, Polonus Kazimierz Biskupi, Stella Luboń 3-2, SKP Słupca, Zjednoczeni Trzemeszno, tutaj walkover dla drużyny gospodarzy 3-0. W klasie okręgowej 29 kolejka została rozegrana. Czarni Ostrowite, GKS Żerków 9-1, Orzeł Grzegorzew, Błękitni Mąkolno 2-2, Warta Krzymów, Tulisja Tuliszków, Walkower 0-3, Orły Zagórów, Zieloni Koźminek 2-3, Turturek, Zjednoczeni Rychwał 1-0, Strażak Licheń Stary, Warta Dobrów 1-1, Korona Pogonie Stawiszyn, CKS Zbierski 1-3, mecz GKS-u Sąpolno z Gladiatorami Pieruszyce nie odbył się. Goście zrezygnowali z wyjazdu na mecz. Kolejne piłkarskie zapowiedzi kolejnego weekendu to piątek przed

0: Ukrainy podzielił swoją decyzją polskich polityków. Tłum chętnych śpiewających aktorek walczy o rolę w polskiej Krainie Lodu. Maja Chwalińska na razie zakończyła rywalizację i mówi o planach na najbliższe dni.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Kapituła Orderu Orła Białego wciąż rozpatruje wniosek polskiego prezydenta w sprawie odebrania orderu prezydentowi Ukrainy. Prezydent Karol Nawrocki chce pozbawić Zełenskiego tego najwyższego polskiego odznaczenia za świadome nadanie imienia bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. I choć decyzja Zełenskiego wywołała powszechne oburzenie wśród niemal wszystkich polskich polityków, to zapowiedź odebrania ukraińskiemu przywódcy orderu podzieliła ich. Co tak komentuje prezydent?
2: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dostarczył najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandy swoją decyzją. Oceniam to bardzo krytycznie.
0: Do sprawy odniósł się także wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski.
3: Ja osobiście uważam, że będzie dziwnie, gdy okaże się, jeśli zawężymy sprawę do żyjących, że order Orła Białego ma pan były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, który od Putina bierze pieniądze, a nie ma go ten, który z Putinem walczy.
0: Jednocześnie rządzący podkreślają, że Polska oczekuje, że ukraiński prezydent wycofa się z decyzji o nadaniu jednostce wojskowej nazwy bohaterów UPA, ale Kijów na razie nie zajął stanowiska w tej sprawie. Ponad 500 śpiewających aktorek i aktorów z całego kraju zgłosiło się do roli w musicalu Kraina Lodu, którego premierę Teatr Muzyczny w Łodzi planuje na marzec przyszłego roku. Wybór wykonawczyń głównych ról księżniczek Elzy i Anny zostanie ogłoszony pod koniec czerwca. Scena łódzkiego Teatru Muzycznego będzie pierwszą w Polsce, która wystawi broadwayowski musical Disneya. To najwyższy czas, żeby przygotować się na urlop, przypominają lekarze. Jadąc na długie, egzotyczne wakacje, warto pamiętać o szczepieniach. Warto też uważać na to, co się robi na miejscu, przypomina lubelski konsultant chorób zakaźnych dr Sławomir Kiciak.
4: Nie pić wody z ujęć ogólnych hydraulicznych, tylko żeby pić wodę butelkowaną. Myć ręce przed każdym spożywaniem posiłków. Jak najmniej jeść na ulicach, jeżeli już to przetworzony, taki, że tam wysmażony, czy dobrze wypieczony.
0: W razie wypadku, ukąszenia, czy jakichkolwiek dolegliwości trzeba zgłosić się do miejscowego lekarza. W takiej sytuacji przed wyjazdem warto wykupić ubezpieczenie. Maja Chwalińska, polska 24-letnia tenisistka z Miechowa, po finale turnieju French Open wróciła do kraju. A o planach zawodniczki na najbliższe dni Szymon Kępka.
5: Obok ambicji i dalszej części sezonu Maja Chwalińska po 3-tygodniowej przygodzie we Francji potrzebuje przede wszystkim odpoczynku.
6: Ja bym najbardziej teraz chciała się dobrze wyspać i dobrze zjeść, szczerze mówiąc, to są moje priorytety.
5: Zawodniczka za grę na kortach Rolanda Garrosa zarobiła niecałe 1,5 miliona euro.
6: Nie mam jakichś takich zachcianek, szczerze mówiąc. Powiedzieć, że się tego nie spodziewałam.
5: Tenisowy sezon trwa, a Maja Chwalińska ma przed sobą Wimbledon. Czy zagra w turnieju bez kwalifikacji z dziką kartą, to wyjaśni się w połowie czerwca, ale w Londynie zagra tak czy inaczej.
6: Cel zrealizowałam, ale na pewno sobie postawię następny i planuję wyjechać na dosłownie kilka dni, troszkę właśnie odpocząć, zresetować się, żeby później znowu na nowo mieć energię na nowe wyzwania.
0: Wimbledon, czyli kolejny turniej wielkoszlemowy, rozgrywany jednak na trawie, rozpocznie się 29 czerwca.
1: A co w regionie?
7: Pod hasłem czas obronić małżeństwo, czas ochronić życie. W nadchodzącą niedzielę w Lichaniu przejdzie Marsz dla Życia i Rodziny. Zacznie się 14 czerwca w południe od mszy w Bazylice sprawowanej w intencji małżeństw pragnących potomstwa. Po niej uczestnicy przejdą sanktuaryjnymi alejkami rozważając różaniec. Pochód zatrzyma się potem przed pomnikiem Jana Pawła II. I zmieniamy temat, jak zawsze po długim weekendzie. W niejednym wielkopolskim szpitalu brakuje krwi. Dlatego zachęcamy do udziału w terenowych akcjach. W środę w budynku przychodni przyszpitalnej w Słupcy, to od rana, w piątek po południu na parkingu Centrum Handlowego w Starym Mieście koło Konina, w sobotę w Ślesinie, a w niedzielę w Kramsku. Można też każdego dnia roboczego odwiedzić punkt w szpitalu przy Wyszyńskiego w Nowym Koninie. Tymczasem sprawdźmy, co w tym miesiącu wydarzy się podczas Dni Przedcza. Zaplanowano tam sportowe emocje w postaci turnieju sołectw w piłce nożnej, koncert gwiazd z muzyki disco pola, wśród nich D-Bomb oraz Massimo, występ lokalnych artystów i kabaretu. Będzie też masa folkloru i pięknych tradycji lokalnych z kujawskim sypaniem wzorów piaskiem na czele oraz oczywiście zabawa taneczna. Ponadto mnóstwo konkursów, zabaw i atrakcji dla mieszkańców w każdym wieku. Na dniach przedcza bawimy się 20 i 21 czerwca w Parku Zamkowym oraz jego najbliższych okolicach. W tym samym czasie będą także Dni Kleczewa. Wśród gwiazd Dawid Kwiatkowski oraz BRO. Do tego w tym terminie będą Dni Konina, gdzie wystąpią Agnieszka Chylińska, Kęg, jedynkę Kacper Włoński i zespół Ira.
1: Konin FM. Pogoda.
8: Jutro przez nasz region będzie przechodził chłodny front atmosferyczny, tak mniej więcej od 12-13 opady deszczu. Szansa na burze, skoro chłodny front atmosferyczny będzie chłodniej do końca tygodnia. W środę, czwartek, piątek, sobotę i niedzielę temperatura w ciągu dnia będzie tylko dochodzić delikatnie do 20 stopni. W czwartek czy też w niedzielę aktualnie synoptycy widzą tylko 17, a co niektóre prognozy nawet tylko 15 stopni. Chłodniejszy czas w pogodzie, chłodniejszy dni czerwca teraz będziemy mieli. Na termometrze więc trzeba się cieszyć z tego, co jest, a jest 22 na plusie.
1: Konin FM.
8: Po 17 już 7 minut Konin FM słuchacie i zapraszam do wysłuchania tego, co mam do przekazania. Tutaj jest informacja dotycząca kalendarza świąt nietypowych, ale najpierw przysłowia. Czasem i na świętego Medarda wiosna jeszcze przytwarda. Gdy deszcze w dzień świętego Medarda padają, do dni 40 częstokroć nie ustają. Gdy Medard z deszczem przybywa, tak samo jest i we żniwa. Przypominam dzisiaj imieniny między innymi właśnie Medarda. A w kalendarzu świąt nietypowych Światowy Dzień Oceanów, Dzień Cyrku Bez Zwierząt, Światowy Dzień Guza Mózgu, no i Dzień Informatyka. Więc można powiedzieć, że w czasach smartfonów, internetu, w takim małym urządzonku jak telefon przenośny, to każdy w jakimś stopniu dzisiaj świętuje.

Najwięcej utrudnień teraz na drogach w Koninie i w całym subregionie jest w miejscowości Władzimirów. Wojewódzka trasa numer 264. Ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Tworzą się tam duże korki. Trzeba na to zwracać uwagę, planując podróż z Konina na przykład do Kleczewa. Trzeba też zwracać uwagę na inne utrudnienia, które występują w naszym subregionie. To jest trasa warszawska w Koninie. Ona jest w remoncie. Gdzie jeszcze jesteśmy z drogowymi informacjami i informacjami o tym, że mogą występować problemy, to na przykład na Przemysłowej przy Policji. Roboty drogowe też teraz spotkacie na przykład na ulicy Wyszyńskiego. Konin, można powiedzieć, już mamy załatwiony, bo tutaj większych problemów w pozostałych trasach na... w pozostałych miejscach na drogowej mapie tego miasta nie widać. Zaglądamy do Turku po drodze Tuliszków, który wczoraj się bawił. No to jesteśmy w Turku, tam widać, że więcej aut tylko teraz po 17 na Alei Jana Pawła II. Szerokiej, bezpiecznej drogi, tego życzy Konin FM.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz jednych okularów do czytania, pracy i prowadzenia auta? W salonie Stil Optika w Koninie trwa promocja na okulary progresywne. Wybierz dwie pary okularów progresywnych. Szkła w drugiej parze, także przeciwsłoneczne, otrzymasz gratis. Odwiedź już dziś salon Stil Optika przy Chopina 21H. Okulary są wyrobem medycznym. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: TH Stal Kon w Koninie wykonuje profesjonalne usługi spawalniczo-monterskie. Na miejscu przy ulicy Wojska Polskiego 17 lub z dojazdem do klienta. Solidność, doświadczenie i dokładne wykonanie. Telefon 731 555 684. TH Stal Kon w Koninie prowadzi także sklep z akcesoriami spawalniczymi, wypożyczalnią sprzętu, artykułami BHP, odzieżą ochronną i roboczą. Sklep przy ulicy Jana Pawła II 86 w Koninie.
4: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.

Krzysztof Krawczyk i Parostatek. Takim parostatkiem chyba większość z nas chciałaby wybrać się w podróż, popodróżować, pozwiedzać na przykład tu nasze Konińskie jeziora. No ale żeby podróżować takim statkiem, to potrzebna jest osoba, która steruje, kieruje. No i żeby kierować takim statkiem, to też oczywiście trzeba być trzeźwym. No niestety nie wszyscy tą zasadę stosują. Policjanci patrolu wodnego zatrzymali bowiem 27-letniego mężczyznę, który kierował łodzią motorową pod wpływem alkoholu. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Do zdarzenia doszło podczas długiego weekendu w sobotę na jeziorze Ślesińskim. Podczas kontroli przeprowadzanej przez funkcjonariuszy okazało się, że mężczyzna jest nietrzeźwy. Badanie alkometem wykazało ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu. 27-latkowi elektronicznie zatrzymano prawo jazdy. Teraz za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Zgodnie z prawem grozi mu za to kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

0: Wiadomości Konin FM.
1: Od dzisiaj nie można wchodzić do parku Tura. Ten zielony obszar na osiedlu Wyzwolenia w Turku pozostanie niedostępny co najmniej do środy włącznie. Powodem zamknięcia parku była konieczność przeprowadzenia oprysków preparatami grzybobójczymi drzew z gatunku platan klonisty w celu zahamowania rozrostu choroby zwanej antraknozą, która jest grzybową chorobą platana. Władze Turku zwróciły się do mieszkańców oraz ich czworonożnych pupili, by nie przebywali w najbliższym czasie na terenie parku. Producent środka, który jest tam stosowany w opryskach, zaleca zakończenie okresu karencji wraz z całkowitym wyschnięciem preparatu na roślinach. A antraknoza wywołuje zamieranie pędów i przedwczesne opadanie liści, co może prowadzić do usychania całych drzew. Stąd konieczność zabiegów ratujących park Tura. I kolejny temat. Punkt informacyjny funduszy europejskich. W Koninie zaproszona bezpłatne webinarium Twoja firma na plus. Finansowanie zwrotne dla biznesów w Wielkopolsce. Spotkanie online odbędzie się pojutrze w środę w godzinach 10-11 na platformie Microsoft Teams. Chętne wziąć w nim udział osoby dowiedzą się, jak pozyskać środki na rozwój firmy, jak wdrażać innowacje i zwiększać konkurencyjność, jakie możliwości finansowania mają mikro, małe, średnie i duże firmy z Wielkopolski, czy jak sfinansować inwestycje ekologiczne. Link do webinarium jest m.in. na stronie internetowej Miasta i Gminy Kleczew. Jest nowy pomysł dla gminy Kleczew. To spółdzielnia socjalna. Od dłuższego czasu urzędnicy analizują rozwiązania, które mogłyby jeszcze bardziej usprawnić funkcjonowanie gminy i miasta oraz zwiększyć możliwości organizacyjne samorządu. Jednym z nich jest utworzenie w Kleczewie spółdzielni socjalnej, która mogłaby realizować zadania związane m.in. z utrzymaniem terenów zielonych i innymi pracami wykonywanymi obecnie przez osoby odpowiedzialne za ten obszar. Podobne rozwiązanie od lat sprawdza się w gminie Żgów. Daje to większą elastyczność działania, pozwala skuteczniej organizować pracę oraz stwarza możliwość pozyskiwania dodatkowych środków zewnętrznych na rozwój działalności. Co ważne, obecnie dostępne są programy finansowania wspierające tworzenie tego typu podmiotów. Dlatego burmistrz Mariusz Musiałowski podjął już decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do powołania spółdzielni socjalnej również w gminie Kleczew. W tej chwili samorząd jest na etapie poszukiwania osób, które posiadają doświadczenie organizacyjne, przedsiębiorcze oraz menedżerskie i byłyby zainteresowane zaangażowaniem się w tworzenie lub prowadzenie takiego podmiotu. Jeśli ktoś chciałby spróbować sprostać takiemu wyzwaniu, może śmiało zgłosić się do burmistrza Kleczewa. Urząd chce stworzyć kolejne narzędzie, które będzie służyć rozwojowi gminy i jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby mieszkańców. Co nas czeka pod koniec tygodnia, w weekend? Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Podłężnej, sołtys Radosłecka, a także społeczność Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka zapraszają na rodzinny festyn ekologiczny. W programie malowanie twarzy, warkoczyki, tatuaże, konkursy, loteria fantowa, animacje, słodki stół i kiełbaski, a to wszystko w sobotę 13 czerwca w godzinach od 15 do 19 na terenie boiska przy szkole w Woli Podłężnej w gminie Kramsk. Dochód z tego wydarzenia zasili konto Rady Rodziców. Tymczasem Stowarzyszenie Kłodawskie Dwory zaprasza na szóstą już konferencję poświęconą historii okolic tego miasta w powiecie kolskim. Tym razem wydarzenie odbędzie się w Przedczu, którego przeszłości poświęcona będzie spora część spotkania. A mowa będzie o szlachcie powiatu przedeckiego w XV wieku, o starostach przedeckich, także o ostatnim z nich, Janie Zygmuncie Kretkowskim. Będzie również słów kilka o ostatnim przedwojennym właścicielu Ozorzyna koło Babiaka i podana zostanie nam recepta na długowieczność podczas wykładu Meandry losu mieszkańców dworu w Kwilinie. W tych tematach przemawiać będą wykładowcy z uniwersytetów w Zielonej Górze, Łodzi, Kaliszu oraz przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i Muzeum Tradycji Szlacheckiej. Konferencja Rodziny Ziemiańskiej okolic Kłodawy odbędzie się w sobotę 13 czerwca od godziny 10 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury przy ulicy Zamkowej w Przedczu w powiecie kolskim. Zapraszamy w sobotę.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie.

Detale nowego Konina. Pod takim hasłem już w najbliższą niedzielę odbędzie się niezwykły spacer fotograficzny Towarzystwa Upiększania Miasta Konina. Spotkanie rozpocznie się przed domami centrum o 11. Przewodniczką po świecie miejskich niuansów będzie Aleksandra Kopras, doświadczona fotografka oraz członkini Towarzystwa Upiększania Miasta Konina. Podczas wspólnego wyjścia uczestnicy nie tylko będą mieli okazję do tego, żeby poznać podstawowe zasady fotografowania architektury, kompozycji oraz pracy ze światem, ale przede wszystkim nauczą się patrzeć na Konin w sposób świadomy. Zapraszamy już najbliższa niedziela, 14 dzień czerwca. Wszystko startuje o godzinie 11. W obiektywach uczestników będą mogły znaleźć się m.in. modernistyczne fasady, mozaiki, czy też klatki schodowe z rastryko, dawne szyldy, pozostałości nylonów, ślady urbanistyki PRL-u.

0: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
3: Jazda! Jazda! Lewo! Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe, HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
4: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.

Kolejne zaproszenie, które mam do przekazania, to zaproszenie na piąty zlot w Sompolnie już 25 czerwca. Wszystko razem z odbywającymi się wtedy dniami Sompolna. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie imienia Sabiny Graczyk zaprasza na atrakcje, które wtedy będą miały miejsce. Dni Sompolna tuż, tuż, a jeśli ktoś na przykład nie chce uczestniczyć w zabawach, konkursach albo w koncertach, a woli warkot silników, jest miłośnikiem dwóch kółek, zapach benzyny, smaczna grochówka i bluesowe brzmienia, to wszystko 21 czerwca w ramach atrakcji związanych z piątym zlotem w Sompolnie. Na placu targowym o 15, wszystko startuje o 16, przejazd ulicami miasta, zabawa do ostatniego motocykla. Ma być to wszystko 21 czerwca. Sompolno, czyli nasze lokalne San Paulo, jak kto woli. 18. To kolejna pełna godzina, która przed nami, 7 minut dokładnie do niej brakuje. Ja już dziękuję za wspólnie spędzony czas. Jutro jestem od 15 w programie Popołudnie w dobrym rytmie za dzisiejsze 3 godziny. Dzięki, miłe, serdeczne. Wojtek Maciejewski mówię, do usłyszenia. Oczywiście bye bye.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Ruszyły zapisy na 26. edycję wawrzynkowych biegów dziecięco-młodzieżowych oraz 17. edycję biegu rodzinnego, które odbędą się 8 sierpnia z okazji Święta Miasta Słupce. Dziecięco-młodzieżowe biegi wawrzynkowe zostaną rozegrane w 7 kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców. Podobnie jak w ubiegłym roku, zgłoszeń można dokonać również drogą elektroniczną. Wszystkich miłośników biegania, którzy chcą sprawdzić swoje możliwości i aktywnie spędzić czas, organizatorzy zapraszają już teraz do udziału. Szczegóły są dostępne na stronie miasta Słupcy. I kolejny temat. Już w piątek zapraszamy do udziału w Europejskich Dniach Archeologii, organizowanych pod patronatem Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Tegoroczne spotkanie Archeologia od Kuchni w Muzeum Okręgowym w Koninie pozwoli zajrzeć za kulisy pracy archeologa oraz poznać niezwykłe zabytki przechowywane w naszych gosławickich muzealnych zbiorach. W programie znajdą się prelekcja, co właściwie robi archeolog, oraz spotkanie z kustoszem w magazynie archeologicznym, podczas którego uczestnicy będą mogli zobaczyć eksponaty z bliska. Wydarzenie odbędzie się 12 czerwca o godzinie 17. Zapraszamy na osiedle Gosławice i przy okazji przypominamy, że następnego dnia, czyli w sobotę 13 od południa do 18 będzie tam tradycyjny piknik paleontologiczny, nie tylko dinozaury. Tematu archeologii również nie zabraknie. Szczegółowy program można znaleźć pod adresem muzeum.com.pl. Uwaga, panie z miasta i gminy Golina. W piątek zostanie przeprowadzony niezwykle przydatny kurs samoobrony dla kobiet. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z burmistrzem Mirosławem Turczyńskim zapraszają mieszkanki gminy 12 czerwca na godzinę 18.30 do hali widowiskowo-sportowej w Golinie. Wcześniej jednak trzeba się zapisać w MOPS-ie. Partnerami wydarzenia są Biblioteka Publiczna, Komisariat Policji, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespół Interdyscyplinarny. Opanowanie technik samoobrony zdecydowanie zwiększa poczucie bezpieczeństwa. Kobiety są w stanie same odeprzeć atak, jak i ochronić na przykład swoje dziecko. I zmieniamy temat ze sportu na kulturę. Chociaż Noc Kultury czeka nas w Koninie dopiero po wakacjach, w Oskardzie już teraz trwają przygotowania. Jeden z najważniejszych, najbardziej awangardowych i jednocześnie najbardziej kontrowersyjnych artystów polskiej sceny muzycznej ostatnich kilku dekad, wokalista obdarzony świetnym głosem, charyzmą i darem pisania tekstów pełnych ciekawych obserwacji, nie zawsze miłych, już we wrześniu 11 w Domu Kultury Oskard wystąpi Maciej Maleńczuk, który tym razem przyjedzie do Konina z recitalem zatytułowanym Maleńczuk plus Rhythm Section. Jest on retrospekcją dotychczasowych dokonań muzyka i składa się z zestawu zarówno pieśni ulicznych, jak i jego późniejszych dokonań, dzięki którym zyskał sympatię i popularność wśród szerszej publiczności. O bilety można już pytać w Centrum Kultury i Sztuki. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie zachęca do korzystania z elektronicznej formy kontaktu i założenia indywidualnego konta klienta. To rozwiązanie pozwala na realizację większości formalności związanych z pośredniakiem drogą internetową bez konieczności osobistej wizyty w placówce. To możliwość błyskawicznego składania wniosków oraz odbierania korespondencji i decyzji urzędowych, stały podgląd statusu swojej sprawy w dowolnym momencie, możliwość dokonania kompletnej procedury rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy i całodobowy dostęp do aktualnych ofert pracy oraz usług urzędu. To oficjalna, w pełni bezpieczna i szyfrowana komunikacja z urzędem. Żeby takie konto założyć, trzeba zacząć od wejścia na stronę praca.gov.pl. Jeśli ktoś potrzebuje w tej sprawie pomocy urzędnika, może w dni robocze odwiedzić stanowiska numer 22 i 23 w siedzibie pośredniaka przy ulicy Zakładowej w Koninie. Kolejny temat w wiadomościach. Najbliższy weekend w gminie Stare Miasto zapowiada się bardzo ciekawie. 13 czerwca w Pałacu Bronikowskich w Żychlinie odbędzie się Noc Zagadek. Jeżeli lubicie escape roomy, zagadki, rywalizację i walkę z czasem, to ta propozycja jest właśnie dla was. Jak zawsze za scenariusz gry odpowiadać będzie niezastąpiony pisarz i detektyw Krzysztof Petek. Będziemy poszukiwać ukrytego skarbu gdzieś na terenie Żychlina do późnych godzin nocnych. Każdy kolejny trop i rozwiązany zadanie będzie wskazówką, która w końcu doprowadzi zwycięską drużynę do upragnionego celu. Zapisy na sobotnią Noc Zagadek w Żychlinie prowadzi Staromiejska Biblioteka. Klub Seniora Bekeriada zaprasza wszystkich zainteresowanych na wyjątkowe spotkanie poświęcone różnicom w komunikacji kobiet i mężczyzn. Porozmawiamy o tym, dlaczego często mówiąc to samo rozumiemy zupełnie co innego oraz jak emocje, doświadczenia i sposób wyrażania myśli wpływają na wzajemne relacje. Spotkanie będzie okazją do ciekawych rozmów, wymiany spostrzeżeń i spojrzenia na codzienną komunikację z odrobiną humoru oraz refleksji. Poprowadzi je Andrzej Wasilewski, autor i tłumacz książek, kapitan, żeglarz, leśniczy, a także pasjonat gotowania. To już pojutrze, w środę o 18:00 w filii Łężyn Konickiej Biblioteki Publicznej. Tymczasem w dniach 19-20 czerwca Kleczew stanie się stolicą środkowoeuropejskiego offroadu. Na słynnym już torze Kleczewska Malta rozegrana zostanie widowiskowa czwarta runda Super Race Polaris Cup oraz towarzysząca jej trzecia runda Polaris Junior Cup. 19 czerwca w godzinach 16-19 planowane są odbiory techniczne pojazdów, natomiast 20 w godzinach 8-19 rozgrywane będą wyścigi quadów i innych pojazdów. Na starcie zmagań zamelduje się aż 70 załóg reprezentujących Polskę, Czechy, Słowację, Węgry oraz Niemcy. Zawodnicy zmierzą się w trudnych warunkach terenowych, walcząc o cenne punkty w klasyfikacji generalnej sezonu. Zapraszamy 20 czerwca do Kleczewa. Już za kilka dni spacer architektoniczno-fotograficzny. Przyjrzymy się detalom nowego Konina, fakturom, liniom, światłu, kolorom i elementom, które na co dzień często umykają naszej uwadze. To będzie okazja do spojrzenia na miasto z zupełnie innej perspektywy oraz poznania modernistycznej i powojennej architektury poprzez fotografię. Spacer poprowadzi Aleksandra Kopras, fotografka i członkini Towarzystwa Upiększania Miasta Konina, która podzieli się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi robienia zdjęć miejskiej przestrzeni, pracy ze światłem i uchwycania detalu. Można zabrać ze sobą aparat fotograficzny lub smartfon. Nie są wymagane żadne specjalne umiejętności. Spacer jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych fotografią, architekturą i miastem. Każdy uczestnik spaceru otrzyma okolicznościową przypinkę przygotowaną specjalnie w ramach projektu. Osoby, które zbiorą komplet trzech takich przypinek ze wszystkich spacerów, bo będą jeszcze dwa inne, wezmą udział w losowaniu zestawów gadżetów inspirowanych nowym Koninem i miejskim industrialem, m.in. toreb, magnesów i kubków. Ten najbliższy spacer, który odbędzie się już w niedzielę 14, potrwa ponad 2 godziny, zbiórka o 11 przy dawnych domach towarowych Centrum. W trakcie przechadzki będziemy wykonywać zdjęcia, rozmawiać o architekturze i wspólnie odkrywać mniej oczywiste oblicze nowego Konina.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM.
1: Reklama.
2: A cappuccino też za siódemkę?
1: Też.
2: A flat white?
1: Też.
2: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Ale sztosy.
1: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Biegnij, Stefan, biegnij!
5: A gdzie mam biec?
4: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam super oferty stołów i krzeseł w ogromnym wyborze, w super cenach i są dostępne od ręki.
5: A czy warto nam się aż tak spieszyć?
4: Tak, bo teraz na stoły i krzesła nie musimy czekać tygodniami, tylko przyjeżdżamy i odbieramy zmontowane prosto z ekspozycji.
5: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
4: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10, zaprasza.
6: Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia? Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej. Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę, budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę. Bo każda złotówka zostaje tutaj, gdzie naprawdę ma znaczenie. Radio Konin FM. Twoje lokalne radio.
1: Reklama.
0: Wiadomości sportowe Konin FM.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Odpoczynek, wdzięczność za wsparcie i ogromna popularność. Maja Chwanicka po finale tenisowego turnieju French Open wróciła do kraju. Zawodniczka ma przed sobą nie tylko dalszą rywalizację z czołówką światowego tenisa, ale przede wszystkim moment na złapanie oddechu po sukcesie w Paryżu. Szymon Kępka.
8: O sportowym sukcesie Maji Chwanickiej powiedzieliśmy już wszystko. W krótkim czasie stała się ulubienicą mediów i każdy bardzo chętnie mówi o polskim sukcesie na kortach Rolanda Garrosa. Zgoda, ale perspektywa zawodniczki, która niezależnie od sukcesu mierzy się teraz z ogromną popularnością, jest nieco inna. Obok ambicji i dalszej części sezonu Maja Chwalińska po 3-tygodniowej przygodzie we Francji potrzebuje przede wszystkim odpoczynku.
9: Ja bym najbardziej teraz chciała się dobrze wyspać i dobrze zjeść, szczerze mówiąc, to są moje priorytety. No za dużo nie spałam. Tutaj pani makijażystka zrobiła dobrą robotę, żeby zasłonić wiele niedoskonałości. Nie spałam za dużo, ale myślę, że jest to jak najbardziej wytłumaczalne.
8: Tenisowy sezon trwa, a Maja Chwalińska ma przed sobą Wimbledon.
7: Choć dopiero w przyszłym tygodniu wyjaśni się, czy Chwalińska zagra w tym turnieju dzięki dzikiej karcie, czy będzie musiała startować w eliminacjach. Sezon na trawie już się rozpoczął. Dobrze dla Magdy Linety, która awansowała dziś do drugiej rundy turnieju z Hertogenbosch. Polska tenisistka pokonała Australijkę Kimberly Birel 2-6, 6-1, 6-2. W Holandii grają także panowie Hubert Hurkacz w pierwszej rundzie. Jutro zagra z Węgrem Martonem Fuczowiczem, a Kamil Majszak z Finem Otto Virtanenem, z którym wczoraj przegrał w półfinale Challengera w Birmingham. Hitowy ruch projektu Warszawa przed nowym sezonem siatkarskiej plus lidze. Brązowi medaliści zakończonego niedawno sezonu zatrudnili trenera Roberto Piazze. Włoch w przeszłości pracował w Bełchatowie, potem przez kilka lat prowadził Allianz Milano, łącząc to z pracą najpierw z kadrą Holandii, a ostatnio Iranu. Projekt podpisał z nim kontrakt do 2030 roku. Duński piłkarz Christian Eriksen, który wczoraj zasłał był na boisku w trakcie meczu z Ukrainą, nocy spędził w szpitalu, ale lekarz reprezentacji zapewnił, że czuje się dobrze. Jest z rodziną i w dobrym nastroju, przekazał Morten Wesen. Sezon dla 34-letniego Duńczyka i tak się skończył, więc ma teraz czas na decyzję dotyczącą dalszej kariery.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Konieński Teatr Tańca przygotowuje premierę kolejnego spektaklu. Tym razem przedstawienie zobaczymy nie we wnętrzach zamkniętej sali Domu Kultury, ale na terenie Muzeum Okręgowego w Gosławicach. Wiersz na śmierć to sztuka, której inspiracją stała się postać Andrzeja Łaskarza z Gosławic, jednej z najwybitniejszych postaci związanych z historią naszego miasta, regionu i kraju. Jego życie i działalność stają się punktem wyjścia do choreograficznego eseju o tym, że dawanie nie jest stratą, lecz aktem tworzenia. Spektakl, do którego choreografię stworzyła Katarzyna Łapaj-Strzykowska, łączy lokalne dziedzictwo kulturowe z językiem teatru i tańca współczesnego. Premiera odbędzie się w formule site-specific na terenie Muzeum Okręgowego w Koninie. Muzykę do tego przedstawienia opracowali Kajetan Pilarski i Krystian Łuczak, a występują Kinga Furmaniak-Pogocka, Weronika Skurzewska, Agnieszka Łapaj-Lewandowska, Oliwia Wanot, Hanna Jaskot, Nina Jóźwiak-Lewandowska, Martyna Kulik i Katarzyna Łapaj-Strzykowska. Projekt Wiersz na śmierć jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu miasta Konina. Premiera 25 czerwca o 19:00. O bilety pytajcie w muzeum. To już w tym tygodniu 2700 młodych artystów z Polski, Słowacji, Bułgarii, Ukrainy, Niemiec, Izraela, Malty, Włoch, Mołdawii i Czech lada dzień przyjedzie do Konina. W mieście trwają ostatnie przygotowania do Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca. To najstarsza i największa tego rodzaju impreza w naszej części Europy. Uczestnicy zjadą do miasta już pojutrze, w środę. Co roku to olbrzymie wyzwanie logistyczne, by przenocować ich i sprawnie przeprowadzić prezentację konkursowe, a te, jak zawsze, będą podzielone na dwie duże sale domów kultury, czyli na Oskarc oraz na Konińskie Centrum Kultury. Jury będzie musiało przesłuchać 117 wokalistów w 6 kategoriach oraz ocenić 157 choreografii tanecznych. Przypomnijmy też o tych atrakcjach, które będą dostępne dla wszystkich mieszkańców Konina. W czwartek wieczorem na Placu Niepodległości w centrum miasta wystąpią Wojownice Światła Sylwii Dziardziel oraz Wiktor Waligura. Po tych koncertach taneczne rytmy zapewni DJ Raf Mix. W ciągu całego festiwalowego tygodnia przewidziano także wydarzenia w Parku Chopina na Starówce oraz festiwalowe miasteczko w centrum Konina. Z dokładnym programem można zapoznać się na stronie internetowej miasta, także na stronie Konińskiego Centrum Kultury oraz pod adresem festiwaldziecięcy.pl. Wydarzenie zakończy biletowany koncert galowy, podczas którego obejrzymy występy najlepszych młodych artystów. Finał odbędzie się na Placu Akademii Nauk Stosowanych na Morzysławiu. Gale 46. edycji MDF PIT poprowadzi ponownie aktor Adam Zdrójkowski. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do aktywnego włączenia się w to wydarzenie. Państwowa Szkoła Muzyczna 1 i 2 stopnia w Koninie imienia Ignacego Jana Paderewskiego zaprasza wszystkie chętne zespoły kameralne z regionu całej Wielkopolski do wspólnego muzykowania podczas 9. Festiwalu Kameralne Lato w Żychlinie, który odbędzie się 16 czerwca o godzinie 17 w Pałacu Bronikowskich w gminie Stare Miasto. Dozwolone są wszelkie konfiguracje instrumentalne oraz instrumentalno-wokalne, a wybór repertuaru pozostaje całkowicie dowolny. Po zakończeniu części koncertowej organizatorzy zapraszają wszystkich uczestników na wspólne spotkanie integracyjne przy ognisku, które będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń. Koordynatorem wydarzenia jest Jacek Fabiniak. Zgłoszenia można przesłać mailem. Szczegóły na profilu społecznościowym Konińskiej Muzycznej. Tymczasem w sobotę odbędzie się pierwszy dzień Gosławic. Właśnie wtedy zadebiutuje coś, czego w Koninie jeszcze nie było: koło gospodyń i gospodarzy miejskich. Za ich sprawą będzie można skosztować między innymi żuru gosławskiego. Będą darmowe dmuchańce i występy lokalnych artystów. To wszystko 13 od godziny 15 na parkingu szkoły w Gosławicach. Podczas święta Gosławic prowadzona będzie także dobroczynna zbiórka na rzecz Mata Zbierskiego, chłopca, który zmaga się z afazją i niepełnosprawnością intelektualną. Tego samego dnia wieczorem z Gosławic wystartuje towarzyski bieg w poszukiwaniu kwitnącej paproci na dystansach od 7 do 21 km przez Puszczę Bieniszewską. Samorząd powiatu tureckiego podjął pracę nad przygotowaniem nowej strategii rozwoju, która powstaje z udziałem mieszkańców. Ich wiedza, opinie i spostrzeżenia są dla urzędników ważne i cenne. Pozwolą zweryfikować diagnozę powiatu i dookreślić kierunki jego rozwoju. Mieszkańcy zachęcani są przez urzędników do wypełnienia ankiety internetowej dotyczącej m.in. oceny warunków mieszkania, pracy, wypoczynku i usług, z których korzystają mieszkając w miastach i gminach powiatu tureckiego. Pytani są także o cele i kierunki kierunki rozwoju, obszary wymagające nowych inwestycji i modernizacji, czyli o dziedziny, które rozwijają się dobrze i o te, które powinniśmy wzmocnić. Internetowa ankieta będzie dostępna jeszcze do najbliższej środy 10 czerwca. Tymczasem 20 i 21 czerwca pod patronatem Konin FM Dni Sąpolna oraz Wielkopolski Piknik Sołtysów. Najpierw w sobotę 20 o godzinie 16 wystąpi zespół Tempo Wiacy, potem o 18.30 zagra legendarny zespół Chłopcy z Placu Broni, a o 20.30 na scenie pojawi się kolejna gwiazda Grupson. Pierwszy dzień świętowania zakończy dyskoteka z DJ-em Mavim. W niedzielę 21 o 15 w Sąpolnie rozpocznie się zlot motocyklowy, dwie godziny później wystąpi zespół Midwest, potem o 18 Junior Stomy, a o 19.30 gwiazda Dni Sąpolna, Kasia Moś i Sąpolańska Orkiestra Denta. Na finał też będzie zabawa taneczna. A teraz zaproszenie na kolejną wystawę w nie tak dawno wyremontowanej zabytkowej wieży ciśnień w Koninie. W piątek najbliższe o 18.00 wernisaż prac wielkopolskiej artystki Natalii Wegner. Ekspozycja zatytułowana Z linii to obrazy na papierze zrobione z tektury papieru traktowanego akrylem, pisakami, pastelami olejnymi. W stosowanej od lat technice malarskiego kolażu wstęp na wernisaż jest bezpłatny. Przypomnijmy też, w tym miesiącu po raz trzeci w kole odbędzie się powiatowa scena muzyczna. Znamy już więcej szczegółów, będzie głośno i wesoło, bo wystąpią m.in. Nocny Kochanek, Paranoja, Anielski Orszak, Nie Pytaj, Złe Psy i Zardzewiały Pistolety. To będzie mieszanka gwiazd z lokalnymi zespołami. Artyści z okolic koła wciąż mogą jeszcze się zgłaszać, mają na to czas do najbliższego piątku, 12 czerwca, a samo wydarzenie odbędzie się 26. Z kolei w powiecie słupeckim jeszcze do piątku, czyli do 12, trwa akcja Rower z Karoliną Kocięcką. Chodzi o zbieranie kilometrów na dwóch kółkach. Można jeździć indywidualnie, kiedy i gdzie się chce. Trzeba jednak włączyć specjalną aplikację i przesyłać wyniki pomiarów na adres mailowy Gminnego Ośrodka Kultury w Lądku. Będą do wygrania nagrody. Z kolei od piątku do niedzieli czekają nas imprezy z okazji Święta Solnego Miasta, czyli Dni Kłodawy w powiecie kolskim. W piątek 12 turniej piłki nożnej o Puchar Solnego Miasta Kłodawa na stadionie imienia Zbigniewa Niewiarowskiego. Będą sportowe emocje i rywalizacja drużyn na lokalnym obiekcie. Następnego dnia 7 bieg kłodawskiego Święta Soli na dystansie 10 km oraz Nordic Walking 5 km. Trasa poprowadzi przez stadion, park Górnika i ulice miasta. Tego samego dnia na Placu Wolności w Kłodawie odbędzie się przegląd orkiestr Dętych, a w niedzielę 14 od godziny 16 scena pełna atrakcji. Studio piosenki Muzol, Los Caballeros i Latin Stars z tancerkami, gwiazda wieczoru, zespół wideo, potem DJ Sophie, muzyka, wizualizacje i pokaz pirotechniczny, a na zakończenie zabawa taneczna z DJ-em Chrisem.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie.

0: Pogoda.
1: Wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, w północnej połowie kraju miejscami przelotne opady deszczu, na krańcach północno-wschodnich możliwe także burze. Na termometrach wciąż od 20 stopni na Pomorzu do 26 na zachodzie.
2: Konin FM.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: To będzie kolejne podejście do zagospodarowania terenu za blokiem Kosmonautów 2. W ostatnich latach posadzono tam dziesiątki kilkumetrowych drzew. Mieszkańcy Konina nie wychodzili z podziwu, że wkopano ich tak wiele i tak bardzo gęsto. Finalnie w pierwszym okresie nikt o nie nie dbał i zdecydowana większość zwyczajnie nie wypuściła na wiosnę liści. Teraz miasto ponownie chce zagospodarować trawnik w pobliżu ronda miast partnerskich. Chodzi dokładnie o skwer Solidarności z Narodem Ukraińskim u zbiegu ulic Poznańskiej i Kleczewskiej. Do października ma tam powstać łąka kwietna, posadzonych zostanie 630 krzewów oraz 30 nowych drzew. Będą to klony, sosny, jarząby, jałowce, róże, rokietniki i berberysy. Pozyskano na to 100 tysięcy złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, przy czym całość prac pochłonie 168 tysięcy. To duży obszar centralnie witający kierowców jadących Krajową 25 z kierunku Mostu Unii Europejskiej. Niestety wciąż pozostanie tam straszący budynek nieczynnego młyna. Obiekt z każdym rokiem popada w coraz głębszą ruinę. W ostatnich miesiącach zawaleniu do wewnątrz uległ dach starego budynku. Szpetną sytuację ratują billboardy reklamowe zasłaniające jego ściany. Murowany młyn jest własnością prywatną. Miasto nie ma wpływu na jego wygląd ani istnienie. Jednak już teraz można byłoby przewidzieć przyszłe skutki jego pogarszającego się stanu technicznego. Jak tak dalej pójdzie, w przyszłych latach będzie trzeba wyłączyć z użytkowania chodnik, a może nawet i pas ruchu, a mówimy o jednej z głównych dróg w mieście. Miasto Turek podejmuje kolejne kroki w związku z gryzoniami na rynku. Przypomnijmy, mieszkańcy zaczęli zgłaszać urzędnikom obecność szczurów. Już przed długim weekendem zebrał się sztab Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, porządek publiczny oraz utrzymanie czystości na terenie Turku. Omówiono wtedy dotychczas podjęte działania oraz ustalono kolejne kroki mające na celu ograniczenie występowania gryzoni. I tak jednym z nich jest usunięcie betonowych koszy na śmieci znajdujących się na rynku. W ich miejsce tymczasowo wstawiane są kosze zastępcze wykonane z tworzywa sztucznego, które ograniczają dostęp gryzoni do odpadów. To rozwiązanie ma funkcjonować do czasu zakupu nowych koszy. Na terenie Turku rozmieszczone zostały również specjalistyczne urządzenia wykorzystywane do deretyzacji. Dla bezpieczeństwa mieszkańców zostały one odpowiednio zabezpieczone i tu służby apelują, by tych urządzeń nie dotykać, nie otwierać oraz ich nie przestawiać. W związku z pojawiającymi się sygnałami dotyczącymi obecności gryzoni podjęto również decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej akcji deratyzacyjnej na terenie całego miasta. Będzie stanowiła uzupełnienie standardowych działań realizowanych w ciągu roku. Sytuacja w Turku na bieżąco jest monitorowana. Służby przypominają również, że nie należy wyrzucać resztek jedzenia do kanalizacji ani pozostawiać odpadów żywnościowych w miejscach do tego nieprzeznaczonych, na trawnikach na przykład. Właściciele nieruchomości proszeni są o korzystanie z zamkniętych pojemników na odpady, natomiast właściciele lokali gastronomicznych o regularne opróżnianie oraz właściwe gospodarowanie odpadami. Powiaty Kolski i Koniński albo gminy Chodów, Kazimierz Biskup i Tuliszków, Powic, Ostrowite, Lądek, Słupca czy Kłodawa to tylko część z 53 samorządów, które już zdecydowały się wesprzeć finansowo trwającą w Poznaniu budowę nowego gmachu Muzeum Powstania Wielkopolskiego. To inwestycja bardzo ważna z punktu widzenia historii całego naszego regionu. Stąd do jej realizacji dorzucają się również prywatni mieszkańcy województwa. Każdy z nas może nabyć cegiełki o nominałach 100, 200, 500 oraz 1000 zł. Widnieją na nich wizerunki postaci zasłużonych dla Powstania Wielkopolskiego: generała Stanisława Taczaka, generała Józefa Dowbor-Muśnickiego oraz Ignacego Jana Paderewskiego. Na cegiełce o nominale 100 zł znalazła się grafika przedstawiająca pierwszy pułk strzelców wielkopolskich. Od początku sprzedaży Wielkopolskie Muzeum Niepodległości spieniężyło już 1912 cegiełek i 13 certyfikatów na łączną kwotę ponad 538 tysięcy zł. Dzięki pieniądzom ze sprzedaży cegiełek muzeum kupiło m.in. bardzo rzadki mundur niemieckich jednostek oraz unikatową klamrę pasa z umundurowania powstańców styczniowych. Cegiełki można kupić na stronie topilet.pl oraz stacjonarnie w Poznaniu. Z kolei lokalne samorządy z naszego województwa przekazały na budowę obiektu w sumie 1 300 tysięcy. Przypomnijmy, że nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego ma kosztować blisko 400 milionów. pod hasłem Czas obronić małżeństwo, czas ochronić życie. W nadchodzącą niedzielę w Lichaniu przejdzie Marsz dla życia i rodziny. Zacznie się 14 czerwca w południe od mszy w Bazylice, sprawowanej w intencji małżeństw pragnących potomstwa. Po niej uczestnicy przejdą sanktuaryjnymi alejkami, rozważając różaniec. Pochód zatrzyma się potem przed pomnikiem Jana Pawła II. I zmieniamy temat, jak zawsze po długim weekendzie. W niejednym wielkopolskim szpitalu brakuje krwi. Dlatego zachęcamy do udziału w terenowych akcjach. W środę w budynku przychodni przyszpitalnej w Słupcy, to od rana, w piątek po południu na parkingu Centrum Handlowego w Starym Mieście koło Konina, w sobotę w Ślesinie, a w niedzielę w Kramsku. Można też każdego dnia roboczego odwiedzić punkt w szpitalu przy Wyszyńskiego w Nowym Koninie. Tymczasem sprawdźmy, co w tym miesiącu wydarzy się podczas Dni Przedcza. Zaplanowano tam sportowe emocje w postaci turnieju sołectw w piłce nożnej, koncert gwiazd z muzyki disco pola, wśród nich T-Bomb oraz Massimo, występy lokalnych artystów i kabaretu. Będzie też masa folkloru i pięknych tradycji lokalnych z kujawskim sypaniem wzorów piaskiem na czele oraz oczywiście zabawa taneczna. Ponadto mnóstwo konkursów, zabaw i atrakcji dla mieszkańców w każdym wieku. Na Dniach Przedcza bawimy się 20 i 21 czerwca w Parku Zamkowym oraz jego najbliższych okolicach. W tym samym czasie będą także Dni Kleczewa, Wśród Gwiazd, Dawid Kwiatkowski oraz BRO. Do tego w tym terminie będą Dni Konina, gdzie wystąpią Agnieszka Chelińska, Kękę, Kacper Włoński i zespół Ira. Zbliża się pyszne wydarzenie pod naszym patronatem na Bulwarze Nadwarciańskim. Już od piątku do niedzieli Konin stanie się miejscem, które połączy smaki, kulturę i kulinarne inspiracje z różnych stron świata. Przez 3 dni mieszkańcy regionu będą mogli uczestniczyć w aż 3 festiwalach, tworzących jedno wielokulturowe święto smaków. Będzie festiwal azjatycki, który zabierze nas w podróż po smakach Dalekiego Wschodu. Tam na stoiskach pojawią się dania inspirowane kuchnią japońską, tajską, chińską i koreańską. Aromaty trawy cytrynowej, imbiru, chili i orientalnych przypraw stworzą prawdziwy klimat azjatyckiego street foodu. Będzie też festiwal smaków świata, który pozwoli odkryć kuchnię z różnych zakątków globu. Na uczestników czekać będą aromatyczne street foody, lokalne specjały oraz autorskie interpretacje popularnych dań z wielu krajów. To będzie doskonała okazja, by spróbować nowych smaków i odbyć kulinarną podróż bez opuszczania naszego miasta. Będzie też coś wyłącznie dla pełnoletnich, czyli festiwal trunków rzemieślniczych. Na miejscu będzie można spróbować autorskich trunków z różnych stron świata, często takich niedostępnych w regularnej sprzedaży. I to będzie weekend pełen smaków, aromatów oraz wyjątkowej atmosfery na naszym bulwarze nadwarciańskim w Starym Koninie. Wydarzenie odbędzie się w piątek 12 czerwca w godzinach 15-21, w sobotę od 12 do 21 i w niedzielę 14 czerwca od południa do godziny 18. Zapraszamy.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie.

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Reklama.
2: Wiadomości sportowe Konin FM.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Nowa królowa polskiego tenisa, niespodzianka roku i drobna kobieta o psychice giganta, taką Maji Chwalińskiej, która wróciła dziś do Polski z turnieju Rolanda Garrosa, mówili fani zebrani na lotnisku Chopina w Warszawie. Tenisistka, która sprawiła sensację, przechodząc całą drogę od eliminacji aż po finał, rozdawała autografy na plakatach i piłkach tenisowych. Do samochodu odprowadzał ją tłum.
4: Każdy co chwilę podnosi się na stopach do góry, żeby ją zobaczyć, a ona jest malusieńka, ciężko ją dojrzeć. Jak jest taki tłum, ale przyjechałem specjalnie po to, żeby jej podziękować.
5: My wracaliśmy z wakacji w tym samym czasie co Maja i przychodziła koło nas, jak odbieraliśmy bagaże.
6: Będzie Majomania?
5: Już jest, bo generalnie jest super techniczna, sprytna, genialna.
7: Będzie duże zainteresowanie, na pewno nią jeszcze wybuchnie i no myślę, że teraz się zaczyna.
3: Polska tenisistka pojechała do Paryża jako 114. zawodniczka rankingu WTA i wróciła jako 21. rakieta świata. Rusza walka o złoto w koszykarskiej ekstraklasie. Po raz pierwszy w finale zmierzą się obrońcy mistrzowskiego tytułu Legia Warszawa z Orlen Zastalem, który po rundzie zasadniczej nawet nie był pewny udziału w play-off. Zespół z Zielonej Góry o złoty medal zagra po 5 latach przerwy. Faworytem jest jednak Legia, mówi Piotr Wesołowicz ze Sport.pl.
8: Zielona Góra już jest wielkim zwycięzcą tego sezonu, nic nie musi, ale może i to może być z kolei dla Legii też kłopotem, no bo to warszawski zespół jest zdecydowanym faworytem. Na warszawiakach jest presja, żeby to złoto bronić, ale z drugiej strony to Legia ma tych fantastycznych zawodników. Jeśli nawet to nie będzie zwycięstwo 4-0, no to myślę, że 4-1, 4-2.
3: Pierwszy mecz w Warszawie dziś o 20:15. Jutro natomiast ruszy walka o brąz między Dzikami Warszawa i Arką Gdynia. Polskie siatkarki z bilansem 3 zwycięstw i 1 porażki zajmują 7. miejsce w tabeli Ligi Narodów po pierwszych turniejach. Pozycje liderek straciły Włoszki, które po trwającej 2 lata serii 39 wygranych doznały w końcu porażki. Przegrały z Brazylijkami 2-3 i to one są pierwsze, bo tak samo jak Japonki mają na koncie komplet zwycięstw. Polki zostaną w Chinach przez najbliższych kilka dni, a następnie udadzą się do Bangkoku, gdzie w kolejnym turnieju od 17 czerwca zmierzą się z Bułgarią, Ukrainą, Holandią i Kanadą.

0: FM. Regionalne podsumowanie dnia.
1: Młodzieżowa Rada Gminy Kleczew wkracza do akcji. Jej członkowie zwrócili się do uczniów z miasta i okolicznych wiosek z prośbą o wypełnienie ankiety, która przed kilkoma dniami trafiła do szkół prowadzonych przez gminę. Dzieci i nastolatkowie mogą w niej podzielić się swoimi opiniami, pomysłami i oczekiwaniami dotyczącymi życia młodych mieszkańców gminy Kleczew. Członkowie Młodzieżowej Rady chcą poznać ich potrzeby i zainteresowania, pomysły na wydarzenia i inicjatywy, opinie na temat obecnej oferty dla młodzieży, jak również propozycje zmian i działań, które warto podjąć. Każda odpowiedź jest ważna i może przyczynić się do realnych zmian. Młodzi mieszkańcy przy wsparciu Młodzieżowej Rady razem mogą stworzyć gminę jeszcze bardziej przyjazną nowym pokoleniom kleczewian. I zmieniamy temat. Będzie premiera filmu dokumentalnego w Turkowskim Muzeum. Archiwum Igły. Ten tytuł w placówce imienia Józefa Mehofera będzie można obejrzeć już w najbliższy czwartek. Po projekcji filmu odbędzie się spotkanie z doktorem Adamem Pleskaczyńskim, dyrektorem Biura Edukacji w Instytucie Pamięci Narodowej. Archiwum Igły to unikatowy w skali kraju i Europy zbiór około 4000 oryginalnych negatywów dokumentujących życie codzienne w powiecie tureckim w latach 1941-43 w czasie okupacji hitlerowskiej. Spotkanie odbędzie się 11 czerwca o 17 w muzeum w Turku. Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się mailowo lub telefonicznie. Tę sztukę każdy powinien mieć opanowaną w jednym małym palcu. Zatrzymanie akcji serca nie wybiera miejsca ani czasu. AED może uratować życie, ale czy wiemy, jak go użyć? Automatyczne defibrylatory zewnętrzne są dziś dostępne na lotniskach, dworcach, w centrach handlowych i w wielu budynkach użyteczności publicznej, a nawet w pociągach kolei wielkopolskich, czy na niemal każdej remizie OSP w powiatach Wielkopolski Wschodniej. Delegatura Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Koninie również posiada takie urządzenie, włączone do miejskiej sieci AED, co ciekawe, historycznie drugiej sieci w Polsce po sieci krakowskiej. Samo posiadanie AED w pobliżu to jednak za mało. Kluczowe jest wiedzieć, jak z niego skorzystać. 15 czerwca o godzinie 17 WIL zaprasza na bezpłatne szkolenie z obsługi AED w siedzibie swojej delegatury w Koninie przy ulicy Liliowej 9 na osiedlu Nowy Dwór. Szkolenie poprowadzi lekarz Siergiej Duriagin, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, wraz z członkami Laboratorium Edukacji Ratownictwa RDAP w Koninie, czyli grupą młodzieży ze Szkoły Trójki i drużyny OSP Grójec. Zachęcamy do udziału. I zmieniamy temat. Noc Kupały czy Noc Świętojańska. Z tym zawsze kojarzymy początek lata. Tradycyjnie w regionie odbywa się wiele imprez nawiązujących do słowiańskich tradycji. Burmistrz Sąpolna wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sołectwem Mąkolno zaprasza na Święto Janki. W programie znajdą się występy zespołów dębowiacy oraz folkowe. Będą warsztaty plecenia wianków, animacje dla dzieci i dmuchańce, konkurs na najpiękniejszy wianek świętojański, grill, różne stoiska, kawiarenki i dyskoteka z DJ-em Łukaszem. To wszystko 27 czerwca w godzinach od 16 do północy na placu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąkolnie. W wydarzenie włączają się Stowarzyszenie Kobiet Inicjatyw Wiejskich, Stowarzyszenie Sąsiedzkie, Koło Gospodyń Wiejskich w Mąkolnie oraz druhowie OSP. Od dzisiaj nie można wchodzić do parku Tura. Ten zielony obszar na osiedlu Wyzwolenia w Turku pozostanie niedostępny co najmniej do środy włącznie. Powodem zamknięcia parku była konieczność przeprowadzenia oprysków preparatami grzybobójczymi drzew z gatunku platan klonisty w celu zahamowania rozrostu choroby zwanej antraknozą, która jest grzybową chorobą platana. Władze Turku zwróciły się do mieszkańców oraz ich czworonożnych pupili, by nie przebywali w najbliższym czasie na terenie parku. Producent środka, który jest tam stosowany w opryskach, zaleca zakończenie okresu karencji wraz z całkowitym wyschnięciem preparatu na roślinach. A antraknoza wywołuje zamieranie pędów i przedwczesne opadanie liści, co może prowadzić do usychania całych drzew. Stąd konieczność zabiegów ratujących park Tura. I kolejny temat. Punkt informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie zaprasza na bezpłatne webinarium Twoja firma na plus. Finansowanie zwrotne dla biznesu w Wielkopolsce. Spotkanie online odbędzie się pojutrze w środę w godzinach 10. 10:11 na platformie Microsoft Teams. Chętne wziąć w nim udział osoby dowiedzą się, jak pozyskać środki na rozwój firmy, jak wdrażać innowacje i zwiększać konkurencyjność, jakie możliwości finansowania mają mikro, małe, średnie i duże firmy z Wielkopolski, czy jak sfinansować inwestycje ekologiczne. Link do webinarium jest m.in. na stronie internetowej Miasta i Gminy Kleczew. Jest nowy pomysł dla gminy Kleczew. To spółdzielnia socjalna. Od dłuższego czasu urzędnicy analizują rozwiązania, które mogłyby jeszcze bardziej usprawnić funkcjonowanie gminy i miasta oraz zwiększyć możliwości organizacyjne samorządu. Jednym z nich jest utworzenie w Kleczewie spółdzielni socjalnej, która mogłaby realizować zadania związane m.in. z utrzymaniem terenów zielonych i innymi pracami wykonywanymi obecnie przez osoby odpowiedzialne za ten obszar. Podobne rozwiązanie od lat sprawdza się w gminie Żgów. Daje to większą elastyczność działania, pozwala skuteczniej organizować pracę oraz stwarza możliwość pozyskiwania dodatkowych środków zewnętrznych na rozwój działalności. Co ważne, obecnie dostępne są programy finansowania wspierające tworzenie tego typu podmiotów. Dlatego burmistrz Mariusz Musiałowski podjął już decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do powołania spółdzielni socjalnej również w gminie Kleczew. W tej chwili samorząd jest na etapie poszukiwania osób, które posiadają doświadczenie organizacyjne, przedsiębiorcze oraz menedżerskie i byłyby zainteresowane zaangażowaniem się w tworzenie lub prowadzenie takiego podmiotu. Jeśli ktoś chciałby spróbować sprostać takiemu wyzwaniu, może śmiało zgłosić się do burmistrza Kleczewa. Urząd chce stworzyć kolejne narzędzie, które będzie służyć rozwojowi gminy i jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby mieszkańców. Już za kilka dni piknik z Sokołem Kleczew. Klub sportowy zaprasza całe rodziny, od dzieci po seniorów. Będzie można aktywnie spędzić czas, najlepiej zabrać ze sobą kocyk. Zaplanowano szaleństwo najmłodszych na Dmuchańcach, świetną atmosferę. Dzięki muzyce i występom artystycznym pyszne jedzonko i malowanie twarzy, za sprawą którego każdy będzie mógł zmienić się w ulubioną postać. Równolegle podczas pikniku ma zostać przeprowadzony turniej Sokół Cup. Wydarzenie z udziałem piłkarzy Sokoła już w tę najbliższą niedzielę na Stadionie Miejskim przy Alei 6 Cytlecia w Kleczewie. Tymczasem Kolski Teatr Otwarty imienia Czesława Freudenreicha wychodzi z nową propozycją teatru familijnego. Szarlotka Psotka to historia pomocy domowej zatrudnionej w domu państwa Rosołek, która opacznie rozumie listę zadań, co doprowadza do serii zabawnych pomyłek. Będzie to niezwykła okazja, by wspólnie z dziećmi wejść do świata teatru pełnego emocji, śmiechu i ciepła. Spektakl dla rodziców i dzieci w wieku od 7 roku życia. Premiera także w najbliższą niedzielę 14 czerwca o godzinie 17, ale w Kolskim MTK-u. W tym samym dniu czeka nas piąty zlot pojazdów klasycznych w kole. Gwiazdą imprezy będą Krzysiek, jego auto Lincoln Continental z programu Moto Fachury w TVN Turbo. Będzie też występ sobowtóra Elvisa Presleya. Zlot kolskich klasyków rozpocznie się w południe 14 na placu Norutowicza, czyli na Targowicy w kole. Można przyjechać swoim zabytkiem. Ważne, by był to pojazd wyprodukowany przed 2000 rokiem. Nie ma zapisów, wstęp jest bezpłatny. Będą konkursy z nagrodami, a dla dzieciaków darmowe dmuchańce oraz duże misie, które będą chodziły po placu.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie.

0: Konin FM. Pogoda.
1: Noc w większości kraju zapowiada się dość spokojna. Opadów możemy spodziewać się jedynie na zachodzie, inaczej będzie jutro. Padać może właściwie w całej Polsce. W nocy termometry na przeważającym obszarze pokażą od 10 do 13 stopni.

0: Jest areszty dla 20-latka podejrzewanego o zabicie dziewczyny. Papież spotkał się z osobami wykorzystanymi seksualnie przez duchownych. Powiemy też o pierwszym na świecie tunelu dla pełnomorskich statków.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Paulina Nawrocka, zapraszam. Jest tymczasowy areszt dla 20-latka, którego prokuratura podejrzewa o zabójstwo 16-letniej dziewczyny w Białej Podlaskiej. Zdaniem śledczych zadał dziewczynie liczne ciosy nożem, w wyniku których zmarła. Sąd po przesłuchaniu zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Dominika F. na 3 miesiące. Mężczyzna przyznał się do zarzutu i złożył obszerne wyjaśnienia. Nie był dotychczas karany sądownie. Za zabójstwo grozi mu dożywocie. Papież Leon XIV spotkał się w Madrycie z ofiarami wykorzystania seksualnego ze strony duchowieństwa. Watykan przekazał, że każda z 6 obecnych na spotkaniu osób przedstawiła papieżowi propozycje dotyczące tego, jak uczynić reakcję Kościoła na tak dramatyczne przypadki bardziej skuteczną. Papież miał zapewnić o swoim zaangażowaniu na rzecz tego, by otrzymane propozycje stały się podstawą dalszych wysiłków. W ostatnich latach Hiszpanią wstrząsnął skandal związany z pedofilią w Kościele, który teraz zaczyna być rozliczany. Według niezależnego raportu Rzecznika Praw Obywatelskich w ciągu ostatnich 50 lat ponad 440 tysięcy osób w Hiszpanii doświadczyło nadużyć w środowiskach kościelnych. 250 mln zł i prawie 200 nowych miejsc pracy. Amerykański gigant Collins Aerospace rozbudował swoją fabrykę w Tajęcinie pod Rzeszowem. Tworzone są tam części podwozia do Boeingów i myśliwców F-35. Szczegóły zna Marcin Starzec.
2: Amerykański gigant technologiczny jest jednym z największych na świecie dostawców części do samolotów cywilnych i wojskowych. Polski oddział jest największym poza amerykańskim pod względem liczby zatrudnionych pracowników, mówi Mariusz Tomiak, dyrektor generalny Collins Aerospace Tajęcina i Krosno.
3: Tajęcina i drugi zakład tutaj niedaleko, na Podkarpaciu, w Krośnie, są liderami w dostarczaniu podwozi lotniczych.
2: A dla gminy Trzebownisko to kolejny impuls rozwojowy, mówi wójt Sławomir Porada.
4: To wiąże się z napływem nowych osób, ale również będą chcieli mieszkać niedaleko tej fabryki.
2: A to nie koniec lotniczej ekspansji wokół Jasionki. Wkrótce ruszy rozbudowa rzeszowskiego zakładu Pratt & Whitney za ponad 360 milionów złotych.
0: Bombardowania, rakiety przelatujące nad głowami i uchodźcy czekające na pomoc. W takich warunkach od ponad tygodnia pracują w Bejrucie wolontariusze z województwa śląskiego, którzy przygotowują posiłki dla osób uciekających przed wojną. Po niedzielnym ataku Izraela na stolicę Libanu i odwecie Iranu sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna. Wszyscy liczą na to, że sytuacja się uspokoi, mówi organizator Mikołaj Rykowski z Fundacji Wolne Miejsca.
5: W zasadzie wyglądało na to, że ta sytuacja być może będzie tylko incydentem, ale napięcie rosło od kilku dni tutaj bardzo, bardzo mocno.
0: Dziennie wolontariusze przygotowują posiłki nawet dla 10 tysięcy osób, a według szacunków uchodźców może być 1 000 000. W Norwegii powstaje pierwszy na świecie tunel dla pełnomorskich statków. Statship Tunnel ma powstać pod półwyspem Strandlandet na zachodnim wybrzeżu Norwegii. Szeroki na 37 metrów i długi na prawie 2 kilometry tunel pozwoli statkom omijać jeden z najtrudniejszych odcinków norweskiego wybrzeża. Koszt niemały, bo nawet do 10 miliardów koron, czyli prawie 4 miliardy złotych.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Konieński Teatr Tańca przygotowuje premierę kolejnego spektaklu. Tym razem przedstawienie zobaczymy nie we wnętrzach zamkniętej sali Domu Kultury, ale na terenie Muzeum Okręgowego w Gosławicach. Wiersz na śmierć to sztuka, której inspiracją stała się postać Andrzeja Łaskarza z Gosławic, jednej z najwybitniejszych postaci związanych z historią naszego miasta, regionu i kraju. Jego życie i działalność stają się punktem wyjścia do choreograficznego eseju o tym, że dawanie nie jest stratą, lecz aktem tworzenia. Spektakl, do którego choreografię stworzyła Katarzyna Łapaj-Strzykowska, łączy lokalne dziedzictwo kulturowe z językiem teatru i tańca współczesnego. Premiera odbędzie się w formule site-specific na terenie Muzeum Okręgowego w Koninie. Muzykę do tego przedstawienia opracowali Kajetan Pilarski i Krystian Łuczak, a występują Kinga Furmaniak-Pogocka, Weronika Skurzewska, Agnieszka Łapaj-Lewandowska, Oliwia Wanot, Hanna Jaskot, Nina Juźwiak, Lewandowska, Martyna Kulik i Katarzyna Łapaj-Strzykowska. Projekt Wiersz na śmierć jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu miasta Konina. Premiera 25 czerwca o 19:00. O bilety pytajcie w muzeum. Ruszyły zapisy na 26. edycję wawrzynkowych biegów dziecięco-młodzieżowych oraz 17. edycję biegu rodzinnego, które odbędą się 8 sierpnia z okazji Święta Miasta Słupcy. Dziecięco-młodzieżowe biegi wawrzynkowe zostaną rozegrane w 7 kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców. Podobnie jak w ubiegłym roku, zgłoszeń można dokonać również drogą elektroniczną. Wszystkich miłośników biegania, którzy chcą sprawdzić swoje możliwości i aktywnie spędzić czas, organizatorzy zapraszają już teraz do udziału. Szczegóły są dostępne na stronie miasta Słupcy. I kolejny temat. Już w piątek zapraszamy do udziału w Europejskich Dniach Archeologii, organizowanych pod patronatem Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Tegoroczne spotkanie Archeologia od Kuchni w Muzeum Okręgowym w Koninie pozwoli zajrzeć za kulisy pracy archeologa oraz poznać niezwykłe zabytki przechowywane w naszych gosławickich muzealnych zbiorach. W programie znajdą się prelekcja Co właściwie robi archeolog oraz spotkanie z kustodą w magazynie archeologicznym, podczas którego uczestnicy będą mogli zobaczyć eksponaty z bliska. Wydarzenie odbędzie się 12 czerwca o godzinie 17:00. Zapraszamy na osiedle Gosławice i przy okazji przypominamy, że następnego dnia, czyli w sobotę 13, od południa do 18:00 będzie tam tradycyjny piknik paleontologiczny, nie tylko dinozaury. Tematu archeologii również nie zabraknie. Szczegółowy program można znaleźć pod adresem muzeum.com.pl. To już w tym tygodniu 2700 młodych artystów z Polski, Słowacji, Bułgarii, Ukrainy, Niemiec, Izraela, Malty, Włoch, Mołdawii i Czech lada dzień przyjedzie do Konina. W mieście trwają ostatnie przygotowania do Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca. To najstarsza i największa tego rodzaju impreza w naszej części Europy. Uczestnicy zjadą do miasta już pojutrze, w środę. Co roku to olbrzymie wyzwanie logistyczne, by przenocować ich i sprawnie przeprowadzić prezentację konkursowe, a te, jak zawsze, będą podzielone na dwie duże sale domów kultury, czyli na Oskarc oraz na Konińskie Centrum Kultury. Jury będzie musiało przesłuchać 117 wokalistów w 6 kategoriach oraz ocenić 157 choreografii tanecznych. Przypomnijmy też o tych atrakcjach, które będą dostępne dla wszystkich mieszkańców Konina. W czwartek wieczorem na Placu Niepodległości w centrum miasta wystąpią Wojownice Światła Sylwii Dziardziel oraz Wiktor Waligura. Po tych koncertach taneczne rytmy zapewni DJ Raf Mix. W ciągu całego festiwalowego tygodnia przewidziano także wydarzenia w Parku Chopina na Starówce oraz festiwalowe miasteczko w centrum Konina. Z dokładnym programem można zapoznać się na stronie internetowej miasta, także na stronie Konińskiego Centrum Kultury oraz pod adresem festiwaldziecięcy.pl. Wydarzenie zakończy biletowany koncert galowy, podczas którego obejrzymy występy najlepszych młodych artystów. Finał odbędzie się na Placu Akademii Nauk Stosowanych na Morzysławiu. Galę 46. edycji MDFPiT poprowadzi ponownie aktor Adam Zdrójkowski. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do aktywnego włączenia się w to wydarzenie. Uwaga, panie z miasta i gminy Golina. W piątek zostanie przeprowadzony niezwykle przydatny kurs samoobrony dla kobiet. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z burmistrzem Mirosławem Turczyńskim zapraszają mieszkanki gminy 12 czerwca na godzinę 18:30 do hali widowiskowo-sportowej w Golinie. Wcześniej jednak trzeba się zapisać w MOPS-ie. Partnerami wydarzenia są Biblioteka Publiczna, Komisariat Policji, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zespół interdyscyplinarny. Opanowanie technik samoobrony zdecydowanie zwiększa poczucie bezpieczeństwa. Kobiety są w stanie same odeprzeć atak, jak i ochronić na przykład swoje dziecko. I zmieniamy temat ze sportu na kulturę. Chociaż noc kultury czeka nas w Koninie dopiero po wakacjach, w Oskardzie już teraz trwają przygotowania. Jeden z najważniejszych, najbardziej awangardowych i jednocześnie najbardziej kontrowersyjnych artystów polskiej sceny muzycznej ostatnich kilku dekad, wokalista obdarzony świetnym głosem, charyzmą i darem pisania tekstów pełnych ciekawych obserwacji, nie zawsze miłych, już we wrześniu 11 w Domu Kultury Oskard wystąpi Maciej Maleńczuk, który tym razem przyjedzie do Konina z recitalem zatytułowanym Maleńczuk plus Rhythm Section. Jest on retrospekcją dotychczasowych dokonań muzyka i składa się z zestawu zarówno pieśni ulicznych, jak i jego późniejszych dokonań, dzięki którym zyskał sympatię i popularność wśród szerszej publiczności. O bilety można już pytać w Centrum Kultury i Sztuki. Państwowa Szkoła Muzyczna 1 i 2 stopnia w Koninie imienia Ignacego Jana Paderewskiego zaprasza wszystkie chętne zespoły kameralne z regionu całej Wielkopolski do wspólnego muzykowania podczas 9 Festiwalu Kameralne Lato w Żychlinie, który odbędzie się 16 czerwca o godzinie 17 w Pałacu Bronikowskich w gminie Stare Miasto. Dozwolone są wszelkie konfiguracje instrumentalne oraz instrumentalno-wokalne, a wybór repertuaru pozostaje całkowicie dowolny. Po zakończeniu części koncertowej organizatorzy zapraszają wszystkich uczestników na wspólne spotkanie integracyjne przy ognisku, które będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń. Koordynatorem wydarzenia jest Jacek Fabiniak. Zgłoszenia można przesłać mailem, szczegóły na profilu społecznościowym Konińskiej Muzycznej. Tymczasem w sobotę odbędzie się pierwszy dzień Gosławic. Właśnie wtedy zadebiutuje coś, czego w Koninie jeszcze nie było, koło gospodyń i gospodarzy miejskich. Za ich sprawą będzie można skosztować między innymi żuru gosławskiego. Będą darmowe dmuchańce i występy lokalnych artystów. To wszystko 13 od godziny 15 na parkingu szkoły w Gosławicach. Podczas święta Gosławic prowadzona będzie także dobroczynna zbiórka na rzecz Mata Zbierskiego, chłopca, który zmaga się z afazją i niepełnosprawnością intelektualną. Tego samego dnia wieczorem z Gosławic wystartuje towarzyski bieg w poszukiwaniu kwitnącej paproci na dystansach od 7 do 21 km przez Puszczę Mieniszewską. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie zachęca do korzystania z elektronicznej formy kontaktu i założenia indywidualnego konta klienta. To rozwiązanie pozwala na realizację większości formalności związanych z pośredniakiem drogą internetową bez konieczności osobistej wizyty w placówce. To możliwość błyskawicznego składania wniosków oraz odbierania korespondencji i decyzji urzędowych, stały podgląd statusu swojej sprawy w dowolnym momencie, możliwość dokonania kompletnej procedury rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy i całodobowy dostęp do aktualnych ofert pracy oraz usług urzędu. To oficjalna, w pełni bezpieczna i szyfrowana komunikacja z urzędem. Żeby takie konto założyć, trzeba zacząć od wejścia na stronę praca.gov.pl. Jeśli ktoś potrzebuje w tej sprawie pomocy urzędnika, może w dni robocze odwiedzić stanowiska numer 22 i 23 w siedzibie pośredniaka przy ulicy Zakładowej w Koninie. Kolejny temat w wiadomościach. Najbliższy weekend w gminie Stare Miasto zapowiada się bardzo ciekawie. 13 czerwca w Pałacu Bronikowskich w Żychlinie odbędzie się Noc Zagadek. Jeżeli lubicie escape roomy, zagadki, rywalizację i walkę z czasem, to ta propozycja jest właśnie dla Was. Jak zawsze za scenariusz gry odpowiadać będzie niezastąpiony pisarz i detektyw Krzysztof Petek. Będziemy poszukiwać ukrytego skarbu gdzieś na terenie Żychlina do późnych godzin nocnych. Każdy kolejny trop i rozwiązanie zadanie będzie wskazówką, która w końcu doprowadzi zwycięską drużynę do upragnionego celu. Zapisy na sobotnią Noc Zagadek w Żychlinie prowadzi Staromiejska Biblioteka. Samorząd Powiatu Tureckiego podjął pracę nad przygotowaniem nowej strategii rozwoju, która powstaje z udziałem mieszkańców. Ich wiedza, opinie i spostrzeżenia są dla urzędników ważne i cenne. Pozwolą zweryfikować diagnozę powiatu i dookreślić kierunki jego rozwoju. Mieszkańcy zachęcani są przez urzędników do wypełnienia ankiety internetowej dotyczącej między innymi oceny warunków mieszkania, pracy, wypoczynku i usług, z których korzystają mieszkając w miastach i gminach powiatu tureckiego. Pytani są także o cele i kierunki rozwoju, obszary wymagające nowych inwestycji i modernizacji, czyli o dziedziny, które rozwijają się dobrze i o te, które powinniśmy wzmocnić. Internetowa ankieta będzie dostępna jeszcze do najbliższej środy 10 czerwca. Tymczasem 20 i 21 czerwca pod patronatem Konin FM Dni Sąpolna oraz Wielkopolski Piknik Sołtysów. Najpierw w sobotę 20 o godzinie 16 wystąpi zespół Tempowiacy, potem o 18.30 zagra legendarny zespół Chłopcy z Placu Broni, a o 23.00 20.30 na scenie pojawi się kolejna gwiazda, Grubson. Pierwszy dzień świętowania zakończy dyskoteka z DJ-em Mavim. W niedzielę 21 o 15 w Sompolnie rozpocznie się zlot motocyklowy, 2 godziny później wystąpi zespół Midwest, potem o 18 Junior Stomy, a o 19.30 gwiazda dni Sompolna, Kasia Moś i Sompolańska Orkiestra Dęta. Na finał też będzie zabawa taneczna. Klub Seniora Bekeriada zaprasza wszystkich zainteresowanych na wyjątkowe spotkanie poświęcone różnicom w komunikacji kobiet i mężczyzn. Porozmawiamy o tym, dlaczego często mówiąc to samo rozumiemy zupełnie co innego oraz jak emocje, doświadczenia i sposób wyrażania myśli wpływają na wzajemne relacje. Spotkanie będzie okazją do ciekawych rozmów, wymiany spostrzeżeń i spojrzenia na codzienną komunikację z odrobiną humoru oraz refleksji. Poprowadzi je Andrzej Wasilewski, autor i tłumacz książek, kapitan, żeglarz, leśniczy, a także pasjonat gotowania. To już pojutrze, w środę o 18 w filii Łężyn Konickiej Biblioteki Publicznej. Tymczasem w dniach 19-20 czerwca Kleczew stanie się stolicą środkowoeuropejskiego offroadu. Na słynnym już torze Kleczewska Malta rozegrana zostanie widowiskowa 4. runda Super Race Polaris Cup oraz towarzysząca jej 3. runda Polaris Junior Cup. 19 czerwca w godzinach 16-19 planowane są odbiory techniczne pojazdów, natomiast 20 w godzinach 8-19 rozgrywane będą wyścigi quadów i innych pojazdów. Na starcie zmagań zamelduje się aż 70 załóg reprezentujących Polskę, Czechy, Słowację, Węgry oraz Niemcy. Zawodnicy zmierzą się w trudnych warunkach terenowych, walcząc o cenne punkty w klasyfikacji generalnej sezonu. Zapraszamy 20 czerwca do Kleczewa. Co nas czeka pod koniec tygodnia, w weekend? Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Podłężnej, Sołtys Rada Sołecka, a także Społeczność Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka zapraszają na rodzinny festyn ekologiczny. W programie malowanie twarzy, warkoczyki, tatuaże, konkursy, loteria fantowa, animacje, słodki stół i kiełbaski, a to wszystko w sobotę 13 czerwca w godzinach od 15 do 19 na terenie boiska przy szkole w Woli Podłężnej w gminie Kramsk. Dochód z tego wydarzenia zasili konto Rady Rodziców. Tymczasem Stowarzyszenie Kłodawskie Dwory zaprasza na 6. już konferencję poświęconą historii okolic tego miasta w powiecie kolskim. Tym razem wydarzenie odbędzie się w Przedczu, którego przeszłości poświęcona będzie spora część spotkania. A mowa będzie o szlachcie powiatu przedeckiego w XV wieku, o starostach przedeckich, także o ostatnim z nich, Janie Zygmuncie Kretkowskim. Będzie również słów kilka o ostatnim przedwojennym właścicielu Ozorzyna koło Babiaka i podana zostanie nam recepta na długowieczność podczas wykładu Meandry losu mieszkańców dworu w Kwilinie. W tych tematach przemawiać będą wykładowcy z uniwersytetów w Zielonej Górze, Łodzi, Kaliszu oraz przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i Muzeum Tradycji Szlacheckiej. Konferencja Rodziny Ziemiańskiej okolic Kłodawy odbędzie się w sobotę 13 czerwca od godziny 10 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury przy ulicy Zamkowej w Przedczu w powiecie kolskim. Zapraszamy w sobotę.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że...
3: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Piątek 19 czerwca o godzinie 20 w Galerii Centrum Kultury i Sztuki Wieża Ciśni w Koninie wystąpi duet Justyna Raubo i Marcin Olak. Artyści w projekcie Coexistence łączą muzykę dawną z improwizacją i współczesnym brzmieniem, tworząc wyjątkowe spotkanie wiolonczeli z gitarą.
1: 19 czerwca zapraszamy na koncert kolejny i ten ostatni koncert, który robiliśmy, czyli Ola Bilińska, koncert zatytułowany Libelit, czyli pieśni żydowskie zaśpiewane w muzyce jidysz, on trochę pokazywał jakby, że mamy też od czasu do czasu taką potrzebę odchodzenia od pewnego rodzaju eksperymentowania, poszukiwań tych wszystkich rzeczy, które nam się kojarzą z jakimś rodzajem poszerzania tego wszystkiego, co nazywamy jakąś przestrzenią dźwięku, bo nie zawsze muzyką. Powiedzmy sobie, że jeśli uznamy, że muzyka to jest rodzaj dźwięku, który jest w jakiś sposób porządkowany, to czasami różnego rodzaju eksperymenty to będą rzeczy, które mogą dochodzić do tego, do tej krawędzi, gdzie zaczyna się muzyka, ale nie muszą koniecznie tą muzyką być. No ale to umówmy się, że też jest specyfika współczesności. No więc ten koncert, który ostatnio mieliśmy, był takim ukłonem trochę w stronę przeszłości, tej formy bardziej takiej tradycyjnej, to teraz robimy jeszcze krok dalej, czyli Marcin Olak i Justyna Raubo, dwa instrumenty, a właściwie powiedzmy sobie kilka instrumentów, ale generalnie wspólny mianownik, czyli struny, instrumenty strunowe. Marcin Olak jest znanym, biegłym, uznanym gitarzystą, który jest znany nie tylko ze swoich publikacji fonograficznych, gdzieś tam głównie kojarzonych z muzyką improwizowaną. No to jest również świetnym muzykiem sesyjnym, bardzo często zapraszanym na płyty bardzo popularnych artystów. Ja tylko wymienię na przykład Michała Bajora. To jest takie flagowe nazwisko kogoś, kto w naszym mieście cieszy się przynajmniej w pewnych kręgach z dużą estymą. I Marcin Olak między innymi na jego płytach również i na koncertach gra. No ale tak jak mówię, to jest gitarzysta biegły, erudyta, który potrafi grać w różny sposób, w różnych konwencjach. Tym razem będzie występował z Justyną Raubę i to jest gambista.

0: to będą stylizacje, czyli będzie forma barokowa albo renesansowa, ale to będzie właśnie znowu to słowo, które lubię przy okazji sztuki współczesnej używać, przetworzone, czyli będzie jakiś rodzaj takiego szukania w obrębie tej formy muzyki dawnej, która będzie jakimś rodzajem pewnego pierwiastka nowego, współczesnego, ale oczywiście bez rozrywania tej formy, o której mówiłem, czyli formy związanej z muzyką dawną. No i możemy sobie wyobrazić, no, dwa akustyczne instrumenty, czyste w sensie takim formalnym, no to będzie naprawdę taka uczta dla kogoś, kto ceni sobie przede wszystkim takie koncerty, które w naszym mieście one też mają miejsce, czy w Starym Koninie, mówię tutaj o takich koncertach, które między innymi organizuje Andrzej Majewski. To jest tego typu estetyka, więc coś, co pokazuje mistrzostwo, co pokazuje, jeśli chodzi o warsztatowe przygotowanie, coś, co pokazuje dużą erudycję, biegłość, taką umiejętność reagowania na to, co gra osoba towarzysząca, bo na przykład bardzo często zapominamy, że w muzyce bardzo istotne jest, żeby nie tylko grać z nut, ale też żeby słuchać, jak grają inni muzycy, i żeby w tym momencie, kiedy oni zmieniają czy tonację, czy zmieniają na przykład tempo, żeby również reagować, bo muzyka jest również jakimś rodzajem komunikowania się. I mam nadzieję, że ten duet, który, tak jak mówił Marcin Olak, powstał z miłości do instrumentów strunowych, będzie takim właśnie taką okazją do przypomnienia, jak wygląda piękny dialog muzyczny, jak wygląda doskonałe porozumienie między muzykami, kiedy można powiedzieć, że właściwie bez słów, tylko za pomocą dźwięków, telepatycznie między nimi zachodzi jakiś rodzaj wspaniałej rozmowy.
1: No, czyli mamy ucztę dla wielu zmysłów. Będzie najpierw uczta dla, powiedzmy, wzroku, żeby ocenić i docenić te krajobrazy i te piękne obrazy, które tutaj będziemy mogli pooglądać już 12 czerwca, potem 18 czerwca uczta dla słuchu. Przepraszam, potem 19 czerwca uczta dla słuchu. To może jeszcze raz przypomnijmy, bo jeżeli ja tutaj pomyliłem, to żebyśmy na pewno konkretnie dobrą datę powiedzieli. 19 czerwca o której?
0: O godzinie 20. A ja jeszcze powiem tylko, że jedna i druga sytuacja jest dla oczu, bo mężczyzna z gitarą to jest piękny obrazek, a kobieta z wiolonczelą to jest jeszcze piękniejszy obrazek.
1: Koncert będzie muzyczną podróżą między epokami i stylami, w której klasyczne wykształcenie spotka się z wolnością improwizacji. Bilety na to wydarzenie dostępne są w kasie Domu Kultury Oskard oraz online, a organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników nieoczywistych muzycznych połączeń. Sezon wakacyjny, niczym statek na morzu, wyłania się zza horyzontu. Kąpieliska w regionie są przygotowywane, by sprostać oczekiwaniom spragnionych wypoczynku mieszkańców i turystów. Pracownicy MOSiR Konin meldują, że przystań Gosławice jest gotowa na jednych i drugich. Największą atrakcją jest świeżo odnowiony tramwaj wodny Pociejewo.
2: Mariusz Zaborowski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie.
1: Panie dyrektorze, znajdujemy się tutaj na przystani Gosławice, która przygotowuje się, czy jest przygotowywana do sezonu. Sezon tuż, turyści no już przybywają, mieszkańcy korzystają bardzo ochoczo. No a te wakacje wyczekiwane przez wszystkich, chyba przez pana dyrektora również.
2: Tak, rzeczywiście przygotowujemy się jeszcze nadal jednak ciągle, ale weekend majowy to już były pierwsze wynajęcia domków. Mieliśmy, cały czas mamy wynajęcia na weekendy, widzimy to cały czas. Najbliższy weekend również mamy wynajęte domki i cały czerwiec też obserwujemy również w tygodniu zainteresowanych. Zresztą byłem tutaj wczoraj po południu. Niektóre

0: osoby się już kąpały, pomimo tego, że tak, osoby plażowały wczoraj na plaży, więc cały czas widzimy zainteresowanie. Główna atrakcja na ten sezon to rzeczywiście statek Pociejewo, który wraca po 3 sezonach i mamy zaplanowane, jeśli chodzi o teraz maj, to jesteśmy tylko weekendowo, czerwiec, z racji tego, że mamy osoby, która jeden z kapitanów jest pracownikiem Mosiru, więc jest w pracy, więc też planujemy w tygodniu również, natomiast na weekendy nastawiamy się już tak cały czas, żeby od tej godziny, zresztą widać tam ktoś jest, leży za przebieralnią, więc też to jest ta atrakcja, która ma być głównie w weekendy już teraz, żeby każdy mógł wsiąść na statek, przepłynąć się. Myślimy teraz i rozmawiałem dzisiaj nawet z kapitanem o tym, że ten godzinny rejs, który jest w planie, on powoduje, że możemy pływać tylko po jeziorze Pątnowskim, więc myślę tutaj o jednak zmianie jeszcze regulaminu, żeby była jedna taka jednostka, która byłaby dwugodzinna, wtedy dopłynęlibyśmy do Wąsosz, do Mikorzyna, czy tam na wysokości Witynga, żeby no rzeczywiście ktoś sobie zaplanował taki dłuższy rejs i wtedy przepływamy przez Most Bernardynka, przepływamy dalej, widzimy Wyspę Klarę, więc no też jakby tych trochę więcej do zobaczenia. Oczywiście statek będzie też robił rejsy kilkugodzinne i taką ofertę też mamy dla chętnych i cały czas zapytania jakieś są. Statek jest 12-osobowy, więc no nie jest bardzo duży, natomiast no jak ten tramwaj zawsze tak samo nie zmienialiśmy, zresztą nie ma takiej możliwości, żeby na więcej osób, ale jest to bardzo, bardzo ciekawa atrakcja. Oczywiście będzie stacjonował na przystani Gosławice i tutaj mamy trochę zmian, jak widać w koło. Dostęp dla osób niepełnosprawnych do budynku, czyli wjazd, który został i schody przebudowany, pomalowany tutaj w dużej części obiekt z barierkami. Nowy restaurator, który wynajął w tym roku restaurację i jest nowa restauracja, więc zachęcamy, żeby sprawdzić. Ale również zmieniła się też gastronomia, ta, która była na plaży obok lodów, więc to jest też nowa osoba. Są dodatkowe lody na końcu, jak widać, plaży. Będzie przez cały sezon letni, będą dmuchańce do zabawy dla dzieci, ale również będzie taki stragan z zabawkami, z rzeczami. Jest taki podobny w Ślesinie. Będzie również tutaj u nas na przystani w Gosławicach, więc jest więcej. Planujemy również imprezy i wydarzenia, które będą w okresie letnim. Na razie to jest na etapie ustalania terminu, DJ-a i również samego przebiegu imprezy, więc o tym będziemy informować na bieżąco. Natomiast no, przygotowujemy się tak, żeby każdy, kto przyjedzie na przystań, miał coś dla siebie, był zadowolony, bo to, że przepiękna plaża, że ta zieleń i ta trawa, która tu jest, z której korzystają wszyscy, jest, to jest miejsce, które na pewno dla wielu jest bardzo atrakcyjne i wyjątkowe od innych.
1: Tak, myślę, że tutaj właśnie ten wybór pomiędzy piaskiem plażowym a trawnikiem do takiego piknikowania, to jest coś takiego wyjątkowego, co no pozwala, no właśnie, kto co lubi tak naprawdę sobie wybrać i zachęcamy, żeby z tego korzystać. Ja jeszcze chciałem się zapytać o właśnie stateczek w takich kwestiach może technicznych. Ile czasu trwał w ogóle ten remont i jak dużo pracy, no i kosztów pochłonął?
0: Remont został zakończony w roku ubiegłym. Zbudowany został teraz na początku maja. Kilka miesięcy, nie pamiętam dokładnie z umowy, ale koszt remontu to 95 tysięcy. Mieliśmy konkurs otwarty, wygląda to w mieście w taki sposób, że podajemy informacje na biuletynie informacji publicznej. 3 oferentów było od 95 do 140 tysięcy. Wybraliśmy tutaj najtańszą i to jest 95 tysięcy, który nas kosztował remont tego statku. Natomiast jeszcze wrócę tylko do jednej rzeczy, o czym pan wspomniał, że mamy do wyboru plażę. I jesteśmy jedynym kąpieliskiem strzeżonym w miesiącu czerwcu. Oczywiście mamy ratowników od 1 czerwca gotowych do pracy. Uzbroimy i odbieramy to na początku czerwca, to kąpielisko. Będziemy w każdy weekend czerwcowy. Czy będziemy też w tygodniu? Zobaczymy, wszystko zależy od pogody. Natomiast mamy tak harmonogramy pracy zrobione, że mamy 3 ratowników już od początku sezonu. To już też wspominałem, że w przypadku, kiedy będzie kiepska pogoda, te osoby będą malowały pomosty, będą wykonywały prace techniczne takie, które są, bo są to też osoby, które rokrocznie takie rzeczy robią, więc u nas nie ma przestoju. Zresztą wszystkie prace, które robimy, czy chociażby to poszerzenie ronda w tym roku, To też nasi pracownicy. Mamy rozpoczęte prace nasadzeniowe na naszym rondzie, które jest, są już trawy posadzone. Jeszcze planujemy uzupełnić to, zrobić tutaj częściowo korę, zrębek, tak żeby to było czyste, więc jak widać, jest to tutaj czysto, bardzo ładnie zadbane. Nie ma śmieci, jest po prostu bardzo, bardzo ładnie, a rzeczywiście kąpielisko w czerwcu już weekendami będzie strzeżone.
1: No to też ważne, że podkreśliło, często się słyszy o tym, że z tymi ratownikami jest problem, żeby ich w ogóle zatrudnić, bo jest ich stosunkowo mało na sezon. Wiele kąpielisk mierzy się z takim problemem, że no potem tego ratownika ciężko jest ściągnąć.
0: Tak, znam to z wcześniejszej pracy, ale Mosir Konin to jest zupełnie inna jednostka. To są dwa baseny, z czego jeden jest obecnie wyłączony. Natomiast w okresie letnim zawsze jeden z basenów był wyłączany na czas wykonania prac porządkowych, napraw i tego wszystkiego. Więc latem w Koninie zawsze działał tylko jeden basen. W związku z czym obłożenie kąpieliska jest mniej problematyczne, chociaż oczywiście ono też jest, bo osób z uprawnieniami jest zawsze za mało. Natomiast no my mamy tą możliwość, że wyłączając jeden basen w lipcu i w sierpniu, mamy tych ratowników do dyspozycji. Mogą iść ratownicy na urlopy i tak są zaplanowane, więc my jakby tego problemu aż tak do końca nie mamy, chociaż oczywiście szukamy. Teraz zatrudnione zostaną dwie osoby dodatkowe, jeśli chodzi o ratowników. Mamy chętnych, więc jeśli chodzi o Konin, nie ma obawy. Jesteśmy przygotowani do zabezpieczenia kąpieliska.
1: No właśnie, a to jest ważne, żeby właśnie korzystać szczególnie z tych kąpielisk, które są zabezpieczone. Często słyszy się, no co roku w zasadzie, o jakichś tragediach, problemach, różnych wypadkach nad wodą, więc warto korzystać właśnie z takich kąpielisk. Tutaj również dojdzie pomoc, bo ten stateczek obecnie stoi przy samej zieleni, ale jest planowane, żeby go troszeczkę wypuścić w wodę. Kiedy się można spodziewać, że prace nad tym się zaczną?
0: Tak, rzeczywiście zaplanowana jest budowa nowego pomostu. Pomost będzie po pierwsze miejscem do cumowania pociejewa, po drugie będzie to miejsce do wypożyczalni naszego sprzętu, który posiadamy, czyli rowerki wodne, kajaki, łódki i pozostała część będzie również komercyjna do przycumowania łódkami. Pomost mieliśmy budować już w ubiegłym roku i na to wtedy też pozyskaliśmy środki. Natomiast uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego było bardzo długą procedurą i to się przeciągnęło znacznie, dlatego że na etapie uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego byliśmy zobowiązani przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do wykonania operatu akustycznego. Przeciągnęło to przez kilka miesięcy. Musieliśmy zrobić dokument, który nam określił, ile mamy obecnie łódek z silnikami, ile wpływa i ile jest skuterów wodnych, jak to się ma na powiększenie, bo jednak budowa kolejnego pomostu do cumowania to też jest przede wszystkim zwiększenie również hałasu. I to nam spowodowało, że przeciągnęło nam to o kilka miesięcy uzyskanie pozwolenia. Później kolejnym etapem to była również analiza obecnych pomostów. Poza tym, że zrobiliśmy dokumentację projektową pomostu numer 4, również w pozwoleniu wodnoprawnym mamy już zgodę na pomost numer 5, który będzie ostatnim pomostem na końcu za plażą, bardziej turystycznym, bardziej takim do wejścia, ale musieliśmy zrobić przekroje podłużne i poprzeczne tych trzech, które tutaj widzimy, więc no to wymagało też pomiarów, zrobienia kolejnych dokumentów i uzupełnienia i to przeciągnęło. Natomiast mamy pozwolenie wodnoprawne. Na bazie tego pozwolenia za chwileczkę zostanie złożone wniosek o pozwolenie na budowę. Po uzyskaniu wniosku ogłaszamy przetarg na budowę pomostu, tego do cumowania, tego numeru 4. I musimy w tym roku go wybudować, bo mamy 230 tysięcy ze środków Urzędu Marszałkowskiego dotacji na budowę pomostu. 200 tysięcy to są środki, które są zabezpieczone w budżecie miasta.
1: Pamiętajmy, korzystając z roku wakacji, aby zachować niezbędną ostrożność. Przy rondzie imienia Tadeusza Mazowieckiego w Koninie przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej uczcili 37. rocznicę wyborów z 4 czerwca 1989 roku. Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Henryk Drzewiecki podkreślił, że właśnie te wydarzenia otworzyły Polsce drogę do demokracji i politycznych przemian.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj spotykamy się w związku z 37. rocznicą pierwszych w Polsce częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989 roku. Witam moją koleżankę, moich kolegów z Koalicji Obywatelskiej. Witam Państwa dziennikarzy z terenu Konina i nie tylko. Dziękuję, że przyjęliście nasze zaproszenie. Data jest nietypowa, ponieważ od 10 lat robimy to zawsze 4 czerwca i w samo południe. W związku z tym, że jest jutro święto, święto Bożego Ciała, nie chcieliśmy tych dwóch dat łączyć, dlatego spotykamy się dzisiaj o godzinie 15 przy Rondzie Tadeusza Mazowieckiego. Trochę historii. 4 czerwca 1989 odbyły się, jak wspomniałem wcześniej, pierwsze częściowo wolne wybory do Parlamentu Polskiego. Wynikało to z uzgodnień z ówczesnymi władzami komunistycznymi. Na tle tego porozumienia 35% mandatów miało przypaść Komitetu Obywatelskiemu Solidarność, a 65% ówczesnej władzy komunistycznej wraz z satelitami. Komitet Obywatelski Solidarność wykorzystał znakomicie ten podział i wszystkie mandaty, które przypadały przy tym podziale, a było ich 161, trafiły do członków Solidarności, a 299 mandatów przypadło komunistom i ich partiom przyległym. To pozwoliło już 24 sierpnia 1989 roku zaprzysiąc rząd Tadeusza Mazowieckiego. Był to olbrzymi krok na drodze dochodzenia do demokracji w naszym kraju. Już kolejne wybory odbywały się całkowicie demokratycznie, ale ten pierwszy krok musiał zostać uczyniony. Dlatego się tu spotykamy, żeby powiedzieć, jak ważny to był czas dla naszego kraju i jak wiele od tego czasu się zmieniło. Uważam, że choć wielu jest krytyków, że zgodzono się wtedy na te częściowe wolne wybory, ale nie było innego wyjścia. Władza komunistyczna była wówczas zbyt silna. Dlatego musiały odbyć się te wybory, aby móc dochodzić do prawdziwych już wolnych wyborów do dnia dzisiejszego.
3: Czy to jest trochę tak, że my tę demokrację dziś traktujemy lekko wybiórczo, czyli jeżeli ona jest w naszej myśli, to jest dobra, jeżeli nie, to nie? Albo że się jej trochę obawiamy. Na przykład słychać w Koninie od dawno, od paru lat, takie głosy różnych ugrupowań społecznych, żeby stworzyć rady osiedli, a jest trochę obawa przed tymi radami osiedli. I potem myślę, że to owocuje takimi głosami, jak na przykład odłączanie głosowali z Konina. Pytanie, czy trochę się tej demokracji nie obawiamy, jeżeli byśmy musieli ją trochę oddać społeczeństwu bardziej?
2: Ja myślę, że gdyby społeczeństwo bardziej się zorganizowało, to pewnie nie byłoby wyjścia. Trzeba byłoby spełnić demokratyczne życzenia mieszkańców. Z tym, że te głosy są moim zdaniem zbyt słabe jeszcze. Są wolne wybory do Rady Miasta i tutaj odbywa się to w sposób 100% demokratyczny. Każdy okręg jest reprezentowany przez radnych, którzy zasiadają w ławach w sali sesyjnej i każdy mieszkaniec z każdej dzielnicy, z każdego okręgu może się zwrócić o pomoc do radnego.
3: A czy jako mieszkańcy Konina regionu wystarczająco też korzystamy z tej demokracji, choćby sejmik wojewódzki, gdzie wielu mieszkańców Konina, wielu mieszkańcom jest on totalnie na co dzień obojętny. Przypominamy sobie dopiero wtedy, kiedy idziemy głosować i trzeba coś tam zakreślić. A nie wykorzystujemy tej szansy, że mamy radnych, czy pana wiceprzewodniczącego, i możemy różnymi sprawami rangi trochę wyższe niż samo miasto uderzyć w tych kwestiach wojewódzkich.
2: Ja dziękuję, że pan poruszył ten temat. Rzeczywiście, ja też takie odnoszę wrażenie, że sejmik wojewódzki jest czymś odległym dla mieszkańców. Ale ja osobiście, jako radny z tego okręgu, okręgu numer 4, staram się, żeby ten sejmik przybliżyć. Podejmuję różne aktywności, staram się pomagać w różnych sprawach i miastu, i innym powiatom, które wchodzą w skład okręgu numer 4. To jest proces powolny, ale on się dzieje.
3: A jak Państwa zdaniem można byłoby bardziej tę demokrację naszą udoskonalić? Bo myślę, że największy wyrzut sumienia, jaki mamy jako obywatele, to jest to, kiedy coś się zaczyna dziać, jakieś zmiany zachodzą i one zachodzą pod wpływem małej frekwencji osób, które poszły na jakąś daną rzecz zagłosowały, choćby w budżecie obywatelskim, potem mamy wyrzut sumienia, że jest tak, a nie inaczej.
2: Kolejne bardzo trafione pytanie. przy demokracji lepiej nic nie majstrować. Demokracja, ona musi wynikać z żywego organizmu, jakim są mieszkańcy, społeczeństwo. Zadanie polityków, aktywistów, działaczy jest to, aby namawiać do czynnego udziału w demokratycznych wyborach mieszkańców. To się już poprawia. Możemy to zauważyć, że z wyborów na wybory ta frekwencja rośnie i to jest pocieszające. Musimy wykonać jeszcze po prostu większą pracę, aby przekonać mieszkańców, obywateli do udziału w wyborach, bo to jest bardzo ważne. To jest święto demokracji i to powinniśmy uszanować.
4: Mówiąc o demokracji, zacznijmy od tego, że demokracja miejska, ale osiedlowa. Teraz będą zebrania w spółdzielniach. Ode mnie zblokuje jedna osoba i chodzi dwie na zebrania. Tu zacznijmy od tej demokracji najmniejszej, blokowej, osiedlowej, spółdzielczej, potem idźmy kierunku dalej. A najważniejsza jest edukacja. Edukować młodych, że należy chodzić na wybory, że są najważniejsze, a nie skreślenie kartki, dobra, zapomniałem, byłem zapomnieć. To jest najważniejsze, edukować. Od przedszkola po studia. Jak mnie edukowano w domu rodzinnym, że demokracja to jest święto. To jest najważniejsze święto dla wolnego człowieka. Móc wybrać swojego radnego, prezydenta, burmistrza, wójta, posła. To jest świętość i uszanujmy to. Nie idźmy na wybory w dresach, załóżmy tą koszulę, jak na świąteczny dzień.
2: 10. Ja przeczesałem internet i okazało się, że dzisiaj jest właśnie ten jubiliuszowy 10. kiedy spotykamy się tutaj na tym rondzie. Wcześniej już mówiłem, nie jest to 4 w samo południe, ale no jest dzień przed, dlatego że no święto jest jutro kościelne i musimy to uszanować.
3: Czy są inne ugrupowania polityczne?
2: No, trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. My sobie nie uzurpujemy prawa do tego święta i gdyby chcieli się z nami spotkać, przecież tam gdzieś tam umieszczamy, zwołujemy się w mediach społecznościowych, gdyby chcieli się do nas przyłączyć, my chętnie byśmy się stanęli w jednej, większej grupie. Nikomu nie zabraniamy udziału w takim wydarzeniu. Chcielibyśmy, żeby było nas więcej.
5: Podczas konferencji rozmawiano także o współczesnym zaangażowaniu obywatelskim i roli mieszkańców w życiu publicznym. Organizatorzy zaznaczyli, że rocznica 4 czerwca jest świętem wszystkich, którzy cenią wolność i demokrację, a do wspólnego upamiętnienia tych wydarzeń zapraszają wszelkie środowiska.
6: Konin FM.
7: Konin FM.
6: Naturalnie, że
7: przegląd wydarzeń tygodnia.
5: W Agencji Rozwoju Regionalnego zaplanowano działania skierowane do mieszkańców i przedsiębiorców. Nie zabraknie informacji o nowych możliwościach dofinansowania szkoleń i rozwoju kompetencji pracowników.
8: Justyna Tomczak, punkt informacyjny Funduszy Europejskich, działający przy Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Koninie.
1: Dla tych, którzy chcą się spotkać i porozmawiać twarzą w twarz osobiście, no taka okazja też będzie w Kleczewie tym razem. O tych takich wyjazdowych spotkaniach często informuję. To będzie troszkę wyjątkowe ze względu na czas trwania, który będzie zdecydowanie dłuższy niż normalne spotkania. Dlaczego tak?
8: Już w tym miesiącu zapraszamy Państwa na całodzienny dyżur informacyjny. Ma to troszkę inną formę niż mobilne punkty informacyjne, na które zazwyczaj wyjeżdżamy do urzędów miast i gmin. Tutaj będziemy mieli 5 godzin na to, żeby porozmawiać z mieszkańcami gminy Kleczew o tym, jakie mają pomysły na biznes, na wsparcie w ramach szkoleń i różnego rodzaju studiów podyplomowych, ale także przedsiębiorcy będą mogli przyjść i porozmawiać na temat tego, jak rozszerzyć działalność swojej firmy, jak być może wspomóc działalność swojej firmy. Zapraszamy także przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, zapraszamy oczywiście NGO-sy, wszystkie osoby zainteresowane funduszami europejskimi. Podczas 5 godzin będziemy mieli czas na to, żeby porozmawiać z każdym osobiście, bezpośrednio, zadać odpowiednie pytania, wysłuchać Państwa i dobrać odpowiednie dofinansowanie.
1: 5 godzin to jest wystarczająco chyba czasu, żeby rzeczywiście każdy zainteresowany przyszedł i dowiedział się, czego potrzebuje. Dlaczego właśnie w Kleczewie takie dłuższe spotkanie? Czy to jest gmina, która jakoś wyróżnia się tutaj na tle, powiedzmy, regionu, jeżeli chodzi o zainteresowanie właśnie tymi sprawami, którymi się zajmujecie?
8: Z naszego doświadczenia wynika, że największe zainteresowanie, jak do tej pory, cieszy się tymi mobilnymi punktami informacyjnymi, cieszy się właśnie Kleczew. I z tego względu zdecydowaliśmy, że tym razem nie pojedziemy tam na 2,5 godziny, tylko na 5 godzin. I w trakcie, w tych godzinach od 9.30 do 14.30 myślę, że każdy będzie, znajdzie ten czas, żeby z nami bezpośrednio porozmawiać. Są też takie inne gminy tutaj w Wielkopolsce Wschodniej, które cieszą się popularnością, jakby te punkty informacyjne cieszą się popularnością, ludzie chętnie uczestniczą w tych wydarzeniach, więc w kolejnych miesiącach tego roku również takie 5-godzinne dyżury będziemy organizować w innych gminach i wszystko będziemy podawać na naszej stronie internetowej.
1: Czy możemy już zdradzić, które gminy tam na tej mapie wyglądają tak pozytywnie?
8: No na razie jeszcze tak do końca nie możemy zdradzić, ale mogę powiedzieć, że Ślesin, Kazimierz, Biskupi czy gmina Turek to są takie gminy, które cieszą nas i cieszą się zainteresowaniem tych mobilnych punktów informacyjnych, ponieważ no, tutaj mieszkańcy bardzo chętnie w nich uczestniczą.
1: No to mamy nadzieję, że te spotkania będą owocne i wiele ciekawych pomysłów na poszerzenie swoich działalności, na może jakieś właśnie nowe w ogóle pomysły w regionie przy okazji tego się pojawią, a wiele pytań na pewno mieszkańcy do Was skierują. A czym kończymy tę naszą informacyjną przygodę?
8: Już 15 czerwca ruszy nabór do usług rozwojowych, czyli do projektu skierowanego dla przedsiębiorców spod regionu konińskiego. Nabór odbędzie się w dniach od 15 do 22 czerwca i w tym czasie przedsiębiorcy, którzy mają swoje działalności na terenie powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego, tureckiego, wrzesińskiego i gnieźnieńskiego, mogą złożyć wniosek na dofinansowanie do kursów, szkoleń i studiów podyplomowych zarówno dla siebie, jak i dla swoich pracowników. W ramach tego naboru zwiększył się limit środków, a więc w ramach naboru do projektu 604 aktualnie mamy 6 tysięcy na jednego uczestnika, 48 tysięcy na całą firmę i jest to zwrot po zakończeniu kursu w wysokości 70 lub 73% ceny usługi rozwojowej. A więc przedsiębiorcy mogą przemyśleć, jakie szkolenia są im potrzebne, jakie kwalifikacje powinni mieć ich pracownicy, no i złożyć wniosek w ciągu tygodnia. Jeżeli nie uda się w tym naborze, to ten nabór jeszcze będzie kilkukrotnie ponawiany w tym roku. Poza tym te kwoty można też sobie rozłożyć i od razu nie wykorzystywać na przykład 6 tysięcy, tylko najpierw pracownika wyszkolić za 2-3 tysiące, a na przykład za pół roku skorzystać z innego szkolenia.
1: No, też myślę, że do tego nie powinniśmy, ale może musimy jednak zachęcać, bo nie wszystkie firmy tak ochoczo z tego korzystają, a przecież, no, jeżeli jest taka możliwość, żeby poszerzyć umiejętności gdzieś tam naszych pracowników za, no właśnie, często za darmo, no to czemu tego nie zrobić? Na pewno to się, nawet jeżeli nie w tym momencie, to czasami w przyszłości może potem zwrócić, bo jednak te umiejętności u pracowników zostaną. Zachęcamy do tego, żeby korzystać. To jeszcze raz może przypomnijmy tak na koniec wszystkie daty, godziny, kiedy, co będzie się odbywało.
8: 10 czerwca zapraszam Państwa na godzinę 10 na webinarium Twoja firma na plus, finansowanie zwrotne dla biznesu w Wielkopolsce. 18 czerwca Fundusze Europejskie na obronność, również webinarium, również o godzinie 10 startuje. Natomiast 17 czerwca w godzinach od 9.30 do 14.30 będziemy dostępni w Urzędzie Gminy i Miasta w Kleczewie podczas całodziennego dyżuru w ramach mobilnego punktu informacyjnego, a już w dniach 15-22 czerwca odbędzie się nabór do projektu 604, do którego bardzo serdecznie zapraszamy przedsiębiorców i ich pracowników.
1: Tak jest. Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
8: Dziękuję.
5: Najbliższe tygodnie przyniosą więc kilka okazji do skorzystania z wiedzy ekspertów, indywidualnych konsultacji oraz wsparcia finansowego dla firm i mieszkańców regionu. Warto śledzić harmonogram wydarzeń i terminów naborów, by nie przegapić dostępnych możliwości. Sezon wakacyjny, niczym statek na morzu, wyłania się zza horyzontu. Kąpieliska w regionie są przygotowywane, by sprostać oczekiwaniom spragnionych wypoczynku mieszkańców i turystów. Pracownicy MOSiR Konin meldują, że przystań Gosławice jest gotowa na jednych i drugich. Największą atrakcją jest świeżo odnowiony tramwaj wodny Pociejewo.
0: Mariusz Zaborowski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie.
1: Chciałem się zapytać o właśnie stateczek w takich kwestiach może technicznych. Ile czasu trwał w ogóle ten remont i jak dużo pracy, no i kosztów pochłonął?
0: Remont został zakończony w roku ubiegłym. Zbudowany został teraz na początku maja. Kilka miesięcy, nie pamiętam dokładnie z umowy, ale koszt remontu to 95 tysięcy. Mieliśmy konkurs otwarty, wygląda to w mieście w taki sposób, że podajemy informacje na biuletynie informacji publicznej. Trzech oferentów było od 95 do 140 tysięcy. Wybraliśmy tutaj najtańszą i to jest 95 tysięcy. To nas kosztował remont tego statku. Natomiast jeszcze wrócę tylko do jednej rzeczy, o czym pan wspomniał, że mamy do wyboru plażę. I jesteśmy jedynym kąpieliskiem strzeżonym w miesiącu czerwcu. Oczywiście mamy ratowników od 1 czerwca gotowych do pracy. Uzbroimy i odbieramy to na początku czerwca, to kąpielisko. Będziemy w każdy weekend czerwcowy. Czy będziemy też w tygodniu? Zobaczymy, wszystko zależy od pogody. Natomiast mamy tak harmonogramy pracy zrobione, że mamy 3 ratowników już od początku sezonu. To już też wspominałem, że w przypadku, kiedy będzie kiepska pogoda, te osoby będą malowały pomosty, będą wykonywały prace techniczne takie, które są, bo są to też osoby, które rokrocznie takie rzeczy robią, więc u nas nie ma przestoju. Zresztą wszystkie prace, które robimy, czy chociażby to poszerzenie ronda w tym roku, to też nasi pracownicy. Mamy rozpoczęte prace nasadzeniowe na naszym rondzie, które jest, są już trawy posadzone, jeszcze planujemy uzupełnić to, zrobić tutaj częściowo korę, zrębek, tak żeby to było czyste, więc jak widać, jest to tutaj czysto, bardzo ładnie zadbane, nie ma śmieci, jest po prostu bardzo, bardzo ładnie, a rzeczywiście kąpielisko w czerwcu już weekendami będzie strzeżone.
1: No to też ważne, że podkreślił, bo często się słyszy o tym, że z tymi ratownikami jest problem, żeby ich w ogóle zatrudnić, bo jest ich stosunkowo mało na sezon. Wiele kąpielisk mierzy się z takim problemem, że no potem tego ratownika ciężko jest ściągnąć.
0: Tak, znam to z wcześniejszej pracy, ale Mosir Konin to jest zupełnie inna jednostka. To są 2 baseny, z czego jeden jest obecnie wyłączony. Natomiast w okresie letnim zawsze jeden z basenów był wyłączany na czas wykonania prac porządkowych, napraw i tego wszystkiego. Więc latem w Koninie zawsze działał tylko jeden basen. W związku z czym obłożenie kąpieliska jest mniej problematyczne, chociaż oczywiście ono też jest, bo osób z uprawnieniami jest zawsze za mało. Natomiast no, my mamy tą możliwość, że wyłączając jeden basen w lipcu i w sierpniu, mamy tych ratowników do dyspozycji. Mogą iść ratownicy na urlopy i tak są zaplanowane, więc my jakby tego problemu aż tak do końca nie mamy, chociaż oczywiście szukamy, teraz zatrudnione zostaną 2 osoby dodatkowe, jeśli chodzi o ratowników, mamy chętnych, więc jeśli chodzi o Konin, nie ma obawy, jesteśmy przygotowani do zabezpieczenia kąpieliska.
1: No właśnie, a to jest ważne, żeby właśnie korzystać szczególnie z tych kąpielisk, które są zabezpieczone. Często słyszy się, no co roku w zasadzie, o jakichś tragediach, problemach, różnych wypadkach nad wodą, więc warto korzystać właśnie z takich kąpielisk. Tutaj również dojdzie pomoc, bo ten stateczek obecnie stoi przy samej zieleni, ale jest planowane, żeby go troszeczkę wypuścić w wodę. Kiedy się można spodziewać, że prace nad tym się zaczną?
0: Tak, rzeczywiście zaplanowana jest budowa nowego pomostu. Pomost będzie po pierwsze miejscem do cumowania pociejewa, po drugie będzie to miejsce do wypożyczalni naszego sprzętu, który posiadamy, czyli rowerki wodne, kajaki, łódki i pozostała część będzie również komercyjna do przycumowania łódkami. Pomost mieliśmy budować już w ubiegłym roku i na to wtedy też pozyskaliśmy środki. Natomiast uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego było bardzo długą procedurą i to się przeciągnęło znacznie, dlatego że na etapie uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego byliśmy zobowiązani przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do wykonania operatu akustycznego. Przeciągnęło to przez kilka miesięcy. Musieliśmy zrobić dokument, który nam określił, ile mamy obecnie łódek z silnikami, ile wpływa i ile jest skuterów wodnych, jak to się ma na powiększenie, bo jednak budowa kolejnego pomostu do cumowania to też jest przede wszystkim zwiększenie również hałasu. I to nam spowodowało, że przeciągnęło nam to o kilka miesięcy uzyskanie pozwolenia. Później kolejnym etapem to była również analiza obecnych pomostów. Poza tym, że zrobiliśmy dokumentację projektową pomostu numer 4, również w pozwoleniu wodnoprawnym mamy już zgodę na pomost numer 5, który będzie ostatnim pomostem na końcu za plażą, bardziej turystycznym, bardziej takim do wejścia, ale musieliśmy zrobić przekroje podłużne i poprzeczne tych trzech, które tutaj widzimy, więc no to wymagało też pomiarów, zrobienia kolejnych dokumentów i uzupełnienia i to przeciągnęło. Natomiast mamy pozwolenie wodnoprawne. Na bazie tego pozwolenia za chwileczkę zostanie złożone wniosek o pozwolenie na budowę. Po uzyskaniu wniosku ogłaszamy przetarg na budowę pomostu, tego documowania, tego numeru 4 i musimy w tym roku go wybudować, bo mamy 230 tysięcy ze środków Urzędu Marszałkowskiego dotacji na budowę pomostu. 200 tysięcy to są środki, które są zabezpieczone w budżecie miasta.
5: Pamiętajmy, korzystając z roku wakacji, aby zachować niezbędną ostrożność. Kazimierz Biskupi w ostatnich latach mocno się zmienia. Od nowych inwestycji w przestrzeń publiczną, po rozwój miejsc rekreacji i infrastruktury dla mieszkańców. O tym, co już udało się zrealizować i jakie plany gmina ma na najbliższe miesiące, rozmawiamy z wójtem gminy Kazimierz, Grzegorzem Maciejewskim.
9: Ledwie kilka chwil temu skończył się w Kazimierzu piknik rodzin zastępczych. No to jest takie wydarzenie już 9. raz w Kazimierzu goszczone i tak co roku patrzę, że tamto otoczenie trochę się zmieniało. No i właśnie chyba wreszcie możemy powiedzieć, że jest ten efekt końcowy, czyli tego parku w Kazimierzu, na który tak bardzo mieszkańcy czekali. Co tam się zmieniło, panie wójcie?
10: W 2022 roku rozpoczęliśmy prace związane z modernizacją, z przebudową parku w Kazimierzu Biskupim. Wcześniej też zakupiliśmy kilka dodatkowych nieruchomości. Muszę powiedzieć, że powierzchnia parku to jest prawie 5 hektarów. Jest tam mnóstwo pracy. Korzystaliśmy z wielu środków zewnętrznych i ostatnie wydarzenie, które było, obchodziliśmy Gminny Dzień Dziecka w niedzielę. To było też taką okazją do otwarcia tej części, która została zakończona, ale oczywiście prace jeszcze trwają. Dalej kontynuujemy na innych nieruchomościach, z innych dotacji. Park już przybierał u swojego uroku. Wspaniałe miejsce w centrum Kazimierza, położone między dwoma pięknymi, zabytkowymi obiektami sakralnymi, bo między klasztorem misjonarzy świętej rodziny, jak i kościołem Farnym, który ma prawie 900, tutaj już ma 900 lat. Miejsce wspaniałe. Widzimy coraz większy ruch, nawet taki turystyczny, bo pojawiają się osoby spoza terenu naszej gminy.
9: Jest gdzie pochodzić, ale też jest gdzie pouprawiać sport, bo widziałem, że chyba jakieś boiska się pojawiły.
10: Tak, zrobiliśmy to w takiej formie multiplexu, czyli od najmłodszego do najstarszego, bo mówimy tutaj o części wypoczynkowej, która znajduje się przy kościele Farmy wraz z odtworzoną kapliczką łososią, która była takim symbolem Kazimierza Biskupiego. Potem przechodzimy na drugą część strugi biskupiej i wchodzimy w tą część rekreacyjną, która też została schowana za dwoma górkami. Mamy tam taką profesjonalną siłownię zewnętrzną, pełnowymiarowe boisko do piłki koszykowej, dwa place zabaw, jedno na wierzchni syntetycznej, drugie o nawierzchni z piasku. Rozbudowujemy kolejną część parku, gdzie przebudowywany i powiększany jest staw. Też będzie tam strefa rekreacji, jest wybudowany już pomost. Oczywiście tutaj rewitalizujemy dalszą część w kierunku klasztoru. Ja myślę, że z roku na rok będzie coraz fajniej, coraz piękniej. Sadzimy przede wszystkim drzewa, których już jest tam ponad 200. Krzewy, robimy łąki kwietne, które zawsze zadziwiają tych, którzy do nas przyjeżdżają. Zachęcam do odwiedzin Kazimierza Biskupiego.
9: Również zachęcamy koło tego kompleksu boisk. Chyba jakaś taka górka jest. Ona, jakiś plan wokół tej górki tam się pojawił?
10: Tak, jest to kolejna niespodzianka dla naszych najmłodszych, ale troszeczkę dla tych też starszych. Górka zostanie tutaj uformowana. Jej trzy części zostaną obsadzone. Jedna część będzie przeznaczona do zjeżdżania tutaj na sankach w okresie zimowym i planujemy zakupić też maszynę maszynę do naśnieżania, mamy już pełną infrastrukturę przygotowaną i oczywiście w przyszłym roku dla najmłodszych robimy tunel do zjeżdżania, rynnę, która będzie swój koniec miała na placu zabaw, gdzie już jest uszykowane pod tego miejsce. Dodatkowo będą zabudowane linaria, czyli będzie się przechodzić z jednego placu zabaw na drugą tak zwaną część parku, gdzie będą tylko i wyłącznie linaria, będą tam różnego rodzaju trampoliny, hamaki. Zachęcam, w przyszłym roku będzie jeszcze więcej rzeczy, w których dzieci i młodzież będą mogły się cieszyć.
1: Czyli w skrócie będzie się działo w Kazimierzu Biskupim. A jeżeli chodzi o Kosarzewek, bo to jest też taki temat, na którym z panem wójtem parę miesięcy temu rozmawiałem w kontekście wtedy inwestycji, które się zaczynały. Jak to wygląda, bo wakacje tuż, tuż, więc pewnie wiele osób chciałoby się dowiedzieć, jak tam sprawy w Kosarzewku.
10: Tak, już prace na zbiorniku w Kosarzewku trwają, wykonywany jest zakres robót drogowych, przygotowuje już się wykonawca kolejny, bo to pozostało zostało rozbite na dwie części, na część tak zwaną drogową i część konstrukcyjną, do wykonywania tutaj obiektów budowlanych, jak i palowania pomostów. Dzieje się bardzo dużo, sprzętu jest mnóstwo, cały obiekt jest praktycznie, można powiedzieć, zajęty pod wykonywanie robót. Cieszymy się, prace idą zgodnie z planem, zgodnie z harmonogramem. Wierzę, że już w przyszłym roku nasi mieszkańcy latem będą mogli się z niego cieszyć.
1: No też mamy takie nadzieje.
5: Mówił wójt gminy Kazimierz Biskupi, Grzegorz Maciejewski.
7: Przegląd wydarzeń tygodnia.
5: Kazimierz Biskupi w ostatnich latach mocno się zmienia. Od nowych inwestycji w przestrzeń publiczną, po rozwój miejsc rekreacji i infrastruktury dla mieszkańców. O tym, co już udało się zrealizować i jakie plany gmina ma na najbliższe miesiące, rozmawiamy z wójtem gminy Kazimierz, Grzegorzem Maciejewskim.
1: Co tutaj tak naprawdę gmina Kazimierz zyska dzięki programowi Pięknieje Wielkopolska Wieś?
10: Co roku gmina Kazimierz Biskupi przystępuje do tego programu. Zawsze robimy tak, żeby każde sołectwo, mamy ich 18, mogło złożyć taki wniosek przy naszej tutaj pomocy. Bardzo się cieszę, bo to jest bardzo wielkie zaangażowanie przede wszystkim mieszkańców i danych sołectw, którzy w tym uczestniczą. Dzisiaj odebraliśmy kolejne dofinansowania na sołectwo Posada, na sołectwo Sokółki. Zostaną tam wykonane obiekty bardziej pod sport, bo mówimy tutaj o wykonaniu siłowni zewnętrznych, boiska do piłki plażowej, ale także dbamy o bezpieczeństwo, oświetlenie, monitoring.
1: Kontynuując tą rozmowę sprzed paru miesięcy, pamiętam, że wtedy zakończyliśmy ją tematem o tym, że no pan wójt może za jakiś czas być panem burmistrzem, ponieważ konsultacje społeczne wtedy, był dopiero plan, żeby się zaczynały, no to rozumiem, że one już gdzieś tam trwały, jakieś może się pojawiły rozmowy. Na jakim etapie ta sprawa jest?
10: Wniosek został złożony zgodnie z terminem, czyli do końca marca tego roku. Urząd Wojewódzki, za co serdecznie dziękuję, pozytywnie go rozpatrzył. W tej chwili jest w Warszawie, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. No i oczekujemy finału. Liczymy, że no ten lipiec, gdzie wyjdzie już rozporządzenie, będziemy już mieli tą kropkę na i. Wszyscy kibicujemy, jesteśmy bardzo zadowoleni z konsultacji. Nie spodziewaliśmy się tak dobrego wynika, bo przecież ponad 80% mieszkańców opowiedziało się za. Także wierzę w to, że Kazimierz odzyska tą sprawiedliwość historyczną, bo nadal podtrzymuje, że Kazimierz Biskupi był miastem i powinien być miastem. My mamy uczelnię wyższą, mamy lądowisko dla samolotów, mamy trzy piękne obiekty sakralne, gdzie kościół farny ma ponad 900 lat. Klasztor misjonarzy świętej rodziny Bernardynów 500 lat. Wspominam o klasztorze Bieniszewa, którego niby to jest Bieniszew, ale tak i tak to jest w strefie oddziaływania Kazimierza. Ja już o tej bogatej historii, bo przecież wiemy, że prawa miejskie uzyskaliśmy w 1287 roku, ale nasi historycy lokalni, ale i nie tylko, wiedzą, że my już miastem byliśmy wcześniej. Bardzo bogata historia. Kazimierzanie brali udział w bitwie pod Grunwaldem, brali udział w powstaniu styczniowym, gdzie Bernardyni między innymi zostali tutaj wymordowani, można powiedzieć, bo właściwie zostało tylko dwóch, z czego jeden zmarł pod koniec XIX wieku. Kazimierz zawsze walczył o wolność naszej ojczyzny i za ten ruch wyzwoleńczy powstania styczniowego ukazem carskim. No niestety zostaliśmy ukarani tym i w mojej ocenie nie tylko, ale starych mieszkańców Kazimierza, tych, którzy przybywają, my powinniśmy odzyskać to, co nam odebrano, wyrwano, wręcz ukradziono.
1: No i to już niedługo stanie się prawdopodobnie faktem. Dziękuję bardzo.
10: Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego. Życzę spokojnego popołudnia. Do widzenia.
5: Mówił wójt gminy Kazimierz Biskupi, Grzegorz Maciejewski. Przy rondzie imienia Tadeusza Mazowieckiego w Koninie przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej uczcili 37. rocznicę wyborów z 4 czerwca 1989 roku. Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Henryk Drzewiecki podkreślił, że właśnie te wydarzenia otworzyły Polsce drogę do demokracji i politycznych przemian.
11: Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj spotykamy się w związku z 37. rocznicą pierwszych w Polsce częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989 roku. Witam moją koleżankę, moich kolegów z Koalicji Obywatelskiej. Witam Państwa dziennikarzy z terenu Konina i nie tylko. Dziękuję, że przyjęliście nasze zaproszenie. Data jest nietypowa, ponieważ od 10 lat robimy to zawsze 4 czerwca i w samo południe. W związku z tym, że jest jutro święto, święto Bożego Ciała, nie chcieliśmy tych dwóch dat łączyć, dlatego spotykamy się dzisiaj o godzinie 15 przy rondzie Tadeusza Mazowieckiego. Trochę historii. 4 czerwca 1989 odbyły się, jak wspomniałem wcześniej, pierwsze częściowo wolne wybory do Parlamentu Polskiego. Wynikało to z uzgodnień z ówczesnymi władzami komunistycznymi. Na tle tego porozumienia 35% mandatów miało przypaść Komitetu Obywatelskiemu Solidarność, a 65% ówczesnej władzy komunistycznej wraz z satelitami. Komitet Obywatelski Solidarność wykorzystał znakomicie ten podział i wszystkie mandaty, które przypadały przy tym podziale, a było ich 161, trafiły do członków Solidarności, a 299 mandatów przypadło komunistom i ich partiom przyległym. To pozwoliło już 24 sierpnia 1989 roku zaprzysiąc rząd Tadeusza Mazowieckiego. Był to olbrzymi krok na drodze dochodzenia do demokracji w naszym kraju. Już kolejne wybory odbywały się całkowicie demokratycznie, ale ten pierwszy krok musiał zostać uczyniony. Dlatego się tu spotykamy, żeby powiedzieć, jak ważny to był czas dla naszego kraju i jak wiele od tego czasu się zmieniło. Uważam, że choć wielu jest krytyków, że zgodzono się wtedy na te częściowe wolne wybory, ale nie było innego wyjścia. Władza komunistyczna była wówczas zbyt silna. Dlatego musiały odbyć się te wybory, aby móc dochodzić do prawdziwych już wolnych wyborów do dnia dzisiejszego.
3: Czy to jest trochę tak, że my tę demokrację dziś traktujemy lekko wybiórczo, czyli jeżeli ona jest w naszej myśli, to jest dobra, jeżeli nie, to nie? Albo że się jej trochę obawiamy. Na przykład słychać w Koninie od dawno, od paru lat, takie głosy różnych ugrupowań społecznych, żeby stworzyć Radę Osiedli, a jest trochę obawa przed tymi radami osiedli i potem myślę, że to owocuje takimi głosami, jak na przykład odłączanie gospodarki z Konina. Pytanie, czy trochę się tej demokracji nie obawiamy, jeżeli byśmy musieli ją trochę oddać społeczeństwu bardziej?
11: Ja myślę, że gdyby społeczeństwo bardziej się zorganizowało, to pewnie nie byłoby wyjścia. Trzeba byłoby spełnić demokratyczne życzenia mieszkańców. Z tym, że te głosy są moim zdaniem zbyt słabe jeszcze. No są wolne wybory do Rady Miasta i tutaj odbywa się to w sposób w 100% demokratyczny. Każdy okręg jest reprezentowany przez radnych, którzy zasiadają w ławach w sali sesyjnej i każdy mieszkaniec z każdej dzielnicy, z każdego okręgu może się zwrócić o pomoc do radnego.
3: A czy jako mieszkańcy Konina regionu wystarczająco też korzystamy z tej demokracji, choćby sejmik wojewódzki, gdzie wielu mieszkańców Konina, wielu mieszkańcom jest on totalnie na co dzień obojętny. Przypominamy sobie dopiero wtedy, kiedy idziemy głosować i trzeba coś tam zakreślić. A nie wykorzystujemy tej szansy, że mamy radnych, czy pana wiceprzewodniczącego, i możemy z różnymi sprawami rangi trochę wyższej niż samo miasto uderzyć w tych kwestiach wojewódzkich.
2: Ja dziękuję, że pan poruszył ten temat. Rzeczywiście, ja też takie odnoszę wrażenie, że sejmik wojewódzki jest czymś odległym dla mieszkańców. Ale ja osobiście, jako radny z tego okręgu, okręgu numer 4, staram się, żeby ten sejmik przybliżyć. Podejmuję różne aktywności, staram się pomagać w różnych sprawach i miastu, i innym powiatom, które wchodzą w skład okręgu numer 4. To jest proces powolny, ale on się dzieje.
3: A jak państwa zdaniem można byłoby bardziej tę demokrację naszą udoskonalić? Bo myślę, że największy wyrzut sumienia, jaki mamy jako obywatele, to jest to, kiedy coś się zaczyna dziać, jakieś zmiany zachodzą i one zachodzą pod wpływem małej frekwencji osób, które poszły na jakąś daną rzecz zagłosowały, choćby w budżecie obywatelskim, potem mamy wyrzut sumienia, że jest tak, a nie inaczej. Czy
2: kolejne
3: zmieniać bardziej?
2: Kolejne bardzo, bardzo trafione pytanie. Przy demokracji lepiej nic nie majstrować. Demokracja, ona musi wynikać z żywego organizmu, jakim są mieszkańcy, społeczeństwo. Zadanie polityków, aktywistów, działaczy jest to, aby namawiać do czynnego udziału w demokratycznych wyborach mieszkańców. To się już poprawia. Możemy to zauważyć, że z wyborów na wybory ta frekwencja rośnie i to jest pocieszające. Musimy wykonać jeszcze po prostu większą pracę, aby przekonać mieszkańców, obywateli do udziału w wyborach, bo to jest bardzo ważne. To jest święto demokracji i to powinniśmy uszanować.
5: Podczas konferencji rozmawiano także o współczesnym zaangażowaniu obywatelskim i roli mieszkańców w życiu publicznym. Organizatorzy zaznaczyli, że rocznica 4 czerwca jest świętem wszystkich, którzy cenią wolność i demokrację, a do wspólnego upamiętnienia tych wydarzeń zapraszają wszelkie środowiska.
6: Konin FM.
7: Konin FM.
6: Natura.
12: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konijanina. Gmina Dopiewo w powiecie poznańskim. Gmina Dopiewo położona jest przy zachodniej granicy Poznania i jest z nim doskonale skomunikowana. Dojazd do centrum zajmuje niespełna 20 minut, do lotniska Ławica zaledwie 10. Ponadto w pobliżu znajdują się węzły autostrady A2 Bóg 9 km i Głuchowo 6 km. Urokliwe zabytki architektury świeckiej i sakralnej i naturalne piękno przyrody, m.in. rezerwat ornitologiczny w Trzcielinie czy Żarnowieckie Źródełko, w harmonijny sposób łączą się tu z dynamicznym rozwojem budownictwa mieszkalnego. Centrum Życia Społecznego i Kulturowego stanowi od ponad 60 lat Gminna Biblioteka Publiczna, proponując różnorodny program wydarzeń, m.in. koncerty, spotkania autorskie czy imprezy plenerowe. Wśród osób ceniących sobie aktywne spędzanie czasu, uznaniem i popularnością cieszy się boisko Orlik 2012, nowoczesna hala sportowa, siłownia i sala do aerobiku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Bliskość Wielkopolskiego Parku Narodowego zachęca do pieszych i rowerowych wędrówek. Działania proinwestycyjne związane z ochroną środowiska i edukacyjne podejmowane przez gminę Dopiewo zostały zauważone i docenione w ogólnopolskich konkursach m.in. gmina Fair Play, Przyjaźni Środowisku czy Teraz Polska. Czytamy na powiat.poznań.pl.
7: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
5: Śleśnię stanowi turystyczną perełkę naszego regionu Wielkopolski Wschodniej. Z regionalnym przewodnikiem rozmawiamy nie tylko o znanych nam wszystkim atrakcjach, ale także zwyczajach i historii, o której nie wszyscy mogliśmy słyszeć, jak chociażby niepowtarzalna lokalna gwara. Jestem przekonany, że po wysłuchaniu wywiadu każdy z wielką chęcią odwiedzi gminę Ślesin i na nowo zakocha się w tym miejscu.
13: Witam serdecznie, Beata Kozikowska, jestem przewodnikiem po terenie Wielkopolski Wschodniej.
1: No właśnie, jak myślę sobie o turystyce w Wielkopolsce Wschodniej, to no nie da się, żeby pierwszy nie pojawił się w głowie Ślesin. Być może genezę, jak to się stało, że właśnie ten Ślesin tak bardzo wypromował się jako to turystyczne miejsce na tej mapie?
13: Na pewno Ślesin zawdzięcza swoją popularność z tego powodu, że leży nad przepięknymi jeziorami. To są jeziora Wąsowskie, Mikorzyńskie i Ślesińskie. One wchodzą w skład Wielkiej Pętli Wielkopolskiej, która ma blisko 700 kilometrów. Są tam oczywiście na Wielkiej Pętli zarówno tereny w strefie ciszy, jak i takie miejsce specyficzne, jakim jest Ślesin, gdzie można uprawiać wszelkiego rodzaju sporty motorowodne. Tutaj mamy skutery, tutaj mamy flyboardy, tutaj mamy motorówki, ślizgacze nawet. bo mieliśmy niejednokrotnie mistrzostwa czy Europy, czy świata właśnie w sportach motorowodnych. Tutaj przybywali na tych ślizgaczach. To jest bardzo popularny sport. Co prawda nie jest on może taki dostępny, ponieważ no to już wyjątkowi sportowcy muszą w nim brać udział.
1: No w zasadzie miejsce nie ustępuje Mazurom, tak się wydaje.
13: Tak, no te tereny mówimy wielkopolskie Mazury, ponieważ no tak naprawdę ta część Wielkopolski to jest ponad 1000 jezior. One może nie są tak popularne jak Mazury, no wiadomo, tam te tereny są może bardziej dziewicze. U nas zawsze te tereny kojarzyły się, szczególnie Konin, z przemysłem, więc stąd może nie bardzo ludzie wiążą, że jest to tak piękny turystyczny rejon. Aczkolwiek jak tutaj przyjeżdżają, to są bardzo zaskoczeni i wracają, często wracają.
1: Tak, zwłaszcza, że takie postacie jak chociażby reprezentant Polski w piłce nożnej mogą troszeczkę jeszcze zobrazować większym, na większą skalę właśnie, zareklamować to miejsce.
13: Tak, jest to nasz mieszkaniec, tutaj ma dom i tutaj ma swoją rodzinę. Przyjeżdża tutaj, twierdzi, że bardzo dobrze mu się tu wypoczywa, a my się z tego cieszymy, że mamy reprezentanta Polski w piłce nożnej, bo mówimy o Janie Bednarku.
1: Tak jest. Ja się bym chciał zapytać tak o tą trasę, którą tutaj można przepłynąć, ponieważ jakbym chciał, to w zasadzie z Konina do Kruszwicy, czy prawie pod Inowrocław, jestem w stanie się dostać?
13: Jest pan w stanie się dostać tak naprawdę do morza z dwóch stron, bo Ślesin jest doskonale skomunikowany wodnie, jeżeli chodzi o szlak wodny, ponieważ tak naprawdę Wartą dopłyniemy do Odry i potem do morza, a z drugiej strony kanałem bydgoskim dopłyniemy do Wisły i dalej też do morza.
1: No właśnie, to jest coś, czego może, że nie wszyscy są świadomi, ale zawodować tutaj łódkę i stąd jako taką bazę wypadową można dostać się niemal wszędzie.
13: Jak najbardziej, tak. Dlatego też zachwalamy to miejsce, bo tak naprawdę jest ten Wielka Pętla Wielkopolski. To jest jedyny taki oznakowany i najdłuższy szlak w Polsce. Nie każdy sobie z tego zdaje sprawę.
1: Poza... No, samym naturą, która jest tutaj największą reklamą. Wspomniała pani o wielu sportach, atrakcjach takich typowo nad jeziorem. Czy to jakby powstało i cały czas jest takie samo, czy jednak Ślesin musi gonić, musi cały czas gdzieś tam modernizować te propozycje dla turystów?
13: Tak, my stawiamy na turystykę, dlatego musimy wszelkie inwestycje kierować w tym kierunku. Rozwija się to bardzo intensywnie. Co roku dokładamy jakąś nową atrakcję, można powiedzieć. Mamy teraz bardzo dobrze wyposażone pole kamperowe, namiotowe. Mamy również tężnie solankowe, które są taką strefą relaksu, ciszy, takiego zadumy może trochę. Oczywiście przepiękne place zabaw dla dzieci skierowane. Przecież jest park linowy. Jest bardzo dużo atrakcji, których tutaj można skorzystać.
1: I cały czas pojawiają się nowe propozycje? Są nowe pomysły?
13: Tak, są nowe pomysły. Jest na przykład pomysł na stworzenie nowej bazy sportowej, żeby wydłużyć sezon, żeby to nie było tylko okres letni, tylko żeby te rzeczy, w które inwestujemy, były wykorzystywane przez cały rok, bo przecież no, po to je budujemy.
1: Słyszałem również o tężniach.
13: Tak, tężnie to jest oczywiście drewniana konstrukcja, gdzie mamy takie starniny witki, po których spływa sól. My tą sól sprowadzamy z Kłodawy. Jest to sól magnezowo-potasowa, która ma właśnie właściwości relaksacyjne, a jednocześnie doskonale leczy takie choroby jak astma, czy różnego rodzaju alergie, czy na przykład no, układu krążenia, jakiekolwiek schorzenia. Także naprawdę zaleca się pobyt wśród tych tężni. Mówi się, że taki spacer około 4-godzinny, czy na ławce usiąść przez 4 godziny, to jest tak mniej więcej, jakbyśmy byli 4 dni nad morzem.
1: No to warto, tym bardziej, że wyjdzie to dużo taniej niż obecny pobyt nad morzem. Chciałbym się również zapytać o takie poza samym jeziorem atrakcje albo sposoby, w jakich można spędzić tutaj czas.
13: Atrakcji jest wiele, to zależy kto co lubi. Na przykład niektórzy lubią zwiedzać. To jest tam oczywiście uwarunkowania historyczne, ponieważ Ślesin został założony przez Kazimierza Wielkiego w tak zwanym przywileju kruszwickim w 1358 roku, dokładnie 20 stycznia. I od tego czasu, ponieważ leżał na Grobli, gdzie najkrótsza trasa była między, można powiedzieć, dziś Poznaniem a Warszawą, to rozwijał się handlowo i z tego właściwie słynął. Najpierw było to handel medykamentami, gdzie jeden handlował jeden stawiał diagnozę, wędrowali po dwóch, jeden stawiał diagnozę, drugi leczył, wyciągając z przepastnej torby kolorowe buteleczki. Te buteleczki były zielone, czerwone. Nie muszę dodawać, że była i na rękę, i na nogę, i na płodność, i na bezpłodność taka buteleczka, i to działało, dopóki się mieszkańcy nie zorientowali. Wtedy najczęściej pod osłoną nocy musieli uciekać z tej miejscowości i nie pojawiali się tam po raz drugi. No wiadomo dlaczego. Potem był handel pijawkami. To już rzeczywiście pijawki mają właściwości lecznicze, filtrują krew, powodują, że no, zakrzepica się nie pojawia, więc to już było takie już sensu stricte działanie medyczne. Później w XIX wieku rozwija się handel gęsiami. No to już jest nasz konik, nasza perełka. Tutaj mamy handlarzy, którzy przepędzają swoje stada do komór celnych, na przykład w Anastazewie, w Strzałkowie czy w Grajewie. Te gęsi muszą podróżować przez długie odległości, gdzie są pakowane najczęściej potem na wagony i wyruszały wtedy albo do Prus, albo do Rosji. I my, jako ślesinianie, nauczyliśmy się je podkuwać. To znaczy przepędzać te gęsi przez taki lepik, smołę ciepłą, następnie przez żwirek lub pierze. One dostawały takich specjalnych łap, takich butów można powiedzieć, i wtedy nie niszcząc sobie swoich delikatnych łapek mogły te odległości pokonywać. Żeby było jeszcze ciekawiej, żeśmy wypracowali swoją własną gwarę.
1: No właśnie, troszeczkę o tej gwarze, bo również chciałem się o nią zapytać.
13: Tak, gwara to jest język, który jest połączony z języka niemieckiego, staropolskiego, czeskiego, idysz, również gwary poznańskiej, takiej gwary ludowej, która tu się pojawiała, więc takie wymieszane różne style. Potężna mieszanka i powiem szczerze, jest on naprawdę niezrozumiały dla osób z zewnątrz. My na przykład, jak się witamy, to używamy sformułowania mańki woli knaje Janochyn na klawornej ślesińskiej wardzie. Czyli mówimy, że my witamy przybyszów na naszej pięknej ślesińskiej ziemi. My na przykład mówimy na chłopaków skicioki, na dziewczyny karygi. Na kościół sędzią, na przykład koguta piejuch. My nie całujemy, a filujemy. Nie jemy, a troimy. Więc trudno powiązać te słowa z czymkolwiek, z jakąkolwiek polszczyzną.
1: No tak, no faktycznie wydają się takie jakby zupełnie z innego języka wzięte.
13: Tak, ale to ta gwara miała swój cel.

0: Ja powiem cenę 160, to za 150 rubli te gęsi pójdą, no to wiadomo było, że no, to jest cel handlowy. I to się, to pełniło swoją rolę.
1: I jakim cudem ona przetrwała?
0: Dlatego, że ona była, posługiwano się w nią w domach, takich tutaj zwykłych domach. Co prawda ona niestety spotkała się z takim wyparciem w latach 50., 60. XX wieku, kiedy w szkołach zakazywano mówić tą gwarą, kazano mówić poprawną polszczyzną i ludzie troszkę zapomnieli o niej. Teraz no, kilku Ślesinian mówi nią płynnie. Mamy nawet swój słownik gwary ochwaśniewskiej, więc tak naprawdę staramy się powrócić do tej tradycji. Organizujemy konkursy gwary ochwaśniewskiej dla dzieci w szkołach, dlatego żeby one miały dostęp do tego języka, żeby potrafiły się nim porozumiewać, no, jako taką tradycję trochę związaną z tym terenem.
1: Tak, bo warto zapamiętać takie wyjątkowe właściwości, wyjątkowe rzeczy, które gdzieś tam również budują jakąś tożsamość takiego patriotyzmu lokalnego. Ktoś będzie potem, takie dziecko, które nawet wyjedzie, będzie miało z tyłu głowy, że wywodzi się z wyjątkowego miejsca, umie coś wyjątkowego. A właśnie ciekawi mnie, skąd pomysł, żeby tych gwar się pozbyć. Pani mówiła o latach 50., 60. Czy to był odgórny jakiś taki władzy komunistycznej?
0: Tak, to był taki odgórny nakaz, ponieważ rzeczywiście wtedy posługiwano się tam jakimi gwarami ludowymi powszechnie. U nas się mówiło, że ludzie nie mówili tylko godoli. I żeby szkoły miały zadanie nauczyć poprawności języka polskiego. I stąd po prostu dzieci były karane za to, że na przykład na przerwach mówią w swoim języku. Nie wszyscy też byli nauczyciele z zewnątrz, nie wszyscy to rozumieli, więc no to naturalny sposób było wypierane.
1: No to szkoda, zwłaszcza, że tego typu jakby gwary obecnie, no to no teraz próbujemy to pielęgnować, wracać do tego, do czegoś, co po prostu kiedyś było głupio likwidowane.
0: Tak, to prawda, dlatego uważam, że Ślesin jest bardzo bogaty w te tradycje. My oprócz tej tradycji właśnie gwary, czy tradycji handlowej można powiedzieć, bo u nas nadal jest zagłębie handlu pierzem. Jesteśmy największym ośrodkiem, który handluje wysokiej jakości pierzem, bo stąd wiem, że na przykład najwyższej jakości pierze trafia do Stanów, właśnie ze Ślesina. I teraz, mówiąc krótko, musi być to cały czas kultywowane, dlatego my dodajemy jakichś nowych elementów. Również słynna jest przecież kuchnia ochwaśniewska, która u nas funkcjonuje.
1: No właśnie, no bo już chciałem powiedzieć wcześniej, że pani mówiła o gęsiach. Wiem, że tutaj doskonałe gęsi można zjeść. I również ta kuchnia, o której pani wspomniała, coś wyjątkowego.
0: Wielkopolska na pyrach stoi, można powiedzieć, więc u nas na pewno popularne są szare kluski, jeśli jest czarniną, czyli z taką zupą, z dodatkiem krwi kaczki czy gęsi. Może to brzmi brutalnie, ale no takie mamy tradycje. Dalej oczywiście można zjeść coś, co jest kiszką ziemniaczoną. U nas jest to nazywane obsypunka. Jest to na bogato, oczywiście z mięsem w środku, dosyć ostro przyprawione. U nas się to gotuje. Natomiast dalsza część to jest pyrczok. To jest przepyszna babka ziemniaczana. Ją się piecze kilka godzin. Jest to też ze startych ziemniaków, też z dodatkiem okrasy. To są takie najbardziej tradycyjne nasze dania. I oczywiście takim, można powiedzieć, deserem u nas w tej części Wielkopolski to był zawsze placek drożdżowy.
1: Tak, placek drożdżowy uwielbiam. Nie wiedziałem jedynie, że jest tak faktycznie tutaj kultywowana wiara w placek drożdżowy.
0: To znaczy tutaj w ogóle mamy tradycje cały czas przez koła gospodyń wiejskiej podtrzymywane. Organizujemy corocznie takie wydarzenie jak Jarmark Ochwaśnicki, gdzie panie się wystawiają i tam są tradycyjne potrawy. Na przykład też pierogi z gęsiną można zjeść. Wiadomo, że najlepsza gęsina jest na Świętego Marcina, ale u nas można zjeść trochę wcześniej, bo we wrześniu. Panie gotują w tradycyjny, naturalny sposób, tak jak przekazywały im swoje mamy czy babcie. Oczywiście te przepisy są zazwyczaj tajne, nie chcą ich w jakiś sposób ujawniać, bo każda gospodyni ma jakąś tam swoją tajemnicę. To są naprawdę pyszne dania, warte spróbowania. I to jest też nasz element, który nas wyróżnia, nasz Ślesin, naszą gminę właśnie.
1: No to kolejny element, który wyróżnia Ślesin w zasadzie.
0: No tych elementów, jak widzi pan, jest mnóstwo. Mamy również jedną z trzech bram na świecie.

0: taka bramy ku czci Napoleona istnieją w Rzymie, w Paryżu i w Ślesinie. Jest to łuk triumfalny, który powstał, jak podają źródła, w 1810, mamy 1812 rok, ku czci Fryderyka Wilhelma, księcia saskiego, który miał zwyczaj rzeczywiście przejeżdżania po swoich terenach i na jego cześć takie bramy wystawiano. Ale to nie jest najważniejsza osoba, która w tym Ślesinie była, ponieważ mamy dane adiunkta samego Napoleona, który wskazał, że dwukrotnie inkognito przez nasze miasteczko przejeżdżał. Przypominam, że to była najkrótsza droga z Drezna do Warszawy. On pierwszy raz jechał w 1807 roku, w grudniu. Drugi raz po nieudanej już kampanii moskiewskiej w 1812. Panicznie bał się zdrad, panicznie bał się różnego rodzaju swoich przeciwników, więc zawsze ta trasa, gdzie on przejeżdżał, była utajniana, a tam, gdzie jechał jego sobowtór, była nagłaśniana. Stąd przez wiele lat nie było wiadomo, że przez ten Ślesin przejeżdżał, a adiunkt napisał, że stan karcz był u nas zły, a dziewki były nieurodziwe.
1: No to nie wystawił najlepszej laurki.
0: No też się dziwię, dlaczego, bo uważam, że nasze panie w Ślesinie, panny w Ślesinie są wyjątkowo piękne.
1: No a kuchnia świetna.
0: I kuchnia świetna, tak.
1: Przy okazji już właśnie tej historii z Napoleonem związanej, przez wiele lat właśnie słyszałem, że to był taka jakaś legenda krążyła, że był postawiony dla Napoleona, ale on nigdy przez to właśnie, przez ten łuk triumfalny nie przejechał, z tego względu, że no przegrał w Moskwie, więc nie chciał wracać tutaj, bo nie było triumfu. A pani opowiada, że zupełnie co innego, kto inny to postawił, a Napoleon przejechał, mimo że jakby łuk nie do końca dla niego był postawiony, tak?
0: Tak. No, jak powiedziałam, Ślesinianie mieli różne zalety, między innymi poprzez wystawienie tej łuku triumfalnego, tej potocznie bramą Napoleona zwanego, uzyskali zwolnienie z podatków wtedy, na początku XIX wieku. Niemniej jednak te zapisy adiunkta, one się pojawiły całkiem niedawno. To jest XXI wiek, to są badania, to jest kwerenda prowadzona tutaj przez naukowców, którzy wskazali, że to są zapiski właśnie z Francji, które wskazują, że no, jest to miejsce, przez które przejeżdżał. Pamiętajmy, że to była naprawdę najkrótsza droga z Drezna do Warszawy. Napoleon, który panicznie bał się zdrad, cierpiał na bezsenność, podróżował właściwie bez ustanku. Jemu ta droga zajmowała 7 dni, a normalnemu człowiekowi około 2 tygodni. On praktycznie zsiadał z konia albo z bryczki, a wiemy też, że na przykład jego bryczka uległa uszkodzeniu za Ignacewem. Tam się urwała jakieś koło i było to naprawiane. On też zmieniał konie na tej trasie, że w stajniach po prostu były dla niego przygotowane. No bo wiadomo, koń się męczy, trzeba było w jakiś sposób je zamieniać.
1: Wyobrażam sobie, jaka to musiała być historia dla mieszkańców takiej miejscowości, jak nagle słyszą, że muszą przygotować obiad dla samego Napoleona.
0: Wbrew pozorom mieszkańcy wcale nie cieszyli się z takich przyjazdów wojska, ponieważ to nakładało na nie obciążenia. Taki wojskowy wchodził do domu, wchodził do dużego pokoju, zajmował go, mieszkańcy musieli mu usługiwać i tylko tak naprawdę modlili się o to, żeby już opuścił ich dom, żeby mieli święty spokój, no bo wchodzili jak do siebie.
1: Skupiliśmy się na samym Ślesinie, a cała gmina również jest bogata w historyczne anegdoty.
0: No tak, na przykład jest oczywiście miejscowość Mikorzyn, która wiąże się z tym, że dawno, dawno temu był pewien pan, który był niezbyt lubiany przez poddanych, ponieważ w jakiś sposób nakładał na nich obciążenia i jak zmarł, to jego ciało miało być przewiezione na jakiś cmentarz. Niestety wtedy był korzeń, wystawał z drzewa i ktoś krzyknął: miń korzeń. I stąd miejscowość Mikorzyn. Na przykład jedna z takich historii. Mamy również bardzo fajne pałace. Jeden pałac znajduje się w Piotrkowicach. To jest pałac po rodzinie tak naprawdę Walknowskich, który dziś jest szkołą podstawową. Mamy pałac w Mikorzynie, dziś jest to prywatny ośrodek Witting, po tak zwanej rodzinie Milewskich. to byli powstańcy też styczniowi, ponieważ te tereny były dosyć mocno brały udział w powstaniu styczniowym. Tutaj miała miejsce jedna z największych bitew powstania styczniowego, bitwa pod Ignacewem, gdzie brało udział 1200 Moskali, a 250 powstańców. I gdyby nie to, że zostali otoczeni i pojawiła się armia Budynnego, to nigdy nie zostaliby tak naprawdę wycięci w pień. A tutaj zostali zapędzeni, zostali podpaleni żywcem w chatach, a ci, którzy uciekli, zostali dopadnięci na wysokości Lichenia i tam zabici. Tam było 25 powstańców zabitych. Tą bitwę pod Ignacewem uwiecznił sam Kossak i znajduje się ten obraz w Muzeum Narodowym w Warszawie.
1: No właśnie, i w samym Ignacewie również jest posąg, tak, czy mogiła? Nie, mogiły chyba nie.
0: Tam tak, mogiła z pomnikiem.
2: Tak,
0: żebyśmy pamiętali o poległych, o tych, którzy tam zginęli. Rzeczywiście są tam też uroczystości. Pamiętamy o bitwach, tej bitwie przegranej 8 maja, tej dużej bitwie, o której mówimy, bitwie pod Ignacewem, ale była jeszcze mniejsza potyczka, o tym niewiele osób wie, 8 czerwca i ta już była przez powstańców wygrana.
1: A gdzie się odbywała?
0: Wszystko odbywało się w okolicach Ignacewa. Tak.
1: I w jaki sposób przebiegała? Dlaczego tak mało o niej wiemy? Bo wiem, że u nas w Polsce raczej mamy kult tych przegranych bitew więcej niż zwycięskich, więc czy to znowu ta kwestia, że chcemy ubolewać, czy jednak po prostu jakoś w historii zaginęła?
0: Ja się zawsze śmieję jako przewodnik, że mówimy o wszystkich powstaniach przegranych. Mało natomiast mówi się o powstaniu wielkopolskim choćby, czy powstaniach śląskich, które były wygrane, tak? Natomiast jak wielce nagłośnione jest na przykład powstanie warszawskie. To jest pewna ciekawostka. Rzeczywiście mamy taki trend do tego, żeby rozczulać się na tym, co nam się nie udało, a nie potrafimy chwalić się tym, co nam się powiodło. Faktem jest, że ta potyczka 8 czerwca była naprawdę niewielka, no ale zwycięska.
1: Jeszcze na koniec chciałbym się zapytać o to, kiedy tak naprawdę Ślesin, że tak powiem, zdobył to miano miasta turystycznego, bo to chyba nie było od razu.
0: Nie, tak naprawdę zaczęło się wszystko w latach 70. i 80. XX wieku, gdzie tutaj znane zakłady przemysłowe miały swoje ośrodki wypoczynkowe. Właśnie kopalnia, właśnie elektrownia, czy z Kalisza zakłady, które produkowały firany, więc przyjeżdżali tutaj turyści, jakby zesłani tak zwane w czasy pod gruszą. Z tego zaczęło się, że zaczął być taki popularny Ślesin, bo jak tutaj przybywało bardzo dużo ludzi. Sama gmina Ślesin to jest 14 tysięcy mieszkańców i jest to najliczniejsza gmina w powiecie konińskim. A samo miasto Ślesin w tej chwili ma około 4 tysięcy mieszkańców, ale w wakacje ta liczba powiększała się do 15 tysięcy. Czyli takie miasteczko, można powiedzieć, nadmorskie się nam tutaj pojawiało. Ci ludzie, którzy przyjeżdżali w tamtych latach, jakby zostało im to, szczególnie gdy byli małymi dziećmi, że jest to fajne miejsce, bo tutaj spędzali wakacje i przyjeżdżają ze swoimi dziećmi w tej chwili. Oprócz tego są różnego rodzaju działania promocyjne, które mają za zadanie również w jakiś sposób wypromować to miejsce, nadać mu nowy kierunek. Nowe inwestycje w turystykę też powodują, że ludzie chętniej przyjeżdżają, bo taka jest tendencja, że jak się coś buduje, to ludzie przyjeżdżają. Jak się coś zakończy budować, to w tym momencie turyści przyjeżdżają raz na 5, raz na 6 lat. Więc cały czas trzeba im dozować taką dawkę nowych atrakcji.
1: Czyli już ładne lata, bo to od lat 80. to już 40 lat na tym rynku. No i przez ten czas powstało parę festiwali, parę jakichś ciekawych, interesujących wydarzeń, które również tutaj się dzieją, takich corocznych.
0: Tak. Oczywiście wpisał się już w nasz kalendarz imprez, nasze Dni Miasta, czyli Dni Ślesina, to się nazywa Styklowa nad Dylą, czyli impreza nad jeziorem. W tym roku było już 22 takie Dni Ślesina. Oczywiście zapraszamy topowe gwiazdy, zawsze tak było, to jest taka impreza, która przyciąga oczywiście z różnych miejscowości ludzi, i z Kalisza, i z Łodzi, i z Bydgoszczy, i oczywiście z Konina, jedna z najbardziej popularnych. Oczywiście wstęp jest na nią bezpłatny. Do tego mamy zorganizowany już od 8 lat festiwal piwa, to są kraftowe piwa, które można tutaj spróbować, których można z przyjaciółmi usiąść sobie w przepięknych okolicznościach, plaży towarzyskiej i właśnie posiedzieć sobie, powspominać. Oprócz tego, no, od tamtym roku wypromowaliśmy festiwal Ślesin Life Festival. W tamtym roku mieliśmy Organka, w tym roku planujemy Nowatora. A najbardziej taką promocyjną imprezą to jest impreza sportowa. To jest Garmin Iron Triathlon. Przyjeżdżają ludzie z żelaza. Mamy jedną, drugą, jedną, czwartą, jedną, ósmą etapu. Oczywiście panowie pływają, jeżdżą na rowerze, biegają. To jest, no, z tego triathlon słynie. I jest to naprawdę prestiżowa impreza, która się odbywa w Polsce. Przyjeżdżają ludzie z całej Polski na nią wraz ze swoimi rodzinami, więc to jest taki team sportowy, wspierający się. Świetna impreza.
1: Ile już lat?
0: 10 lat.
1: Tak, również.
0: Kawał czasu.
1: No tak, no to już faktycznie mogło się zareklamować na cały kraj.
0: Tak, tak. I to właśnie też z tego Ślesin słynie, bo jak ci ludzie przyjeżdżają tutaj na te zawody, może nigdy by o takiej miejscowości nie słyszeli, ale ponieważ to jest cykl imprez, ten Garmin, one odbywają się i w Płocku, i w Stężycy, i w Elblągu, i ludzie zbierają jakby punkty, więc zależy im na starcie w każdym mieście. W związku z tym, no, do Ślesina przyjeżdżają masowo, mamy ciepłe jeziora.
1: Ciepłe?
0: Ciepłe, ponieważ podgrzewane przez elektrownie. Nasze elektrownie chłodzą sobie w okresie letnim turbiny wodą z jeziora. Pobierają zimną wodę, następnie z takim prawie wrzątek wpuszczają w kanały, które się tam schładzają i wpadają do naszych jezior, oczywiście tak, żeby nie zaburzyć ekosystemu. Ale i w związku z tym te nasze jeziora w okresie letnim, jak jest taka temperatura 30 stopni, to jezioro Licheńskie osiąga 26 stopni Celsjusza, a nasze Ślesińskie 25-24 stopni Celsjusza. Jest bardzo ciepłe.
1: No to już takie Morze Śródziemne.
0: Morze Śródziemne, tak. Ja zawsze się śmieję, że są plusy dodatnie i plusy ujemne. Plusy dodatnie dlatego, że po prostu ludzie tutaj się kąpią, dzieci pływają, nie ma takiego efektu zimna. Natomiast z drugiej strony jeziora się dosyć szybko zaglaniają, ponieważ mają tak trochę zielonkawy kolor, są bardzo czyste, ale roślinność w ciepłym jeziorze rozwija się intensywniej. Ale też sobie z tym radzimy. Wpuszczamy takie ryby roślinolubne, typu jesiotry, sumy, które mają za zadanie, amury, które mają za zadanie właśnie wyjeść te glony.
1: No to dla wędkarzy też jest tutaj dobre miejsce.
0: Tak, dla wędkarzy też jest dobre miejsce. Oczywiście panowie wędkują, mają tutaj klub wędkarski i jak najbardziej jeżdżą też na różne rodzaje zawody po całej Polsce, mają osiągnięcia.
1: Dobrze, dziękuję w takim razie. Myślę, że już wyczerpaliśmy temat, chociaż o takim fajnym miejscu to można by rozmawiać i rozmawiać. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam do Ślesina.
1: Tak jest.
2: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
3: Odkrywka nie służ. Zasoby niewielkiego złoża Morzysław szybko się wyczerpały. Rozpoczęto wówczas eksplorację drugiej odkrywki Niesłusz. Działała ona w latach 1953-1961. W tym czasie wydobyto z niej 4 miliony ton węgla. Uruchomienie odkrywki wymagało osuszenia jeziora Niesłusz i oczyszczenia jego dna z zalegającego tam mchu. W latach 50. było to bardzo trudne technicznie zadanie. Po zakończeniu eksploracji węgla w miejscu wyrobiska kopalnia przygotowała nieckę, która początkowo miała być wykorzystana do budowy boiska sportowego. Jednak ostatecznie w tym miejscu powstało jezioro Zatorze o podobnej wielkości co dawny akwen – 18,5 hektara. Otoczenie jeziora zostało ciekawie zagospodarowane. Powstały tam alejki spacerowe, ścieżki rowerowe i place zabaw. Dawny obszar górniczy został zrekultywowany i jest atrakcyjnym terenem rekreacyjnym dla mieszkańców konińskiego osiedla Zatorze. W pobliżu również na terenie podkrywkowym powstał kompleks handlowy i ogródki działkowe. Czytamy na kwp.konin.pl.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Kościelec. Wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim, w gminie Kościelec nad rzeką Kiełbaską. Miejscowość jest siedzibą gminy Kościelec. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa konińskiego. Nazwa Kościelec wywodzi się od pochodzącego z XII wieku, w części prezbiterialnej zachowanego do dziś, romańskiego kościoła i sięga czasów wczesnego średniowiecza. Ujawniły to przeprowadzone kilkakrotnie, poczynając od XIX wieku, archeologiczne prace wykopaliskowe, podczas których odnaleziono relikty świadczące o istnieniu na tym terenie już w X wieku wczesnośredniowiecznego osadnictwa, a nawet lokalnego centrum osadniczego. Kościół, o którym wspomniano, był jak na swe czasy bardzo okazały i podniósł rangę wsi. Również w wiekach następnych, XI, XIV, kościelec odgrywał ważną rolę. Najprawdopodobniej mieściła się tu siedziba zarządu dóbr książęcych, którą dopiero w XVI wieku przeniesiono do koła. W drugiej połowie XV wieku dożywotnią właścicielką koła, kościelca, Brdowa, Bolemowa, a także większości okolicznych wiosek została Anna Sochaczewska, córka Konrada Śląskiego. Po jej śmierci w 1482 roku kościelec jako wieś starościńska, należąca do dóbr królewskich, przechodziła wraz z urzędem starosty kolskiego w ręce kolejnych rodzin piastujących tę godność. W okresie panowania pruskiego z dawnych majątków królewskich utworzono tak zwane domeny królewskie. Dobrami kościeleckimi zarządzał urząd domen z siedzibą w kole. W latach następnych, pod zaborem rosyjskim, ziemie te przeszły na własność rządu carskiego. Po odzyskaniu niepodległości Skarb Państwa utworzył w kościelcu ośrodek krzewienia kultury rolniczej. Natomiast po II wojnie światowej w kościelcu siedzibę znalazły Technikum Rolnicze, Ośrodek Postępu Rolniczego oraz inne instytucje rozwoju rolnictwa. Gmina Kościelec to gmina wiejska, położona obecnie w województwie wielkopolskim, a w latach 1975-1998 w byłym województwie konińskim. Sąsiaduje z miastem Koło i gminami Koło, Dąbie, Brudzew, Władysławów, Krzymów i Kramsk. Odległość z Kościelca siedziby samorządu gminy do Poznania wynosi około 130 km, a do Konina 25 km. Specyfiką gminy Kościelec, położonej w powiecie kolskim, jest graniczenie z miastem Koło, które jest siedzibą władz samorządu miejskiego i powiatu. Na terenie miasta usytuowane są instytucje świadczące usługi ponadpodstawowe na rzecz mieszkańców gminy. Miasto Koło i gmina Kościelec są ze sobą powiązane gospodarczo poprzez rynek pracy i osadnictwo. Przez gminę przebiega droga krajowa nr 92, łącząca Poznań z Warszawą, która w Kościelcu krzyżuje się z drogą wojewódzką 470, Kościelec-Turek-Kalisz. Na terenie gminy znajduje się także węzeł Koło, zjazd z autostrady A2 do Koła i Turku. Tereny gminy Kościelec obfitują w lasy, łąki i rozlewiska, które są ostoją wspaniałej i bogatej flory i fauny. Tekst ze strony kościelec.ug.gov.pl.
4: Konin FM.
2: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
3: Przyroda, turystyka i rekreacja w gminie Ostrowite. Gmina Ostrowite położona jest w obrębie Pojezierza Gniesieńskiego, będącego fragmentem makroregionu Pojezierze Wielkopolskie. W ukształtowaniu terenu wyróżnić można wał spiętrzonej moreny czołowej dominującej w krajobrazie południowej i zachodniej części gminy. Falistą i płaską wysoczyznę rozciętą rynnami jezior w części centralnej. Północno-zachodnia część gminy leży na obszarze wodonośnego zbiornika Wielkopolskiej Doliny Kopalnej. Jest to równy zbiornik wód podziemnych, wymagający szczególnej ochrony, zwłaszcza, że nie uległ on jeszcze zniszczeniu. W rejonie wsi Ostrowite, Jarodki, występuje złoże węgla brunatnego, które jednak nie jest eksploatowane. Natomiast w okolicach Skrzynki, Salamonowa spotkamy udokumentowane złoża torfów, również nie będące w wydobyciu. Ze względu na duże walory przyrodnicze środowiska, prawie cała gmina znalazła się w zasięgu Powicko-Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Szczególnie atrakcyjne są tereny położone wzdłuż brzegu Jeziora Powickiego. W roku 1998 został tu utworzony Powicki Park Krajobrazowy o powierzchni 24 tysięcy hektarów. Obejmuje on fragmenty gmin Kleczew, Orchowo, Ostrowite, Powic, Słupca, Wilczyn i Witkowo. Warto wspomnieć, że gmina znajduje się w granicach Europejskiej Sieci Ekologicznej. W tej części parku, znajdującej się na obszarze gminy Ostrowite, proponuje się utworzenie ścisłego rezerwatu wodno-torfowiskowego Jezioro Kańskie. jego skład powinny wejść zarastające jezioro, przyległe kompleksy torfowisk niskich i przejściowych, wilgotne łąki oraz bagienne lasy i zarośla. Żyje tu wiele gatunków zwierząt chronionych, takich jak wydra, jaszczurka żyworodna, rzekotka drzewna, piskorz. Na jeziorze dostrzec można łabędzia niemego i gęś gangawę. Można tu również spotkać interesujące i zagrożone zbiorowiska roślinne, m.in. aldrowandy pęcherzykowatej, osoki aloesowej, mszaru z tuszycą bagienną, lilii wodnych, grzybieni północnych, zarośli brzóz i wierzby uszatej, boru bagiennego, olsu torfowcowego i porzeczkowego. Do osobliwości florystycznych tego rodzaju zaliczyć można m.in. żurawinę błotną, selery błotne, rosiczkę okrągłolistną. Na ochronę zasługują ponadto kompleksy łąk, bagien i olsów w rynnie Jeziora Kańskiego w okolicy Skrzynki. Rynna, łącząca Jezioro Powickie z Jeziorem Bogusławskim oraz łąki i lasy łęgowe między Naprusewem i Tomiszewem. Czytamy na www.ostrowite.pl.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Rezerwat Mielno powstał we wrześniu 1957 roku w granicach Puszczy Winiszewskiej. Obszar rezerwatu wraz z otaczającym go lasem i łąkami obejmuje powierzchnię 94 hektarów. W jego sąsiedztwie znajduje się wzgórze o wysokości bezwzględnej 117 metrów nad poziomem morza, na szczycie którego usytuowany jest klasztor Ojców Kamedułów. Stworzono go w celu ochrony ptactwa wodnego i błotnego oraz stanowiska brzozy niskiej. Charakteryzuje go specyficzny mikroklimat. Posiada on w 70% gleby bagienne lub wody otwarte. Z uwagi na niski poziom wody w jeziorze, cały obszar można traktować jako podmokły. Od strony zachodniej i południowej otoczony jest zalesionymi wzgórzami. Rezerwat położony jest na terenie zlewni rzeki Warty. W najbliższym jego sąsiedztwie znajdują się mniejsze jeziora, Wściekłe, Skąpe i Głodowskie, połączone ze sobą systemem rowów. Również i jezioro Mielno jest połączone rowem z jeziorem Gosławskim, dalej Pątnowskim i kanałem Morzysławskim z Wartą. Duże wahania w poziomie wody przyczyniają się do zakłóceń w awifaunie występującej na terenie rezerwatu. Polegają one na opuszczaniu miejsc gniazdowania przez ptaki, dla których rezerwat założono. Na szczególną uwagę zasługuje występowanie brzozy niskiej. W rezerwacie występują 24 gatunki drzew i 19 gatunków krzewów. Obecnie najciekawszym zjawiskiem w rezerwacie jest postępujący proces starzenia się jeziora i sukcesja zbiorowisk roślinnych w jego obrębie związana z zarastaniem tafli zbiornika, m.in. przez osokę aloesowatą i żabi ściek pływający oraz stanowisko rzadkiego gatunku storczyka lipiennika loesela. Granicą południową rezerwatu biegnie zielony szlak turystyczny Kawnice Licheń, ścieżka rowerowa Kazimierz Biskupi Konin oraz fragment ścieżki przyrodniczo-leśnej. Tekst pochodzi ze strony powiat.konin.pl.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Brama Poznania opowiada o początkach państwa polskiego i Wyspie Katedralnej. Nie znajdziecie tu muzealnych eksponatów. Brama przedstawia historię w nowoczesny sposób z wykorzystaniem multimediów i światła. Brama Poznania jest miejscem dostępnym i otwartym. Ekspozycja dostosowana jest dla osób starszych, rodzin z małymi dziećmi oraz osób z niepełnosprawnościami. Przez cały rok organizuje mnóstwo wydarzeń, takich jak warsztaty, wystawy czasowe, koncerty, zajęcia dla dzieci i dorosłych czy konferencje naukowe. Pracowników tej instytucji inspiruje nie tylko historia Wyspy Katedralnej, ale również zadziwiające bogactwo natury tego miejsca. Bo Brama Poznania to również przestrzeń spotkań nad rzeką, gdzie można odpocząć i złapać oddech. Brama Poznania jest pierwszym w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, stworzonym na wzór podobnych instytucji działających za granicą. Łączy ona ekspozycję, która otwiera odbiorcom drogę do poznania ważnego miejsca historycznego, jakim jest Poznańska Wyspa Katedralna, bezpośrednio z tym miejscem. Wydarzenia, których Wyspa Katedralna była świadkiem, odegrały istotną rolę w historii naszego państwa. Ale Brama Poznania jest także miejscem pozwalającym odkryć korzenie każdego z nas. Czerpiąc z tego, co było, tworzy to, co jest i buduje to, co będzie. Zwiedzając Bramę Poznania, poznajemy własną historię i fakt, że jesteśmy u siebie. Zwiedzanie Bramy Poznania składa się z dwóch etapów. Pierwszym z nich jest unikatowa ekspozycja znajdująca się w minimalistycznym budynku, a drugim spacer po Wyspie Katedralnej. Audioprzewodnik dostępny jest w aż 8 wersjach językowych. Polskiej, angielskiej, niemieckiej, hiszpańskiej, francuskiej, czeskiej, rosyjskiej i ukraińskiej. Możliwe są różne warianty zwiedzania dla młodzieży i dorosłych oraz dla rodzin z dziećmi. Czytamy o tym na www.bramapoznania.pl.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Miasto i gmina Zagórów. Zagórów to miasto położone blisko rzeki Warty w powiecie słupeckim województwa wielkopolskiego. Zajmuje powierzchnię 3,5 km kwadratowego i liczy 2985 mieszkańców. Jest stolicą gminy miejsko-wiejskiej o łącznym obszarze 159 km kwadratowych i 9079 mieszkańców. Układ urbanistyczny Zagórowa jest wydłużony, równoległy do Warty. Czytelne są w nim pozostałości pierwotnej osady w kształcie owalnicy o wymiarach około 105 na 450 metrów rozciągłej wzdłuż dawnego traktu z Pyzdr do Konina. Zabudowa miasta wokół dużego rynku w dużej mierze jest parterowa, z niektórymi domami jeszcze z drugiej połowy XIX wieku. Cechą charakterystyczną są indywidualnie wykonane solidne drzwi wejściowe do nich. Ośrodkiem miasta jest duży rynek, obszerny plac wytyczony podczas lokacji, na którym stoją pomniki poległych za wolność ojczyzny z 1979 roku i zrekonstruowany w 2003 roku przedwojenny pomnik ku czci żołnierzy z lat 1918-1920. Dalej na wschód, przy ulicy Konińskiej, wznosi się kościół ewangelicko-augsburski z 1884 roku. Przy nim znajdują się dawna pastorówka z 1938 i dom kantora z 1913 roku, obecnie nieczynne. Trójkątny mały rynek to pamiątka po placu targowym dawnej osady. Zdobi go barokowa figura świętego Jana Nepomucyna z 1747 roku, na której cokole umieszczono rymowane napisy oraz płaskorzeźby Matki Bożej, świętego Augustyna, świętego Grzegorza i świętego Wawrzyńca. Zezwolenie na lokalizację miasta otrzymał opat Lącki z rąk króla Władysława Jagieły w 1407 roku. Mówiono o tym, że Zagórów ma mieć wszystkie prawa i przywileje przysługujące miastom i ma być wyjęte spod prawa polskiego i przeniesione na prawo niemieckie, magdeburskie. Dajemy i pozwalamy mocą niniejszego aktu władzę i możność utworzyć miasto po wieczne czasy, dając i zezwalając temuż miastu, Zagórowo, wszystkie prawa cywilne, które posiadają i inne miasta państwa naszego, i aby tem łatwiej miasto Zagórowo mogło się rozwijać i stawiać się znanym. Miasto to z prawa polskiego przenosimy na prawo niemieckie, magdeburskie po wieczne czasy, czytamy. Jednakże faktyczna lokacja miasta nastąpiła dopiero w 1445 roku, kiedy to doszło do nadania właściwego przywileju lokacyjnego. Przyczyn tego stanu rzeczy można szukać między innymi w tym, że nieco wcześniej, bowiem w 1418 roku przeprowadzono lokację lądu, który przeniesiono z prawa polskiego ziemskiego na magdeburskie. Przywilej lokacyjny Zagórowa wystawiono 3 września 1445 roku. Mieszkańcy uzyskali prawo ważenia piwa, które musieli nabywać karczmarze z wszystkich wiosek klasztornych położonych w okolicach Lądu, Lądka i Zagórowa. Mieszkańcy otrzymali oprócz prawa ważenia piwa prawo wyrębu drzewa na budowę domostw i na rybołówstwo. W 1655 roku następuje najazd Szwedów na Polskę. Zagórów zostaje po kapitulacji w Ujściu zajęty przez wojska szwedzkie i kompletnie zniszczony. Wojska te opuszczają zrujnowany Zagórów dopiero po roku.
5: Jedną z niewielu inwestycji, jaka po tym ma miejsce, jest dobudowanie w 1686 roku kaplicy południowej do istniejącego już kościoła w miejscu, gdzie znajdowały się fundamenty dawniej istniejącego prezbiterium. Sytuacja, w jakiej znalazło się miasto, nie pozwalała co prawda na jako taki rozwój, ale pozwalała jednak mu trwać. Z pewnością podstawowy na to wpływ miał stosunek do miasta jego właściciela, który starał się utrzymać jego egzystencję. Zniszczenia spowodowane podczas najazdu szwedzkiego powiększył w roku 1790 pożar. 3 lata później, w czasie rozbiorów Polski, Zagrów przeszedł do zaboru pruskiego. Po utworzeniu Księstwa Warszawskiego miasto weszło w skład powiatu konińskiego. A od 1815 roku należało do Królestwa Polskiego. Czytamy na www.zagurów.pl.
2: Konin FM. Konin FM.